0: Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
1: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
2: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiotach na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
3: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln złotych. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
4: $120 miliardów złotych. Tyle wynosi skala nieprawidłowości wykrytych przez Krajową Administrację Skarbową za rządów PiS. Urzędnicy KAS przeprowadzili kontrolę wydawania publicznych pieniędzy w latach 2020-2023. Na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki mówił, że część wykrytych nieprawidłowości polegała na przeznaczaniu publicznych środków na cele prywatne.
5: Spłatę prywatnych zobowiązań, prywatne zakupy, prywatne wyjazdy turystyczne, przelewy na prywatne konta i dalej wypłaty w bankomatach. Co się dalej działo z tymi pieniędzmi, to już jest kwestia późniejszego postępowania karnego. Natomiast możemy się domyśleć, że na pewno nie posłużyły one celom, dla których została dotacja udzielona.
4: Do prokuratury skierowano w sumie 250 zawiadomień w tej sprawie, a w blisko 200 przypadkach wszczęto już postępowania. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Ranny został jeden górnik. Do zdarzenia doszło w górnej wnęce jednej ze ścian. Poszkodowany pracownik doznał urazu policzka, szczęki i łuku brywiowego. Został zabrowany przez śmigłowiec LPR-u do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. 36-latek jest przytomny. Zostanie poddany badaniu tomograficznemu głowy. Unia Europejska robi kolejny krok na drodze do wojskowego Schengen. Chodzi o zniesienie barier na granicach, by przyspieszyć przerzuty żołnierzy, broni, amunicji i paliwa z Europy Zachodniej na wschodnią flankę. W Brukseli rozpoczęły się wczoraj negocjacje przedstawicieli Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów w sprawie ostatecznego kształtu przepisów dotyczących mobilności wojskowej. O szczegółach Beata Płomecka.
6: Teraz z powodu procedur krajowych i biurokracji czołgi czekają na granicach, podobnie jak żołnierze. Czasami przerzut wojsk z zachodu na wschodnią flankę zajmuje jej 45 dni. Jest plan, by te procedury zostały skrócone do 3 dni, a w sytuacjach nadzwyczajnych ma być tryb awaryjny i zgoda na przemieszczanie wojsk na obszarze Unii bez konieczności uzyskiwania pozwoleń.
7: Wszystkie priorytety, które były prezentowane przez polski rząd i przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, zostały uwzględnione.
6: Negocjator Parlamentu Europejskiego Michał Szczerba powiedział, że te plany przygotowywane są w ścisłej konsultacji z NATO.
7: To uproszczenie w pozwoleniach na przemieszczanie się wojska i sprzętu jest kluczowe. kluczowe z punktu widzenia możliwości operacyjnych NATO.
6: Przepisy dotyczące wojskowego Schengen mają być przyjęte do końca tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Wypadek w Alei Prymasa Tysiąclecia w Warszawie. Doszło do zderzenia 5 samochodów. 3 osoby zostały lekko ranne. O szczegółach mówi starszy aspirant Jarosław Dobrzewiński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.
8: Na wiadukcie Prymasa Tysiąclecia nad ulicą Kasprzaka w kierunku do dworca zachodniego doszło do zderzenia w sumie 5 pojazdów. Pojazdami podróżowało łącznie 9 osób dorosłych. W wyniku tego 3 osoby z obrażeniami odwiezione do szpitala.
4: Trwa wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. W miejscu wypadku nie ma już utrudnień dla kierowców.
9: To są aktualności jedynki.
4: Około 50 piskląt jeżyków trafiło pod opiekę szczecińskiego zwierzogrodu w Wielgowie. To skutek ostatnich upałów. Nieopierzone ptaki przedwcześnie opuszczały gniazda, nie będąc jeszcze gotowe do samodzielnego latania. W Szczecinie młode jeżyki znajdowano m.in. na rozgrzanych ulicach i chodnikach. Pomoc znalazły w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie, gdzie opiekuje się nimi Paulina Seweryniak.
10: To są jeżyki. Te 2 dni, kiedy było po 40 stopni, ptaki ratując się, żeby się nie ugotować w swoich gniazdach, po prostu z nich wyskakiwały. No i w 2 dni przyjechało do nas 44 osobniki jeżyka. To były ptaki, które były odwodnione po upadkach. Tutaj każdego ptaka trzeba wziąć do ręki i po prostu otworzyć mu dzióbek i włożyć do środka owady.
11: Te, które tutaj mamy, kiedy wrócą do przyrody?
10: No one same już starają się wyskoczyć z tych pojemników. Wtedy bierzemy je na wagę, sprawdzamy, jak kondycyjnie wyglądają i obrączkujemy i lecą w świat.
4: Z pracowniczką ośrodka rozmawiała Weronika Łyczywek. Jeżyki żywią się owadami, między innymi komarami. Jeden osobnik potrafi w ciągu dnia zjeść nawet kilka tysięcy owadów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
4: Noc jest w miarę pogodna, tylko na zachodzie miejscami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 15 do 19 stopni. Lokalnie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat 13 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do 13. Sytuacja baryczna z godziny 21. Bałtyk znajduje się pod wpływem klina wyżowego z nad Morza Północnego, Skandynawii i Polski. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 20 stopni Celsjusza. Widzialność dobra do umiarkowanej, pod koniec przelotny deszcz i możliwa burza. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki wschodnie i wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2, temperatura powietrza około 19 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska, wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra do umiarkowanej. Pod koniec przelotny deszcz i możliwa burza. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr z kierunków północnych skręcający na kierunki wschodnie 1 do 3, wzrastający na 3 do 5 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy, wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. Bałtyk Południowo-Wschodni, wiatr z kierunków wschodnich skręcający na kierunki zachodnie 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w skali Beauforta. W czasie burzy silne porywy wiatru. To była morska prognoza pogody.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
13: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
12: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
13: Niedziela, 21

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: ostatni dzień sierpnia rozstawia się. A w windzie pachnie mokrym psem. La la la la. Jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze. Ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, czuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację trzech ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarena, pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiocie. Na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
5: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln złotych. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
6: Nie milkną pytania o to, czy będzie rozłam w PiS-ie. Mateusz Morawiecki nie odpuści swojej pozycji w partii. Obecna sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości to wynik walki o przywództwo między nim a Jarosławem Kaczyńskim. Tak mówił w TVP Info minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON-u Mateusz Morawiecki długo przygotowywał się do przejęcia władzy w PiS.
7: Mateusz Morawiecki walczy o przywództwo w PiS-ie. Poszedł na zwarcie i chyba prezes Kaczyński zauważył, że może mu zabrać partię. Nie wydaje mi się, żeby Morawiecki odpuścił. Za dużo zainwestował, zebrał zbyt silną grupę młodych również posłów, żeby teraz nogę odstawić.
6: Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił wczoraj, że kierownictwo partii nikogo z niej nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności. Ocenił, że działania stowarzyszenia byłego premiera Morawieckiego mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działacze partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Termin upływa w najbliższy czwartek. Dwie osoby zginęły, a 8 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków powietrznych na Odessę na południu Ukrainy. Pocisk w nocy uderzył w budynek mieszkalny. Wśród rannych jest dwoje dzieci. W wyniku ataków uszkodzone zostały także m.in. przedszkole i infrastruktura cywilna. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa RARS Michała Kuczmierowskiego. Podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej polityk jest w Wielkiej Brytanii, gdzie we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Zdaniem sądu dotychczasowe zachowanie Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka sądu apelacyjnego Ewa Leczyńska-Furman.
8: Sąd wskazał, że jest to ponowny wniosek o wydanie listu żelaznego oparty na niemal tych samych przesłankach, co wniosek poprzednio już nieuwzględniony.
6: Byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zarzuca się m.in. akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów prądotwórczych i maseczek ochronnych. Michała Kuczmierowskiego zatrzymano w Londynie we wrześniu 2024 roku. Rozpoczęła się naprawa uszkodzonego wiaduktu kolejowego w Kleczy Dolnej w Małopolsce. Pociągi nadal nie kursują, ale ruch na linii między Barwałdem Średnim a Wadowicami powinien zostać przywrócony w połowie przyszłego tygodnia. Linia jest zamknięta od wtorku, kiedy to samochód ciężarowy zaklinował się pod wiaduktem i uszkodził jego konstrukcję. Z tego powodu odwołano część pociągów, a pasażerom zapewniono zastępczą komunikację autobusową i wyznaczono trasy objazdowe. Wczoraj rozpoczęły się intensywne prace naprawcze z użyciem ciężkiego sprzętu, mówi Piotr Hamanik z PKP PLK.
9: Na miejsce kierowany jest ciężki dźwig kolejowy, który podniesie wielotonową konstrukcję i umożliwi jej ponowne osadzenie we właściwym położeniu. Następnie odtworzony będzie tor oraz wyregulowana sieć trakcyjna. Przewidujemy, że ruch pociągów na linii kolejowej 117 zostanie przywrócony w połowie przyszłego tygodnia.
6: Do czasu zakończenia prac zamiast pociągów Polregio będą kursować autobusy zastępcze. Pociągi PKP Intercity i Kolei Śląskich nadal jeżdżą trasą objazdową przez Oświęcim i Skawinę.
1: To są aktualności jedynki.
6: Operator promptera Donalda Trumpa jest podejrzany o wykorzystanie poufnej wiedzy, dzięki której wygrał ponad 100 tysięcy dolarów. Gabriel Perez miał obstawiać zakłady na temat przemówień prezydenta USA. Rzeczniczka Białego Domu Caroline Levitt powiedziała, że Donald Trump wysłał mężczyznę na bezpłatny urlop. Ta osoba będzie na urlopie administracyjnym bez wynagrodzenia. Urlop jest bezpłatny. To była decyzja prezydenta, więc myślę, że mówi sama za siebie. Wieloletni operator promptera amerykańskiego prezydenta miał obstawiać zakłady dotyczące kilkunastu przemówień Donalda Trumpa na giełdzie. Obstawiając konkretne słowa, zwroty lub tematy, miał wygrać w ten sposób ponad 100 tysięcy dolarów. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Piątek będzie słoneczny na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale i tam pojawią się przejaśnienia. Możliwe opady deszczu i burza, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 28 do 32 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz porywy wiatru lokalnie do 90 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale i będzie spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację trzech ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrgija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfyrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiocie na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
5: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln złotych. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
6: Obrona Łukasza Rzeka zapowiada apelację w sprawie wyroku sądu dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia skazał go wczoraj na 20 lat więzienia. Ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca, pędząc z prędkością ponad 225 km na godzinę, staranował jadące prawidłowo auto. W wypadku zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Łukasz Rzak uciekł do Niemiec i tam został schwytany.
7: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Rzaka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
8: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas, w związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
7: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreślała, że skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy ani szczerze nie przeprosił. Łukasz Rzak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Strona społeczna pozytywnie wypowiada się o projektach, które mają zreformować system opieki zdrowotnej. Jeden z nich jest już w wykazie prac rządu. Pierwsze projekty ustaw przedstawiła ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podczas posiedzenia zespołu trójstronnego. Jedno z zaproponowanych rozwiązań komentuje dr Tomasz Dybek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.
9: Jeżeli chodzi o lekarzy, będzie zatrudnienie co najmniej na pół etatu i to pokaże u lekarzy rehabilitacji, że ta migracja lekarzy rehabilitacji, często kolejki, do których musi pacjent się skierować, wymusi na nich, że będą pracowali na pół etatu i to udrożni system.
6: Pakiet zmian, który dotyczy m.in. maksymalnej stawki godzinowej 240 zł brutto dla lekarzy, obowiązku zatrudnienia przynajmniej na pół etatu w szpitalu i uzyskiwania zgody na pracę w innej placówce, wkrótce będzie wpisany do prac rządu. Polscy piloci po raz kolejny w tym tygodniu przechwycili rosyjskie samoloty nad Morzem Bałtyckim. Tym razem były to dwa myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy Il-20 lecący około 30 km od Jastrzębiej Góry. Piotr Durys.
10: To już trzeci dzień z rzędu, kiedy polscy piloci reagują na rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. W środę przechwycono parę Su-30 z Królewca, a we wtorek samolot rozpoznawczy Il-20 na północ od Ustki, mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka.
11: Para dyżurna myśliwców Sił Powietrznych dokonała ponownego skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej i eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotów Federacji Rosyjskiej, które wykonywały lot nad Morzem Bałtyckim.
10: Choć rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, poderwanie polskich myśliwców wywołał brak włączonych transporterów i złożonych planów lotu.
11: Jest to standardowa procedura, kiedy statki powietrzne wykonują loty gdzieś w pobliżu polskiej przestrzeni powietrznej.
10: Po zakończeniu polskiej eskorty samolot Il-20 przyjęły szwedzkie myśliwce. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Debiut lewego w Chicago Fire przesunięty. Spotkanie amerykańskiej drużyny z Vancouver Whitecaps, podczas którego na stadionie Soldier Field miało zadebiutować w lidze Robert Lewandowski, zostało przełożone z powodu złej jakości powietrza w Chicago. Dym z kanadyjskich pożarów lasów sprawił, że wskaźnik jakości powietrza w wiecznym mieście osiągnął dwa najgorsze poziomy, od bardzo niezdrowego po niebezpieczny. Władze Chicago zamknęły wszystkie publiczne plaże i baseny, a zarząd terenów zielonych odwołał wszelkie zajęcia na świeżym powietrzu, których nie można było przenieść do obiektu zamkniętych. Dotyczyło to także meczu MLS Fire Whitecaps, w którym wychodząc z ławki rezerwowej miał zadebiutować Robert Lewandowski. Kolejny mecz piłkarze Fire rozegrają na wyjeździe 22 lipca z Interem w Miami. Lato z polskim filmem. W Pradze rozpoczął się cykl wakacyjnych seansów. Do końca wakacji czeska publiczność będzie mogła zobaczyć 8 polskich produkcji z ostatnich lat.
12: Obok jesiennego festiwalu Trzy Kino, letni przegląd jest najważniejszą inicjatywą promującą polską kinematografię w Pradze. Jak podkreśla organizator przeglądu Wawrzyniec Mężl, letnie seanse są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie polskimi filmami. Letnim cyklem chcemy pokazać, że polskie kino to nie tylko, jak niektórzy wciąż sądzą, ciężkie i wymagające filmy. Powstaje także wiele inteligentnych, lekkich produkcji, które wpisują się w letnią atmosferę.
13: Myślę, że patrzę i kletu.
12: pokazy będą odbywać się w każdy wakacyjny czwartek w kampusie Hibernska. Przy sprzyjającej pogodzie seanse będą organizowane pod gołym niebem, a widzowie będą mogli oglądać filmy z leżaków, korzystając z bezprzewodowych słuchawek. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W ciągu dnia słonecznie na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale tam także pojawią się przejaśnienia. Możliwe opady deszczu i burza, lokalnie z gradem, będą postępować od zachodu. Na termometrach maksymalnie od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1004 hektopaskale i lekko spada.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: Tuż za miedzą, a krajobraz kulinarny zupełnie odmienny.
14: Czechy i Słowacja. Tlaczenka i rydzowe haluszki. Ale czy tylko?
13: Przecież nie tylko knedliki i nie tylko sficzkowa na smetanie.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację 3 ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiocie. Na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
5: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln złotych. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
6: Zmiany w ukraińskim rządzie. Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony. Poprzedni szef ukraińskiego MON-u stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Paweł Buszko.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewgenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Niezadowoleni z dymisji Fedorowa Ukraińcy organizowali wczoraj akcje protestacyjne. Nazwisko zdymisjonowanego w pobliżu siedziby administracji Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie skandowało kilkaset osób. Do dziś prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie podpisania lub zawetowania projektu ustawy o powiązaniu numerów PESEL z wypłatami lekarzy. Dokument ma umożliwić pobieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że takie narzędzie poprawi transparentność wypłat w systemie ochrony zdrowia.
7: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
6: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom agencja będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy. Wskazywali przy tym na możliwy wyciek danych osobowych. Mimo oceny za litr przekraczającej 7 zł, minister finansów rozwiewa nadzieję kierowców. Resort nie planuje na razie przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Minister Andrzej Domański tłumaczy, że rząd wprowadził program, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
8: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
6: W związku z wojną w Iranie transport ropy przez cieśninę Ormus jest utrudniony albo niemożliwy. W Genui zapadł wyrok w sprawie katastrofy mostu Ponte Morandi, w której 14 sierpnia 2018 roku zginęły 43 osoby. Proces trwał 4 lata i był jednym z większych w historii włoskiego wymiaru sprawiedliwości.
9: Wyrok 12 lat więzienia usłyszał były prezes spółki Autostrady per l'Italia Giovanni Castellucci. Prokuratura domagała się dla niego kary 18,5 roku. Wyroki od 5 lat i 6 miesięcy do 11 lat usłyszeli także byli członkowie kierownictwa Autostrady per l'Italia oraz spółki odpowiedzialnej za kontrolę techniczne i monitoring mostu. Zdaniem śledczych oskarżeni przez lata zaniedbywali utrzymanie konstrukcji i ignorowali sygnały o jej pogarszającym się stanie technicznym. Do katastrofy doszło podczas intensywnych opadów deszczu. Około 200-metrowy fragment wiaduktu runął wraz z jadącymi po nim samochodami z wysokości około 45 metrów. Tragedia wstrząsnęła Włochami i doprowadziła do zmian w nadzorze nad infrastrukturą drogową. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To są aktualności jedynki.
6: 13. lot próbny statku kosmicznego Starship został w ostatniej chwili przełożony z uwagi na problem z silnikiem rakiety Super Heavy, podaje SpaceX. Według właściciela Ilona Muska ponowny start nastąpi za kilka dni. Lot z bazy SpaceX Starbase w Teksasie został odwołany na 60 sekund przed startem. Niektóre silniki nie odpaliły, uruchamiając automatyczne odwołanie startu, wyjaśniał Musk. Następna próba, miejmy nadzieję, za kilka dni, dodał. Starship to wielki statek kosmiczny, który ma w przyszłości m.in. transportować astronautów na powierzchni Księżyca w ramach misji Artemis. Żadna z dotychczasowych prób nie zakończyła się kompletnym powodzeniem. 13. próba statku ma po raz pierwszy wynieść na orbitę satelity Starlink V3. Ponadto statek ma po odłączeniu się od wynoszącej go rakiety Super Heavy przejść próbę ponownego zapłonu silnika już w przestrzeni kosmicznej i kontrolowanego wodowania w Oceanie Indyjskim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Dziś słonecznie na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale i tam będzie pojawiać się słońce. Możliwe opady deszczu i burze lokalnie z gradem, na termometrach od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
11: zapinamy pasy,
10: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

Kiedy już zmęczyło cię łączenie ze studiami pracy, zaczynasz oglądać się za starszymi panami czasy. Ty wierzyłaś w miłość, która będzie jak ta z baśni. Odeszły już tak nie śmieszą, to jest Goldigera.

0: W latach 90. nie miałaś tożsamości. Zachód pędził do przodu, zachód nie miał litości. Trzeba się było wspomóc, by nie wyminął nas pościg. A świat ex-wrogów przewidział, będziemy głodni. Zapuszczał do nas
1: oczko,
0: byśmy przestali pościć. A myśmy byli
1: w szoku.
0: W sklepach tyle nowości, plastikowe zabawki, fajne nowe pornoski, farby w kolorze malin, bananów, jagód i brzoskwiń. Mówi

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację trzech ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z demisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrgija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfyrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiocie. Na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
5: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln zł. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
6: Zmiany w ukraińskim rządzie. Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony. Poprzedni szef ukraińskiego MON-u stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy. Paweł Buszko.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa. Paweł Buszko, Polskie Radio.
6: Niezadowoleni z dymisji Fedorowa Ukraińcy organizowali wczoraj akcje protestacyjne. Nazwisko zdymisjonowanego w pobliżu siedziby administracji Wołodymyra Zełenskiego w Kijowie skandowało kilkaset osób. Do dziś prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję w sprawie podpisania lub zawetowania projektu ustawy o powiązaniu numerów PESEL z wypłatami lekarzy. Dokument ma umożliwić pobieranie informacji o zarobkach przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, mówi, że takie narzędzie poprawi transparentność wypłat w systemie ochrony zdrowia.
7: Na pewno bez zebrania informacji będzie bardzo trudno ocenić skalę zjawiska problemu. My jako zespół trójstronny uważaliśmy, że już kilka lat temu, że Agencja Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji powinna mieć takie narzędzie do zbierania informacji, tym bardziej, że w sprawach wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę takie narzędzie posiada.
6: Dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom agencja będzie mogła sprawdzić łączny poziom zarobków danego medyka. Ta propozycja spotkała się z dużym sprzeciwem wśród lekarzy. Wskazywali przy tym na możliwy wyciek danych osobowych. Mimo oceny za litr przekraczającej 7 zł, minister finansów rozwiewa nadzieje kierowców. Resort nie planuje na razie przywracać programu ceny paliw niżej. CPN przestał obowiązywać na początku tego miesiąca. Minister Andrzej Domański tłumaczy, że rząd wprowadził program, kiedy cena ropy za baryłkę przekraczała 100 dolarów, a teraz utrzymuje się na poziomie około 80.
8: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich czy światowych szerzej. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
6: W związku z wojną w Iranie transport ropy przez cieśninę Ormus jest utrudniony albo niemożliwy. W Genui zapadł wyrok w sprawie katastrofy mostu Ponte Morandi, w której 14 sierpnia 2018 roku zginęły 43 osoby. Proces trwał 4 lata i był jednym z większych w historii włoskiego wymiaru sprawiedliwości.
9: Wyrok 12 lat więzienia usłyszał były prezes spółki Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Prokuratura domagała się dla niego kary 18,5 roku. Wyroki od 5 lat i 6 miesięcy do 11 lat usłyszeli także byli członkowie kierownictwa Autostrade per l'Italia oraz spółki odpowiedzialnej za kontrolę techniczne i monitoring mostu. Zdaniem śledczych oskarżeni przez lata zaniedbywali utrzymanie konstrukcji i ignorowali sygnały o jej pogarszającym się stanie technicznym. Do katastrofy doszło podczas intensywnych opadów deszczu. Około 200-metrowy fragment wiaduktu runął wraz z jadącymi po nim samochodami z wysokości około 45 metrów. Tragedia wstrząsnęła Włochami i doprowadziła do zmian w nadzorze nad infrastrukturą drogową. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: To są aktualności jedynki.
6: 13. lot próbny statku kosmicznego Starship został w ostatniej chwili przełożony z uwagi na problem z silnikiem rakiety Super Heavy, podaje SpaceX. Według właściciela Ilona Muska ponowny start nastąpi za kilka dni. Lot z bazy SpaceX Starbase w Teksasie został odwołany na 60 sekund przed startem. Niektóre silniki nie odpaliły, uruchamiając automatyczne odwołanie startu, wyjaśniał Musk. Następna próba, miejmy nadzieję, za kilka dni, dodał. Starship to wielki statek kosmiczny, który ma w przyszłości m.in. transportować astronautów na powierzchni Księżyca w ramach misji Artemis. Żadna z dotychczasowych prób nie zakończyła się kompletnym powodzeniem. 13. próba statku ma po raz pierwszy wynieść na orbitę satelity Starlink V3. Ponadto statek ma po odłączeniu się od wynoszącej go rakiety Super Heavy przejść próbę ponownego zapłonu silnika już w przestrzeni kosmicznej i kontrolowanego wodowania w Oceanie Indyjskim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Dziś słonecznie na wschodzie, na zachodzie więcej chmur, ale i tam będzie pojawiać się słońce. Możliwe opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, na termometrach od 28 do 32 stopni, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich od 23 do 27. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1005 hektopaskali.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Na letniej fali nowa audycja na antenie radiowej Jedynki. A oto instrukcja obsługi. Wsiadamy,
11: zapinamy pasy,
10: wrzucamy jedynkę i jedziemy. W każdy piątek po 20:00 dużo

lat, dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z oli każdy cień.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zabiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje, a potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację 3 ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrgija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiotach na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
5: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1 800 000 zł. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
6: I czas na Autoradio. Anna Juśkiewicz, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam w regionie. Warunki jazdy są dobre, ruch o tej porze jeszcze malutki, a kierowcy utrudnień nie sygnalizują, mimo to je mamy. Niewielkie spowolnienia w Dąbrowie Gruńczej na oddziałów AK Ordona, w Katowicach na Granicznej i na Dworcowej, na północy województwa, natomiast w Lgocie na Krajowej Drodze 43, tuż za Częstochową, gdzie z powodu prac drogowych ruch odbywa się wahadłowo. Tutaj poruszamy się z prędkością 7 km/h. W Bytomiu na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Chopina powstało zapadlisko. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w trybie awaryjnym zamknął skrzyżowanie dla ruchu i wprowadził objazdy. Prawdopodobną przyczyną powstania zapadliska jest awaria sieci kanalizacyjnej. Bytomskie wodociągi prowadzą prace diagnostyczne. Po znalezieniu przyczyny awarii rozpocznie się jej usuwanie. Oczywiście będziemy o tym Państwu przypominać, jak i o innych utrudnieniach na drogach, a nasz numer 691-400-400. Przypominam Państwu więc, jeżeli będziecie świadkami czegoś, o czym warto poinformować innych, prosimy dać nam znać. 691-400-400.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
8: Sąd nie znalazł żadnych okoliczności łagodzących. Jest najwyższa możliwa kara dla Łukasza Żaka. 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
9: Taki wyrok wydał warszawski sąd w sprawie tragicznego wypadku sprzed 2 lat. Żak, pędząc wtedy trasą łazienkowską po pijanemu ponad 220 km na godzinę i nagrywając swój rajd, staranował auto 4-osobowej rodziny.
8: Zginął wtedy 37-letni ojciec dwójki dzieci. One i ich mama zostali ranni.
9: Ogłaszając wyrok, sędzia Maciej Mitera podkreślał, że nie dostrzegł oskarżonego skruchy.
10: Dlaczego ta kara? Nie chcę już, żeby były Julię, Jakuby, Pauliny, Anię, Kasię na drodze. I uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
8: Zgodnie z wyrokiem Żak ma też wypłacić ofiarom wypadku ponad 1 000 000 zł odszkodowań.
9: Jego obrończyni zapowiada apelację.
8: Trzydziestosześcioletni górnik trafił do szpitala w efekcie wypadku w kopalni Marcel w Radlinie na Śląsku.
9: Podczas podziemnych prac mężczyzna został ranny w twarz. Konieczny był transport śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
8: Poszkodowanego przewieziono do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Był przytomny, przechodzi badania głowy.
9: Okoliczności wypadku bada Wyższy Urząd Górniczy.
8: Rosjanie kolejny raz w tym tygodniu zmusili polskich pilotów do reakcji.
9: Nad Morzem Bałtyckim przechwycono 2 myśliwce Su-30 oraz samolot rozpoznawczy IU-20. Rosyjskie maszyny pojawiły się na niebie około 30 km od Jastrzębiej Góry.
8: A to był już trzeci taki incydent w ostatnich dniach, przypomina nasz reporter Piotr Durys.
11: W środę przechwycono parę Su-30 z Królewca, a we wtorek samolot rozpoznawczy IU-20 na północ od Ustki, mówi rzeczniczka dowództwa operacyjnego rodzajów Sił Zbrojnych major Ewa Złotnicka.
12: Para dyżurna myśliwców Sił Powietrznych dokonała ponownego skutecznego przechwycenia, identyfikacji wizualnej i eskortowania z rejonu odpowiedzialności samolotów Federacji Rosyjskiej, które wykonywały lot nad Morzem Bałtyckim.
11: Choć rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, poderwanie polskich myśliwców wywołał brak włączonych transporterów i złożonych planów lotu. Po zakończeniu polskiej eskorty samolot IU-20 przyjęły szwedzkie myśliwce. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
8: A w nich wygłoszone w nocy naszego czasu orędzie amerykańskiego prezydenta, a w nim oskarżenie pod adresem Chin o ingerencję w amerykańskie wybory w 2020 roku, które wygrał wtedy Joe Biden.
9: Donald Trump zapowiedział publikację dokumentów, które to potwierdzają.
8: Jak powiedział, wskazują one na szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej.
9: Chińska Republika Ludowa przeprowadziła coś, co uważa się za największy wyciek danych wyborczych w historii, skutkujący nielegalnym pozyskaniem przez 220 milionów plików amerykańskich wyborców. Informacje te obejmują nazwiska, adresy, numery telefonów, preferencje partii politycznych oraz inne wrażliwe dane.
8: Słów prezydenta Trumpa nie potwierdzają jednak. Były władze amerykańskiego wywiadu twierdzą, że nie ma dowodów na to, iż Pekin zmienił wynik wyborów w 2020 roku, w których Trump przegrał z Bidenem.
9: Według Trumpa agencje wywiadowcze celowo ukrywają informacje w tej sprawie.
8: Surowe wyroki dla drogowców, przez których doszło do jednej z najgłośniejszych na świecie katastrof.
9: Chodzi o wiadukt we włoskiej Genui, który 8 lat temu zawalił się, a wraz z jadącymi nim samochodami zginęło wtedy ponad 40 osób.
8: Najwięcej, bo 12 lat spędzi w więzieniu prezes spółki zarządzającej włoskimi autostradami. Inni członkowie jej kierownictwa, a także ludzie odpowiedzialni za przeglądy, kontrolę i monitoring konstrukcji dostali wyroki od 5 do 11 lat więzienia.
9: Zdaniem śledczych przez lata zaniedbywano utrzymanie Ponte Morandi, a gdy pojawiły się sygnały o pogarszającym się stanie wiaduktu, zostały zignorowane.
8: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Nie udało się rozegrać meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps w piłkarskiej lidze Stanów Zjednoczonych MLS. Spotkanie, w którym miał zadebiutować Robert Lewandowski w barwach klubu z Chicago, zostało przełożone ze względu na zły stan powietrza spowodowany dymem, który nadciągnął nad okolice wskutek pożarów w Kanadzie. We wtorek odbyła się oficjalna prezentacja Lewandowskiego jako gracza Chicago Fire, z którym kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt po odejściu z Barcelony. Wcześniej występował m.in. w Bayernie Monachium, Borussii Dortmund i Lechu Poznań. A jeśli o Lechu mowa, zespół z Poznania ma już pierwsze trofeum w tym sezonie. Mistrz Polski zdobył superpuchar, pokonując u siebie Górnik Zabrze 3-1. Gole dla kolejorza strzelili Antoni Kozubal, Mikael Iszak i Pablo Rodriguez. Jedyne trafienie dla Górnika, który w ubiegłym sezonie zdobył Puchar Polski, uzyskał Maksym Chłań. To 7 superpuchar w dorobku poznańskiego Lecha. Tim Merlier po finiszu z peletonu wygrał 12 etap kolarskiego Tour de France. Belg wyprzedził Holendra Olafa Koya i swojego rodaka Jaspera Philipsena. Dla Merlier to już trzeci sukces w tegorocznej wielkiej pętli. Jego postawę ocenia trener Wacław Skarul.
14: Tim Merlier, tak chciałby chyba powiedzieć, jak mnie już przywieziecie w peletonie, to na pewno was obsłużę, i rzeczywiście pokazał to po raz trzeci. Jest bardzo naprawdę sprytnym sprinterem, potrafi się dobrze ustawić i potrafi nawet z nieco dalszej pozycji, pomimo tego, że nie ma własnego pociągu, no być po prostu najszybszy i najbardziej błyskotliwy, a ma przecież tutaj też nie lada przeciwników i tutaj na pewno te pojedynki sprinterskie będą do końca ciekawe.
13: Polscy kolarze w Tour de France koncentrują się na pracy dla swoich kolegów i nie walczą o wysokie miejsca. Kamil Gradek był 78, Michał Kwiatkowski 132. W całym wyścigu obaj plasują się poza czołową setką, a w czołówce nie zaszły zmiany. Liderem wciąż z dużą przewagą Słoweniec Tadej Pogacar. Ponownie o sporcie za godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
16: Pogoda.
9: Tylko Karpaty i Sudety oraz Podlasie, Suwalszczyzna i Mazury wyłączone z alertu wydanego w związku z upałem, który nas dzisiaj czeka. Już ponad 20 stopni lokalnie na zachodzie, chłodniej 12-13 nad morzem i w górach, a w ciągu dnia na ogół od 28 do 32 stopni. Od zachodu w stronę centrum będą przesuwać się potem chmury niosące deszcz i burze, także z gradem. W ich trakcie porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
16: Klimat.
9: Doskonała informacja o jakości powietrza o poranku. W całej Polsce jest ona bardzo dobra lub dobra, bez wyjątków. Na dużym obszarze kraju, z wyjątkiem Pomorza i części Mazur, utrzymuje się susza hydrologiczna.
16: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
17: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

0: Mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem. Poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: Na zegarach 7. 20 lat spędzi w więzieniu Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2024 roku w Warszawie na trasie Łazienkowskiej. Komisja Europejska zaproponuje dziś złagodzenie zasad handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Przedstawiciele służb mundurowych, pogotowia i GOPR-u uczyli harcerzy w Kostkowicach zasad bezpiecznego zachowania.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał wczoraj sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. Prawie 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., ojciec 2 dzieci. Sędzia Maciej Mitera powiedział, że podczas procesu nie dostrzegł skruchy u oskarżonego.
2: Panie Żak, powiem tak, może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę. Urząd prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem panu, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vitony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
0: Pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Sąd skazał też jego 5 kolegów na kary od 2 do 5 lat więzienia. Oni między innymi pomagali mu uciec do Niemiec, gdzie został zatrzymany. To najważniejsza reforma unijnego prawa klimatycznego. Komisja Europejska zaproponuje dziś złagodzenie zasad w ETS, czyli systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Dla Polski to kluczowa kwestia. Koszty z nimi związane to obciążenie dla przemysłu i podwyższone rachunki za prąd dla obywateli.
3: Jest dużo dobrych wiadomości. Na przykład spełniony jest postulat Polski i utrzymany będzie po 2030 roku fundusz modernizacyjny na inwestycje w transformację energetyczną. Poza tym utrzymane zostaną darmowe uprawnienia do emisji CO2 także po 2034 roku, a Polska z grupą mniej zamożnych krajów otrzyma dodatkowych 100 milionów darmowych uprawnień z tak zwanego boostera inwestycyjnego. Ponadto w zaproponowanej reformie wydłużone mają być w czasie redukcje liczby uprawnień, także tych kupowanych na rynku. Natomiast wbrew oczekiwaniom Polski nie będzie rewolucyjnych zmian, bo Unia nie rezygnuje z celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Daje po prostu przemysłowi większy oddech i więcej czasu na spełnienie norm.
0: O czym z Brukseli relacjonowała Beata Płomecka.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach odbył się Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele służb mundurowych, a także pogotowia ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie regionu od dłuższego czasu, zapewnia Marek Wójcik, wojewoda śląski.
4: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie śląskim. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 harcerzy i harcerek. W Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej odsłonięto miejsce poświęcone pamięci Damiana Krępy, czyli Bas Tajpana. To wyjątkowa ławka inspirowana życiem, twórczością i wartościami, które reprezentował zmarły rok temu dąbrowianin. Miejsce nie jest przypadkowe, podkreślił jeden z pomysłodawców tego przedsięwzięcia, Kacper Szczepa z fundacji Primo Elemento.
5: Park Zielona dlatego, że było to ulubione jego miejsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie tak jakby często czerpał inspirację na swoje piosenki, utwory. Chcieliśmy być trochę bardziej oryginalni ze względu na to, że w innych miastach są jakieś ronda, jakieś ulice, no my chcieliśmy tak jakby coś innego i powstaje takie miejsce pamięci, gdzie jest zasadzony i dąb czerwony, i do tego ławka. Ławka też przewija się w jego utworach, więc jest to nawiązanie do jego twórczości.
0: Bas Tajpan zmarł 16 lipca ubiegłego roku. Przegrał walkę z nowotworem. Miał 48 lat. Dziś w regionie gorąco, na termometrach nawet do 32 stopni. Do południa pogodnie, w drugiej części dnia mogą pojawić się burze.
6: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz, 691-400-400 to nasz numer. Znający go słuchacze informują nas o utrudnieniach, przed którymi za ich pomocą rzecz jasna chcemy Państwa uprzedzić. Takie właśnie mamy od jednego z naszych słuchaczy jadącego ekspresową drogą S1 tu w Dąbrowie Górniczej za zjazdem na drogę 94 prowadzącą w kierunku Olkusza. Na 534 kilometrze są utrudnienia i służby. Słuchacz nie potrafi powiedzieć konkretnie, co się tam stało, ale ostrzega, są problemy w poruszaniu się jezdnią w kierunku Siewierza, więc za informacje dziękujemy, a Państwa ostrzegamy. Nadal też mamy problemy w Pszczynie na krajowej drodze numer 1, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic zdarzyły się dwa pojazdy. Jeden pas ruchu jest ten nadal nieprzejezdny, to na skrzyżowaniu z ulicą Bieruńską. Teraz autostrada A1. Tutaj występują utrudnienia i ograniczenia prędkości na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic jadąc. Związane są z robotami drogowymi, no i słynnymi falami Dunaju, czyli wybrzuszeniami nawierzchni. Trwają przygotowania do remontu, który ma na stałe rozwiązać ten problem. 691-400-400, przypominam Państwu ten telefon, bo jest ważny.
7: Jest kwadrans po godzinie 7. Łączymy się ze stacją meteorologiczną w Chorzowie, a tam szef stacji Damian Dąbrowski. Witamy.
8: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami gorący, ale też parny i tym samym duszny czwartek, co było spowodowane dość wysoką wilgotnością powietrza, około 50-60%. A co nas czeka w piątek i najbliższy weekend? Najpierw prognoza właśnie na piątek, dzisiaj 17 lipca. No i od rana w całym regionie praktycznie słonecznie, tak będzie przez większość dnia. Dopiero pod wieczór od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, aż do wystąpienia wieczorem miejscami opadów i burz. Temperatura maksymalna dzisiaj w przedziale od 29 do 31, lokalnie może nawet 32 stopni, czyli wróci obiecany upał. Być może będzie to jeden z najcieplejszych, a kto wie, czy nawet nie najcieplejszy dzień tegorocznego lipca, ale oczywiście o ekstremalnych upałach nie ma mowy i będzie to upał tylko jednodniowy, już mogę zdradzić. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu, jedynie w czasie tych wieczornych burz porywisty. Ciśnienie lekko spadnie do 1009 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, no i początkowo miejscami wystąpią jeszcze zanikające opady i burze, później bez opadów, temperatura minimalna nad ranem 16-19 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie stabilne około 1010 hektopaskali. I teraz prognoza już na zasadniczy weekend, sobota 18 lipca. Jutro zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. No i miejscami mogą wystąpić przelotne opady i punktowe burze, ale nie będzie tych zjawisk dużo. Już bez upału jutro, temperatura maksymalna 23-25 stopni, najczęściej w tym przedziale. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal dość stabilne, około 1010 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu. Ciśnienie w przedziale 1010-1012 hektopaskali, czyli bez praktycznie zmian. I jeszcze prognoza na niedzielę, 19 lipca. Od rana w całym regionie zachmurzenie, najczęściej małe lub umiarkowane. Dopiero po południu i wieczorem od zachodu wzrastające do dużego oraz całkowitego, aż do wystąpienia miejscami opadów i punktowych burz. Temperatura maksymalna 23-26 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie dość stabilne, 1013-1011 hektopaskali. Także generalnie przed nami weekend ciepły, nawet gorący, ale miejscami może popadać i zdarzyć się jakaś punktowa burza. Natomiast po weekendzie, w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, ochłodzenie, Na pewno bez upału, nawet bez dni gorących w przyszłym tygodniu, przeważnie maksymalnie, tak wstępna taka prognoza, to jest oczywiście temperatura maksymalna w zakresie 20, 22-3 stopnie najwyżej, także no, fani gorącego lata nie będą pocieszeni tą prognozą, no ale cóż, to jest tak naprawdę normalny, typowy dla naszego umiarkowanego klimatu, proszę Państwa, lipiec. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
7: Bardzo dziękujemy. Damian Dąbrowski, szef stacji meteorologicznej w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Warto tutaj jeszcze dodać, że z panem Damianem łączymy się w każdy piątek, w każdy poniedziałek o poranku. Także miłego weekendu i do usłyszenia.
9: Zbliżamy się do siódmej. Jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
10: Donald Trump oskarża Pekin. Twierdzi, że Chińczycy maczali palce w wyborach.
11: Dym z pożarów krzyżuje plany strażaków. Mecz Lewandowskiego odwołany.
10: Obóz przygotowany to obóz bezpieczniejszy. Harcerze ćwiczą scenariusze na gwałtowną pogodę.
9: Siódma.
10: Donald Trump oskarża Chiny o ingerencję w wybory w USA. W orędziu tej nocy naszego czasu ogłosił też odtajnienie, jak sam powiedział, kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawniają szokujące słabości amerykańskiej infrastruktury wyborczej.
11: Półgodzinnego wystąpienia prezydenta USA wysłuchał reporter Radio Z.
12: Oj, tak.
11: Tomasz Kubat, dzień dobry. To był główny motyw tego przesłania?
12: Tak, w zasadzie jedyny amerykański prezydent przekonywał, że cytując jego słowa, naszemu krajowi wyrządzono ogromne szkody, nasze wybory pozostawiono podatne na manipulacje i kradzież, a zaufanie narodu amerykańskiego zostało utracone. Nie można dopuścić, aby taki stan rzeczy trwał, dodał Trump. Nie można mieć wielkiego kraju bez wolnych i uczciwych wyborów. Jeśli nie będzie zaufania do wyborów, nie będzie wielkości. To proste. Bez zaufania nie będzie wielkości. No trust,
13: no greatness. Trump wskazał od razu, że rozwiązaniem problemu byłoby przegłosowanie ustawy zakładającej m.in. obowiązek potwierdzenia obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i posiadania dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu.
11: A Chiny w oficjalnym oświadczeniu zaprzeczają jakąkolwiek ingerencję w wybory w USA.
10: Gęsty dym i smog z powodu pożarów lasów w Kanadzie to przyczyna przesunięcia ewentualnego debiutu Roberta Lewandowskiego w Chicago. Mecz z Vancouver Whitecaps został przesunięty aż na 6 października.
11: Najbliższa okazja do zaprezentowania się lewego kolegom i kibicom 23 lipca. W Polsce będzie to noc z czwartku na piątek. Strażacy na wyjeździe mają zagrać z Interem Miami.
10: Zanieczyszczenie powietrza znad Kanady, które wstrzymało mecz w Chicago, dotarło też do Nowego Jorku, a to tu właśnie rozegrane ma być w niedzielę finał mundialu. Wyjątkowy proces, zwieńczony bezprecedensowym wyrokiem. To pierwsza w historii polskich sądów tak wysoka kara dla sprawcy wypadku.
11: To był wypadek, który zbulwersował opinię publiczną. Łukasz Żak 2 lata temu swoim rozpędzonym autem najechał na samochód prawidłowo jadący trasą łazienkowską w Warszawie. Zabił jedną osobę i ciężko ranił 4. W więzieniu spędzi 20 lat.
10: Sędzia Maciej Mitera w uzasadnieniu zwrócił się wprost do skazanego. Nie było skruchy, nie było okoliczności łagodzących, powiedział.
14: Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa. Tak mi wyszło. Nie jest to zapotrzebowanie społeczne. Po prostu tak czuję.
15: Na pewno będę też apelować w zakresie rażącej surowości. Kary.
10: Zapowiada obrończyni skazanego mecenas Izabela Ławińska.
11: Skazane orzeczenie wysłuchało bez okazywania emocji. Jego znajomi, którzy pomagali mu uciec, utrudniali akcję ratunkową i próbowali zatrzeć ślady, dostali wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
10: Miał być dom jednorodzinny. Jest Biedronka.
11: Mieszkańcy ulicy Makowej w Darłowie przecierali oczy ze zdumienia, kiedy powstający obok nich budynek przypominający ciąg szeregowców zaczął w miarę postępów budowy przemieniać się w sklep. Mimo, że plan zagospodarowania jasno mówi, że w tej okolicy dopuszczalna jest jedynie zabudowa mieszkaniowo-usługowa.
10: Najgłośniejszy w sezonie dyskont na Wybrzeżu obejrzał na własne oczy reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, jak to wygląda i jakim w ogóle cudem powstało?
16: Sklep już działa, obsługuje klientów. Jedyne, co go różni od innych, to że ma kilka okien w bocznych ścianach. To tam są 3 mieszkania, które oficjalnie figurują w papierach, żeby wszystko się zgadzało.
17: Mieszkańcy nazwali to domu Biedronką.
18: Niektórzy mówią, że to jest podobne do Filharmonii Szczecińskiej.
16: Sąsiedzi trochę żartują, ale są mocno wkurzeni. Parking jest mały, więc ludzie stają im pod domami. Do tego tiry, hałas. Wiceburmistrz Derłowa Krzysztof Walków rozkłada ręce, bo starosta wydał na to zgodę.
19: Możemy jak Rejtan kłaść się, nie wpuszczać ciężarówek, ale nie sądzę, żeby to coś dało.
16: Mieszkańcy walczą jednak dalej, liczą, że sprawie przyjrzy się prokurator. Darłowo, Maciej Bąk, Radio Z.
11: Radni Darłowa pracują nad tym, by utworzyć odrębny dojazd do sklepu, który ograniczałby uciążliwości dla sąsiadów.
10: Upały rozlewają się po Polsce. Niemal w całym kraju żółte i pomarańczowe alerty, także przed burzami.
11: Ale już w weekend ma się ochłodzić, przyjdzie deszcz, a poniedzieli może znów zagrzmieć. Ta zmienna pogoda sprawia, że m.in. obozy harcerskie trenują najtrudniejsze nawet scenariusze ewakuacji. Szkolenie ze służbami w Kostkowicach na Jurze obserwował reporter Radia Z Szymon Kastelik, który rozmawiał z harcmistrzynią Natalią Gajdą.
20: Przyjeżdżają strażacy, przyjeżdża policja na taką prelekcję z grupami. My dwa razy dziennie się meldujemy.
21: To zagrożenie jest realne. Ta pogoda nam niestety plata cały czas figle.
20: Pogody nie przewidzimy i na to musimy być przygotowani na różne warunki, żeby ćwiczyć różne procedury, żeby być w stałym kontakcie z służbami.
10: Jak dodaje harcmistrzyni, ewakuacja obozu nie powinna trwać dłużej niż 15 minut. I w tym właśnie szkolą się harcerze.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Czas na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na Śląsku 3 osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych leków, m.in. sterydów, leków na otyłość czy hormonów wzrostu. Mundurowi zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom, pieszym i rowerzystom. Był to warunek konieczny do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z modernizacją katowickiego węzła kolejowego. Województwo Śląskie i GZM prowadzą przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Mają one obsługiwać ruch regionalny i aglomeracyjny. Szacunkowa łączna wartość zamówienia to ponad 4,5 miliarda złotych. Zakończyła się weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach kolejnej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. 36 pomysłów pozytywnie przeszło w ocenę formalną. We wrześniu natomiast odbędzie się głosowanie.
2: Piątek, 17 lipca, tu Radio Z. Czas na poranne wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
3: Iskrzy w Prawie i Sprawiedliwości. Stowarzyszenie Morawieckiego nie daje za wygraną.
4: Seria wypadków w Tatrach w jeden dzień po poprawie pogody.
3: Naszym gościem jest Paweł Ślis z Polski 2050. Rozmowa za dwie minuty.
2: Ósma.
3: W PiS-ie idą na zwarcie. Jeśli kierownictwo partii dotrzyma warunków postawionego politykom ultimatum, PiS może wkrótce stracić dużą część swoich członków z byłym premierem Mateuszem Morawieckim na czele.
4: Narastający od wielu miesięcy konflikt między frakcjami śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, ten podział partii jest już przesądzony?
5: Na teraz wydaje się, że PiS jednak straci jedno ze swoich płuc, jak nazywano Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego. Bo choć padło mocne żądanie ze strony władz partii, by te strukturę definitywnie rozwiązać, to ze strony stronników byłego premiera płyną buńczuczne zapowiedzi, że absolutnie się nie ugną i zamierzają działać nadal. Możliwe są oczywiście jakieś rozmowy ostatniej szansy, które nagle przyniosą kompromis, ale bojowe nastroje po obu stronach wskazują jednak raczej na to, że dojdzie do głośnego rozwodu i radykalnego przemeblowania na naszej scenie politycznej.
4: Ostateczny termin zakończenia działalności wszelkich stowarzyszeń zgodnie z zarządzeniem szefostwa to najbliższy czwartek.
3: Tatry niebezpieczne nawet po poprawie pogody. Toprowcy interweniowali 15 razy, gdy po kilku dniach deszczu wyszło słońce, a z nim tłumy ludzi na szlaki. 3 osoby są w ciężkim stanie.
4: W jednym z przypadków turysta spadając potrącił kobietę, która stała poniżej. Oboje runęli w przepaść. Ratownicy ostrzegają, sprawdzajcie pogodę i rezygnujcie z wyjścia, jeśli jest niesprzyjająca.
3: Pakiet ustaw i rozporządzeń zmian w systemie ochrony zdrowia gotowy do przyjęcia przez rząd. Założenia pakietu minister Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła związkom zawodowym i pracodawcom.
4: Pierwsze projekty zmian rząd przyjmie w przyszłym tygodniu, a co w nich jest? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Zmiany, o których minister rozmawiała ze związkowcami, dotyczą m.in. limitów stawce godzinowej za pracę lekarza w wysokości 240 zł. Dodatkowo projekt zakłada też jawność konkursów w szpitalach.
7: Ustawa ta dotycząca wynagrodzeń wejdzie w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Zobaczymy, jak będzie przebiegał proces legislacyjny.
6: Minister Sobierańska-Grenda zapowiada też, że w pakiecie znajdzie się propozycja zgłoszona przez Rzecznika Praw Pacjenta dotycząca możliwości zgłaszania i karania procederu omijania kolejek.
4: W ramach rozporządzenia ma wejść w życie obowiązek rejestrowania czasu pracy medyków i zbierania tych danych przez NFZ.
3: W tej chwili miała w życie wejść rozmowa z gościem Radia Z.
8: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz, 691-400-400 to nasz numer. Znający go słuchacze informują nas o utrudnieniach, przed którymi za ich pomocą, rzecz jasna, chcemy Państwa uprzedzić. Takie właśnie mamy od jednego z naszych słuchaczy jadącego ekspresową drogą S1 tu w Dąbrowie Górniczej za zjazdem na drogę 94 prowadzącą w kierunku Olkusza. Na 534 kilometrze są utrudnienia i służby. Słuchacz nie potrafi powiedzieć konkretnie, co się tam stało, ale ostrzega, są problemy w poruszaniu się jezdnią w kierunku Siewierza, więc za informacje dziękujemy, a Państwa ostrzegamy. Nadal też mamy problemy w Pszczynie na krajowej drodze numer 1, gdzie na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic zdarzyły się dwa pojazdy. Jeden pas ruchu jest ten nadal nieprzejezdny, to na skrzyżowaniu z ulicą Bieruńską. Teraz autostrada A1. Tutaj występują utrudnienia i ograniczenia prędkości na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic jadąc. Związane są z robotami drogowymi, no i słynnymi falami Dunaju, czyli wybrzuszeniami nawierzchni. Trwają przygotowania do remontu, który ma na stałe rozwiązać ten problem. 691 400 400. Przypominam Państwu ten telefon, bo jest ważny.

0: Jest kwadrans po godzinie 7. Łączymy się ze stacją meteorologiczną w Chorzowie, a tam szef stacji Damian Dąbrowski. Witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami gorący, ale też parny i tym samym duszny czwartek, co było spowodowane dość wysoką wilgotnością powietrza, około 50-60%. A co nas czeka w piątek i najbliższy weekend? Najpierw prognoza właśnie na piątek, dzisiaj 17 lipca. No i od rana w całym regionie praktycznie słonecznie, tak będzie przez większość dnia. Dopiero pod wieczór od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, aż do wystąpienia wieczorem miejscami opadów i burz. Temperatura maksymalna dzisiaj w przedziale od 29 do 31, lokalnie może nawet 32 stopni, czyli wróci obiecany upał. Być może będzie to jeden z najcieplejszych, a kto wie, czy nawet nie najcieplejszy dzień tegorocznego lipca, ale oczywiście o ekstremalnych upałach nie ma mowy i będzie to upał tylko jednodniowy, już mogę zdradzić. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu, jedynie w czasie tych wieczornych burz porywisty. Ciśnienie lekko spadnie do 1009 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, no i początkowo miejscami wystąpią jeszcze zanikające opady i burze, później bez opadów, temperatura minimalna nad ranem 16-19 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie stabilne około 1010 hektopaskali. I teraz prognoza już na zasadniczy weekend, sobota 18 lipca. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami. No i miejscami mogą wystąpić przelotne opady i punktowe burze, ale nie będzie tych zjawisk dużo. Już bez upału jutro. Temperatura maksymalna 23-25 stopni, najczęściej w tym przedziale. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal dość stabilne, około 1010 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu. Ciśnienie w przedziale 1010-1012 hektopaskali, czyli bez praktycznie zmian. I jeszcze prognoza na niedzielę, 19 lipca. Od rana w całym regionie zachmurzenie, najczęściej małe lub umiarkowane, dopiero po południu i wieczorem od zachodu wzrastające do dużego oraz całkowitego, aż do wystąpienia miejscami opadów i punktowych burz. Temperatura maksymalna 23-26 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie dość stabilne, 1013-1011 hektopaskali. Także generalnie przed nami weekend ciepły, nawet gorący, ale miejscami może popadać i zdarzyć się jakaś punktowa burza. Natomiast po weekendzie, w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, ochłodzenie na pewno bez upału, nawet bez dni gorących w przyszłym tygodniu, przeważnie maksymalnie. Tak, wstępna taka prognoza, to jest oczywiście temperatura maksymalna w zakresie 20-22-3 stopnie najwyżej. Także no, fani gorącego lata nie będą pocieszeni tą prognozą. No ale cóż, to jest tak naprawdę normalny, typowy dla naszego umiarkowanego klimatu, proszę Państwa, lipiec. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Bardzo dziękujemy. Damian Dąbrowski, szef stacji meteorologicznej w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Warto tutaj jeszcze dodać, że z panem Damianem łączymy się w każdy piątek, w każdy poniedziałek o poranku. Także miłego weekendu i do usłyszenia.

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży. Na straży macierzy, pruszków kontra wołowi. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

Bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj. Chcemy więcej.

0: jeszcze wyjść. Nie uciekniesz.
1: Uderzaj.
0: Podejdź bliżej. Chociaż spróbuj, drętwi. Chcemy więcej. Masz. Teraz łap. Chociaż spróbuj.

0: Czas na informacje w skrócie. Zaprasza Tomasz Gancarek.
1: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na Śląsku 3 osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych leków, m.in. sterydów, leków na otyłość czy hormonów wzrostu. Mundurowi zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom, pieszym i rowerzystom. Był to warunek konieczny do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z modernizacją katowickiego węzła kolejowego. Województwo Śląskie i GZM prowadzą przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Mają one obsługiwać ruch regionalny i aglomeracyjny. Szacunkowa łączna wartość zamówienia to ponad 4,5 miliarda złotych. Zakończyła się weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach kolejnej edycji bytomskiego budżetu obywatelskiego. 36 pomysłów pozytywnie przeszło w ocenę formalną. We wrześniu natomiast odbędzie się głosowanie.

0: Jest kwadrans po godzinie 7. Łączymy się ze stacją meteorologiczną w Chorzowie, a tam szef stacji Damian Dąbrowski. Witamy.
1: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami gorący, ale też parny i tym samym duszny czwartek, co było spowodowane dość wysoką wilgotnością powietrza, około 50-60%. A co nas czeka w piątek i najbliższy weekend? Najpierw prognoza właśnie na piątek, dzisiaj 17 lipca. No i od rana w całym regionie praktycznie słonecznie. Tak będzie przez większość dnia. Dopiero pod wieczór od zachodu zachmurzenie zacznie wzrastać, aż do wystąpienia wieczorem miejscami opadów i burz. Temperatura maksymalna dzisiaj w przedziale od 29 do 31, lokalnie może nawet 32 stopni, czyli wróci obiecany upał. Być może będzie to jeden z najcieplejszych, a kto wie, czy nawet nie najcieplejszy dzień tegorocznego lipca, ale oczywiście o ekstremalnych upałach nie ma mowy i będzie to upał tylko jednodniowy, już mogę zdradzić. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu, jedynie w czasie tych wieczornych burz porywisty. Ciśnienie lekko spadnie do 1009 hektopaskali. W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane, no i początkowo miejscami wystąpią jeszcze zanikające opady i burze, później bez opadów, temperatura minimalna nad ranem 16-19 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, jedynie w czasie burz porywisty. Ciśnienie stabilne, około 1010 hektopaskali. I teraz prognoza już na zasadniczy weekend. Sobota, 18 lipca. Jutro zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami. No i miejscami mogą wystąpić przelotne opady i punktowe burze, ale nie będzie tych zjawisk dużo. Już bez upału jutro. Temperatura maksymalna 23-25 stopni, najczęściej w tym przedziale. Wiatr słaby i umiarkowany z zachodu. Ciśnienie nadal dość stabilne, około 1010 hektopaskali. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 13 do 17 stopni. Wiatr słaby, najczęściej z zachodu. Ciśnienie w przedziale 1010-1012 hektopaskali, czyli bez praktycznie zmian. I jeszcze prognoza na niedzielę, 19 lipca. Od rana w całym regionie zachmurzenie, najczęściej małe lub umiarkowane, dopiero po południu i wieczorem od zachodu wzrastające do dużego oraz całkowitego, aż do wystąpienia miejscami opadów i punktowych burz. Temperatura maksymalna 23-26 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie dość stabilne, 1013-1011 hektopaskali. Także generalnie przed nami weekend ciepły, nawet gorący, ale miejscami może popadać i zdarzyć się jakaś punktowa burza. Natomiast po weekendzie, w przyszłym tygodniu, proszę Państwa, ochłodzenie, na pewno bez upału, nawet bez dni gorących w przyszłym tygodniu, przeważnie maksymalnie, tak wstępna taka prognoza, to jest oczywiście temperatura maksymalna w zakresie 20-22-3 stopnie najwyżej, także no, fani gorącego lata nie będą pocieszeni tą prognozą, no ale cóż, to jest tak naprawdę normalny, typowy dla naszego umiarkowanego klimatu, proszę Państwa, lipiec. To tyle najświeższych informacji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę udanego weekendu.
0: Bardzo dziękujemy. Damian Dąbrowski, szef stacji meteorologicznej w Planetarium Śląskim w Chorzowie. Warto tutaj jeszcze dodać, że z panem Damianem łączymy się w każdy piątek, w każdy poniedziałek o poranku. Także miłego weekendu i do usłyszenia.

Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.

0: z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Minęła 10. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu została zawetowana przez prezydenta. Na Śląsku służby zatrzymały 3 osoby zamieszane w produkcję nielegalnych leków. Coroczne święto historyczno-folklorystyczne, czyli Dni Dawnych Kultur, rozpoczyna się w Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa miała pozwolić 2 osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawa do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Projekt zakładał również możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego. Karol Nawrocki powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. A tymczasem zaproponowany projekt tworzy w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
2: Mamy państwową rejestrację związku. Mamy ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski. Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne. A więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
0: Pomimo weta prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest gotowy na dalsze rozmowy dotyczące statusu osoby najbliższej. 3 osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych produktów leczniczych zatrzymali funkcjonariusze CBŚP na Śląsku. W magazynie policjanci ujawnili 5 palet preparatów, to głównie hormony wzrostu, sterydy anaboliczne i leki na otyłość. Produkty te są dostępne tylko na receptę i powinny być stosowane pod kontrolą lekarza. Jak ustalili śledczy, przestępcy wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
3: Produkty te były wysyłane odbiorcom za pomocą firm kurierskich. W trakcie działań zabezpieczyliśmy 5 palet preparatów gotowych do dalszej dystrybucji, a także etykiety, puste opakowania i komponenty wykorzystywane do ich produkcji oraz konfekcjonowania. Dokładny skład, ilość, szacunkowa wartość zabezpieczonych produktów zostaną ustalone po przeprowadzeniu specjalistycznych badań i pełnej analizie materiału.
0: Mundrowi zatrzymali w tej sprawie kobietę i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Decyzją sądu trafili oni już do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom, pieszym i rowerzystom. Był to warunek konieczny do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z modernizacją katowickiego węzła kolejowego. Już jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Ruch pieszych zostanie utrzymany, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, co oznacza też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak powiedział Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, obejmą one 8 linii autobusowych, które zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomione zostaną również zastępcze autobusy oznaczone symbolem Z2. Będą one kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej Transport GZM. Coroczne święto historyczno-folklorystyczne, czyli Dni Dawnych Kultur, rozpoczyna się dziś w Brennej. Do niedzieli w Parku Turystyki będzie można zwiedzić m.in. słowiańską wioskę, gdzie odbędą się prezentacje strojów historycznych, pokazy dawnego rzemiosła, walki, wojów oraz turnieje sprawnościowe. W programie także słowiańska noc folk-metalowa, mówi Jakub Krzępek z informacji turystycznej w Brennej.
4: Jedno z największych wydarzeń w Brennej, czyli słowiańska noc folk-metalowa oraz Dni Dawnych Kultur. Będzie tutaj wioska słowiańskich wojów, gdzie będzie można zobaczyć, jak dawniej żyło się. Podsumowaniem tego jest sobota, czyli Słowiańska Noc Folk Metalowa, już 11. edycja. To będzie wszystko w Parku Turystyki. Będzie się działo.
0: Dni Dawnych Kultur w Brennej rozpoczną się już za godzinę. Zdaniem meteorologów dziś w regionie gorąco, na termometrach do 32 stopni. Najbliższe godziny słoneczne, po południu wzrost zachmurzenia, a wieczorem burze.
5: Dariusz Schmidt, już gotowy.
6: Witam serdecznie.
5: Jakie masz wieści? Dobre czy złe? Tylko taką informację na początek potrzebuję.
6: Myślę, że dobre w sumie.
5: Dobrze.
6: Przed nami przed nami w kraju dziś, proszę Państwa, upalny, a potem pod koniec dnia też burzowy dzień. Właśnie w pierwszej połowie dnia zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na zachodzie Polski, miejscami duże. Jednak później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. No i od zachodu opady deszczu i burze lokalnie z gradem, na zachodzie miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś od 28 do 33 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 23 do 27. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni. Jednak w czasie burz wiatr bardzo mocno będzie wiał, do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś gorąco i upalnie przez większość dnia. W całym regionie będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem. Jednak późnym popołudniem chmur będzie przybywać na niebie i w rejonach górskich, a wieczorem na zachodnich krańcach województwa popada deszcz i zagrzmi. W czasie burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też będzie grad. Na termometrach pojawią się temperatury powyżej 30 stopni. Już teraz w okolicach 27-28, a maksymalnie dziś do 32 w Katowicach i w metropolii, do 31 w Częstochowie i na Jurze, do 31 również w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 28 do 30, a na szczytach Beskidów od 19 do 22. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny, wysoko w górach. Wiatr najpierw słaby, później umiarkowany i dość silny, południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Jednak będzie spadać, biometr dziś niekorzystny. Jutro w sobotę już bez upału, zachmurzenie zmienne, od małego po duże, z przejaśnieniami, miejscami głównie po południu wystąpią przelotne opady deszczu i też gdzieniegdzie może zagrzmieć. Temperatura jutro w zakresie 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, znowu po południu wieczorem od zachodu chmur będzie przybywać. No i też trzeba być przygotowanym na opady deszczu i burze, ale to dopiero w niedzielę wieczorem. A temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Po weekendzie, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że zrobi się chłodniej. Temperatury tak w granicach 20-21, najwyżej 22 stopni Celsjusza. No, czyli takie bardziej majowe niż lipcowe, bym powiedział.
5: Ale lato na razie w rozkwicie dzisiaj. 30 ponad stopni.
6: Dzisiaj ponad 30.
5: Na tym się skupmy może. małymi kroczkami. Dzień dzisiejszy.
6: No to wszystko jest w normie, także powiem.
5: Fantastycznie. Dariusz Schmidt będzie obserwował pogodę. Aktualizacja pogodowa oczywiście kwadrans po 14 i kwadrans po 18 dzisiaj.
6: Tak będzie.
5: Do usłyszenia.
7: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Mamy korek na autostradzie A1 od Wymysłowa w powiecie będzińskim do Dobieszowic. Średnia prędkość na tym odcinku obecnie to 16 km na godzinę, co powoduje, że do czasu przejazdu doliczyć musimy przynajmniej 15 minut. To na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Na autostradzie A1 występują utrudnienia i ograniczenia prędkości na odcinku węzeł Pyżowice, węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic. Związane jest to z robotami drogowymi i niwelacją wybrzuszeń na wierzchni. Trwają przygotowania do całkowitego remontu, który ma na stałe rozwiązać ten problem. W Piekarach Śląskich zwalniamy na Oświęcimskiej i na Księdza Jana Frenzla, w Bytomiu na Strzelców Bytomskich, na Moniuszki, na Chrzanowskiego i na Zabrskiej. Na skrzyżowaniu ulic Pułaskiego i Chopina w tym mieście powstało zapadlisko, o czym Państwa informowaliśmy. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w trybie awaryjnym zamknął skrzyżowanie dla ruchu i wprowadził objazdy. Prawdopodobną przyczyną powstania tego jest awaria sieci kanalizacyjnej. Bytomskie wodociągi prowadzą prace diagnostyczne, a po znalezieniu przyczyn jezdnia będzie naprawiana.
8: Tu Radio Z, dochodzi 10:00. Najnowsze wydanie wiadomości mają dla Was Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
9: Pracowity poranek prezydenta podpisał i zawetował kilka ustaw i są już reakcje polityków.
10: Pat w Darłowie, domo Biedronka, stoi ku rozpaczy sąsiadów z osiedla Tomków.
9: Lech Poznań z super pucharem, kolejosz straszy rywali przed inauguracją Ekstraklasy.
8: 10:00.
9: Karol Nawrocki zdecydował. Kancelaria prezydenta ogłosiła, które z kilkunastu ustaw leżących na jego biurku uzyskały podpis, a które zostały zawetowane.
10: I te gorące informacje przynosi reporter Radio Z Tomasz Kubat.
11: Owszem.
10: Tomku, powiedz najpierw, które z nowych przepisów wejdą w życie.
12: Te dotyczące karania patostreamingu w sieci, czy ułatwiające opiekę nad schorowanymi osobami starszymi i o bonie senioralnym. Karol Nawrocki podpisał także ustawę usprawniającą i przyspieszającą postępowania w sprawach kredytów frankowych oraz nowe prawo pozwalające na gromadzenie dokładnie danych o zarobkach lekarzy. W sumie to 9 podpisanych ustaw.
9: To ja zapytam, co prezydent zawetował.
12: Obie ustawy o statusie osoby najbliższej, czyli de facto o związkach partnerskich. To już wcześniej było zapowiadane. Karol Nawrocki swoją decyzję uzasadniał tak.
2: Te projekty tworzą w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
12: Prezydent dodał jednak, że jest otwarty na decyzję o wprowadzeniu innej, mniej radykalnej, jego zdaniem, wersji przepisów dotyczących praw osób najbliższych w związku.
10: Jedna z głównych autorek obu zawetowanych ustaw, Katarzyna Kotula z Lewicy, już skomentowała decyzję Karola Nawrockiego, napisała na portalu X. Prezydent swoim wetem nie zatrzyma zmiany społecznej, poparcie dla związków partnerskich i równości małżeńskiej z roku na rok rośnie. Dzisiejsze weto nie jest blokadą, a opóźnieniem zmiany prawa.
9: Dyskont spożywczy w środku spokojnego osiedla domów jednorodzinnych. Jak mogliście słyszeć w Radiu Z, taka sytuacja jest w Darłowie.
10: Już nazywana najsłynniejszą Biedronką w Polsce wyrosła, choć plan zagospodarowania przestrzennego tego nie przewidywał. Mieszkańcy żalą się naszemu reporterowi, że inwestor śmieje się im w twarz, bo to, co w projekcie wyglądało na bardzo duży dom mieszkalny, okazało się wielkim sklepem. Co gorsza, wszystko wygląda na zgodne z prawem, mówi Maciejowi Bąkowi wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków.
13: Inwestor, który zbudował Biedronkę, zinterpretował ten plan w taki sposób, że nie ma podziału procentowego na ilość metrów w charakterze handlowym czy usługowym, ilość metrów mieszkaniowych i zbudował sklep z 3 mieszkaniami na poddaszu.
14: To te mieszkania jak taki kwiatek do kożucha, żeby nikt się nie przyczepił.
13: Należałoby zapytać inwestora pewnie na ten temat. No, jakieś mieszkania są.
10: Wiceburmistrz dodaje, że pozwolenie na budowę sklepu wydał starosta. Legalność dokumentu potwierdzili już wojewoda i nadzór budowlany, ale sąsiedzi sklepu zamierzają odwoływać się od tej decyzji. Liczą też, że biedronkową samowolą zajmie się prokuratura.
9: Wpadł przez rutynową kontrolę. Kierowca autobusu miejskiego w Iławie prowadził mając 0,5 promila alkoholu w organizmie.
10: Wykryli to policjanci w ramach akcji kontroli pojazdów komunikacji zbiorowej w kilku miastach województwa warmińsko-mazurskiego. Kierowca stracił prawko, do tego stanie przed sądem.
9: W cieniu mundialu właściciela znalazło pierwsze trofeum w nowym sezonie rozgrywek w Polsce. Super Puchar trafił do Lecha Poznań.
10: Kolejusz wygrał przy bułgarskiej z Górnikiem Zabrze 3-1. Mecz oglądał Marcin Powideł z redakcji sportowej Radio Z. Mistrz Polski postraszył rywali przed inauguracją PKO Ekstraklasy.
15: Wynik się zgadza, trofeum zdobyte. Wiele wskazuje na to, że Lech będzie mocno liczył się w walce o tytuł mistrzowski. Wiele, choć nie wszystko, bo w meczu o Super Puchar to Górnik długimi fragmentami dominował. Zabrzanie objęli nawet prowadzenie po golu Maksyma Chłania, ale cóż z tego, kiedy kolejarz ma w swoich szeregach zawodników o dużej jakości, a przede wszystkim skutecznych. Wyrównał Antoni Kozubal, a kolejne bramki zdobyli niezawodny kapitan zespołu Mikel Isak oraz Pablo Rodriguez. Próba generalna mistrza Polski przed obroną tytułu wypadła obiecująco.
10: Mecze pierwszej kolejki PKO Ekstraklasy w przyszły weekend.
9: A już teraz wiadomości ekonomiczne.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.

0: Minęła 10. Ustawa o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu została zawetowana przez prezydenta. Na Śląsku służby zatrzymały 3 osoby zamieszane w produkcję nielegalnych leków. Coroczne święto historyczno-folklorystyczne, czyli Dni Dawnych Kultur, rozpoczyna się w Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa miała pozwolić 2 osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawa do decyzji o pochówku oraz prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej po podpisaniu umowy u notariusza. Projekt zakładał również możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego. Karol Nawrocki powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. A tymczasem zaproponowany projekt tworzy w istocie nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do uprawnień małżeńskich.
2: Mamy państwową rejestrację związku. Mamy ustawowe obowiązki wzajemnego szacunku, lojalności, pomocy i troski. Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne. A więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa, ale pod inną nazwą i bez pełnego katalogu zobowiązań wynikających z małżeństwa.
0: Pomimo weta prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że jest gotowy na dalsze rozmowy dotyczące statusu osoby najbliższej. 3 osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych produktów leczniczych zatrzymali funkcjonariusze CBŚP na Śląsku. W magazynie policjanci ujawnili 5 palet preparatów, to głównie hormony wzrostu, sterydy anaboliczne i leki na otyłość. Produkty te są dostępne tylko na receptę i powinny być stosowane pod kontrolą lekarza. Jak ustalili śledczy, przestępcy wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji, mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
3: Produkty te były wysyłane odbiorcom za pomocą firm kurierskich. W trakcie działań zabezpieczyliśmy 5 palet preparatów gotowych do dalszej dystrybucji, a także etykiety, puste opakowania i komponenty wykorzystywane do ich produkcji oraz konfekcjonowania. Dokładny skład, ilość, szacunkowa wartość zabezpieczonych produktów zostaną ustalone po przeprowadzeniu specjalistycznych badań i pełnej analizie materiału.
0: Mundrowi zatrzymali w tej sprawie kobietę i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Decyzją sądu trafili oni już do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom, pieszym i rowerzystom. Był to warunek konieczny do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z modernizacją katowickiego węzła kolejowego. Już jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Ruch pieszych zostanie utrzymany, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, co oznacza też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak powiedział Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, obejmą one 8 linii autobusowych, które zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomione zostaną również zastępcze autobusy oznaczone symbolem Z2. Będą one kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko. Wszystkie szczegóły są dostępne na stronie internetowej Transport GZM. Coroczne święto historyczno-folklorystyczne, czyli Dni Dawnych Kultur, rozpoczyna się dziś w Brennej. Do niedzieli w Parku Turystyki będzie można zwiedzić m.in. słowiańską wioskę, gdzie odbędą się prezentacje strojów historycznych, pokazy dawnego rzemiosła, walki, wojów oraz turnieje sprawnościowe. W programie także słowiańska noc folk-metalowa, mówi Jakub Krzępek z informacji turystycznej w Brennej.
4: Jedno z największych wydarzeń w Brennej, czyli słowiańska noc folk-metalowa oraz Dni Dawnych Kultur. Będzie tutaj wioska słowiańskich wojów, gdzie będzie można zobaczyć, jak dawniej żyło się. Podsumowaniem tego jest sobota, czyli Słowiańska Noc Folk Metalowa, już 11. edycja. To będzie wszystko w Parku Turystyki. Będzie się działo.
0: Dni Dawnych Kultur w Brennej rozpoczną się już za godzinę. Zdaniem meteorologów dziś w regionie gorąco, na termometrach do 32 stopni. Najbliższe godziny słoneczne, po południu wzrost zachmurzenia, a wieczorem burze.
5: Dariusz Schmidt, już gotowy.
6: Witam serdecznie.
5: Jakie masz wieści? Dobre czy złe? Tylko taką informację na początek potrzebuję.
6: Myślę, że dobre w sumie.
5: Dobrze.
6: Przed nami Przed nami w kraju dziś, proszę Państwa, upalny, a potem pod koniec dnia też burzowy dzień. Właśnie w pierwszej połowie dnia zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na zachodzie Polski, miejscami duże. Jednak później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. No i od zachodu opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na zachodzie miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś od 28 do 33 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 23 do 27. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni. Jednak w czasie burz wiatr bardzo mocno będzie wiał, do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś gorąco i upalnie przez większość dnia. W całym regionie będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, jednak późnym popołudniem chmur będzie przybywać na niebie i w rejonach górskich, a wieczorem na zachodnich krańcach województwa popada deszcz i zagrzmi. W czasie burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też będzie grad. Na termometrach pojawią się temperatury powyżej 30 stopni. Już teraz w okolicach 27-28, a maksymalnie dziś do 32 w Katowicach i w metropolii, do 31 w Częstochowie i na Jurze, do 31 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 28 do 30, a na szczytach Beskidów od 19 do 22. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny, wysoko w górach. Wiatr najpierw słaby, później umiarkowany i dość silny, południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Jednak będzie spadać, biometr dziś niekorzystny. Jutro w sobotę już bez upału, zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami głównie po południu wystąpią przelotne opady deszczu i też gdzieniegdzie może zagrzmieć. Temperatura jutro w zakresie 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Znowu po południu wieczorem od zachodu chmur będzie przybywać. No i też trzeba być przygotowanym na opady deszczu i burze, ale to dopiero w niedzielę wieczorem, a temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zmienny. Po weekendzie, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że zrobi się chłodniej. Temperatury tak w granicach 20-21, najwyżej 22 stopni Celsjusza, no czyli takie bardziej majowe niż lipcowe, bym powiedział.
5: Ale lato na razie w rozkwicie dzisiaj. 30
6: no tak,
5: ponad stopni.
6: Dzisiaj ponad 30.
5: Na tym się skupmy może. małymi kroczkami. Dzień dzisiejszy.
6: No to wszystko jest w normie, także powiem.
5: Fantastycznie. Dariusz Schmidt będzie obserwował pogodę. Aktualizacja pogodowa oczywiście, kwadrans po 14 i kwadrans po 18 dzisiaj.
6: Tak będzie.
5: Do usłyszenia.
7: Ale zaczynamy od informacji z Sejmu, który jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Złożono w niej hołd wszystkim ofiarom tych zbrodni i podkreślono znaczenie procesu ich poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku. Jednocześnie Sejm wezwał wszystkich uczestników życia publicznego do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii. Wcześniej Sejm odrzucił 7 wniosków mniejszości, które zakładały dodanie nowych akapitów, m.in. i o tym, że Sejm potępia działania władz Ukrainy zmierzające do utrudniania ekshumacji, fałszowania prawdy historycznej i gloryfikowania sprawców ludobójstwa dokonanego na Polakach. Nie ma zgody na przemoc w sieci i wykorzystywanie drugiego człowieka dla kreowania własnej popularności. To argumenty prezydenta dla podpisania ustawy o zakazie patostreamingu. Choć Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że przepisy proponowane przez rząd nie przedstawiają wystarczająco dokładnej definicji samego zjawiska.
8: Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy. Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę m.in. stanowisko przedstawicieli Prezydenckiej Rady Młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników.
7: Smutek i żal, tak senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski skomentował prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. W ocenie polityka prezydent kierował się kryterium politycznym, a nie dobrem ludzi.
9: 4/5 w ogóle z tych związków to związki kobiety i mężczyzny, 1/5 osób tej samej płci. Co ich łączy? To, że dzisiaj nie mają żadnych praw. To, że jeżeli partner umiera, a jego było mieszkanie, to drugi partner, choćby żyli ze sobą 40 lat, zostaje wyrzucony na bruk. To, że jeżeli by miał nawet coś dziedziczyć, to płaci normalny podatek jak obca osoba. To, że nie mogą się nawet wspólnie rozliczyć, chociaż prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.
7: Ustawa miała pozwolić dwóm osobom dowolnej płci na dostęp do informacji medycznej, przyznawała prawo do decyzji o pochówku. Projekt zakładał także możliwość wspólnego rozliczenia podatków i dziedziczenia testamentowego. Ustawa o najmie krótkoterminowym wciąż dzieli scenę polityczną. Podczas sejmowej awantury opozycja zażądała wyjaśnień, dlaczego z projektu usunięto kluczowe zapisy. Posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak zarzuciła ministrowi sportu działania pod naciskiem lobbystów.
10: Państwo wyrzuciliście to z tej ustawy na wniosek niemieckiego oddziału firmy Airbnb. No skandal! Znaczy, nie da się tego wytłumaczyć. Naprawdę trzeba postawić sobie zasadnicze pytanie. Czy ministerstwo kierowane przez pana ministra Rutnickiego kieruje się polską racją stanu, czy może interesem zagranicznej korporacji?
7: Z projektu usunięto przepisy umożliwiające gminom ustanawianie stref wyłączonych z najmu krótkoterminowego. Po drugie, wspólnoty i spółdzielnie nie będą decydowały o możliwości prowadzenia takiej działalności w danym budynku. Minister sportu Jakub Rutnicki tłumaczył, że broni interesu Polaków, zarówno tych, którzy korzystają z najmu, jak i go oferują.
11: Ja chciałem zabrać głos w imieniu ponad 6 milionów Polaków, którzy spędzają wakacje nad polskim morzem, w polskich górach, gdzie właśnie korzystają z takiej możliwości, aby przyjechać, aby spędzić czas i po prostu te wakacje mieć taniej. Dotyczy to dziesiątek tysięcy Polaków, którzy mają tego typu działalność gospodarczą.
7: Zwierzę łudząco podobne do pumy widziano na Dolnym Śląsku między miejscowościami Droglowice i Wojszyn. W związku z ewentualnym zagrożeniem z apelem do mieszkańców zwrócił się starosta powiatu głogowskiego Michał Wnuk.
12: Zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych, polach oraz obrzeżach miejscowości, nie wchodzenie w kontakt ze zwierzęciem i nie podejmowanie prób jego płoszenia, chwytania ani śledzenia, zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad dziećmi przebywającymi na zewnątrz.
7: Kilka dni temu w województwie zachodniopomorskim schwytano pumę. Jej poszukiwania trwały 5 dni. Ostatecznie zwierzę trafiło do poznańskiego zoo. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Synoptycy ostrzegają przed upałem, który ominie tylko Podlasie, oraz burzami, które nie dadzą się we znaki tylko we wschodniej Polsce. Jeśli chodzi o temperaturę, to na przeważającym obszarze od 28 do 33 stopni chłodniej, tylko nad morzem od 23 do 26.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Witam ponownie. Na autostradzie A1 występują utrudnienia i ograniczenia prędkości na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic. Jest to związane z robotami drogowymi i wybrzuszeniami na wierzchni. Obecnie trwają przygotowania do remontu, który ma na stałe rozwiązać ten problem. W Częstochowie na ulicy Holsztyńskiej, Mstowskiej i Karai Narcyzowej od połowy lipca trwają prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji na wierzchni oraz wykonywaniem chodników, co wiąże się ze zwężeniami i utrudnieniami w ruchu na Bohaterów Katynia w dzielnicy Błeszna. Natomiast realizowany jest drugi etap przebudowy ulicy. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia zależne od postępu prac. Do końca lipca na drodze krajowej 81 na odcinku pomiędzy Zbytkowem a Drogomyślem prowadzone są prace związane z koszeniem pasa drogowego. Kierowcy zatem liczyć muszą się z lokalnymi utrudnieniami i ograniczeniami prędkości.
1: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

up, frame my life in

0: Minęła 12. Ustawa zakazująca patostreamingu została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alertem drugiego stopnia objęte zostało całe województwo śląskie. Ponad 8 tysięcy podróżnych skorzystało już z punktu paszportowego na lotnisku Katowice w Pyrzowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę zakazującą patostreamingu. Karol Nawrocki podkreślił, że proponowane przez rząd przepisy nie przedstawiają jego zdaniem wystarczająco dokładnej definicji zjawiska i budzą wątpliwości co do egzekwowania zakazu wobec patostreamerów nagrywających za granicą. Prezydent dodał jednak, że szkodliwe treści w internecie nie mogą dłużej pozostawać poza regulacjami państwa.
2: Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy. Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę m.in. stanowisko przedstawicieli Prezydenckiej Rady Młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników.
0: Karol Nawrocki zadeklarował, że w przyszłości oczekuje od rządu udoskonalenia przepisów. Prezydent podpisał też m.in. ustawę frankową i przepisy wiążące zarobki lekarzy z numerami PESEL, natomiast zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Strażacy apelują o ostrożność w trakcie burz. Te mają występować w całym województwie śląskim wieczorem i w nocy. Jak mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, zachowajmy podstawowe zasady bezpieczeństwa.
3: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi.
0: Synoptycy wydali dziś alerty drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami także grad.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Już ponad 8 tysięcy podróżnych skorzystało z punktu paszportowego na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. W awaryjnych sytuacjach można w nim w kwadrans wyrobić tymczasowy dokument. W wakacje, gdy lotów jest najwięcej, z takiej możliwości korzysta nawet 600 osób miesięcznie. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, punkt działa już od 2 lat i pozostanie na lotnisku na stałe.
4: Zauważyliśmy, że część podróżnych no niestety nie może kontynuować swojej podróży, dlatego że na lotnisku okazuje się, że zapomniała paszportu bądź paszport utracił ważność. 2 lata temu podjęliśmy decyzję o tym, żeby taki punkt uruchomić właśnie na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, dlatego że w ciągu tych 2 lat udało się uratować ponad 8 tysięcy wakacji i wyjazdów służbowych.
0: Turysta z Bydgoszczy, z którym przy okienku punktu rozmawiał nasz reporter Kamil Jasek, przyznaje, że możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego to duże ułatwienie.
5: Nie rozważałem wyjazdu bez paszportu, ale się okazało, że można zrobić tymczasowy, dlatego też zdecydowaliśmy na wyjazd do Egiptu. Bardzo fajna sprawa.
6: Ale wiedział pan o tym i przyjechał pan specjalnie z myślą, że wyrobi pan tutaj na miejscu ten paszport?
5: Wiedziałem, dowiedziałem się, dlatego na zupełnym luzie się zdecydowałem na takie rozwiązanie. Dla dziecka, dla 11-letniego Franka.
0: Tymczasowy paszport nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. Dokument nie zawiera danych biometrycznych, przez co nie jest honorowany we wszystkich państwach. Kolejne 4 osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
7: Zatrzymani to 3 byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 zł z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
0: Do tej pory ponad 40 zarzutów przedstawiono w tej sprawie 18 osobom. W drugiej części dnia w regionie coraz więcej chmur, a wieczorem pojawią się burze, miejscami z gradem i ulewnym deszczem. Na termometrach dziś maksymalnie do 32 stopni.
8: Dariusz Schmidt już gotowy.
9: Witam serdecznie.
8: Jakie masz wieści? Dobre czy złe? Tylko taką informację na początek potrzebuję.
9: Myślę, że dobre w sumie.
8: Dobrze.
9: Przed nami w kraju dziś, proszę Państwa, upalny, a potem pod koniec dnia też burzowy dzień. Właśnie w pierwszej połowie dnia zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na zachodzie Polski, miejscami duże. Jednak później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. No i od zachodu opady deszczu i burze lokalnie z gradem. Na zachodzie miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś od 28 do 33 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 23 do 27. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni. Jednak w czasie burz wiatr bardzo mocno będzie wiał, do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś gorąco i upalnie przez większość dnia. W całym regionie będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, jednak późnym popołudniem chmur będzie przybywać na niebie i w rejonach górskich, a wieczorem na zachodnich krańcach województwa popada deszcz i zagrzmi. W czasie burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też będzie grad. Na termometrach pojawią się temperatury powyżej 30 stopni. Już teraz w okolicach 27-28, a maksymalnie dziś do 32 w Katowicach i w metropolii, do 31 w Częstochowie i na Jurze, do 31 również w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 28 do 30, a na szczytach Beskidów od 19 do 22. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny, wysoko w górach. Wiatr najpierw słaby, później umiarkowany i dość silny, południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Jednak będzie spadać, biometr dziś niekorzystny. Jutro w sobotę już bez upału, zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami głównie po południu wystąpią przelotne opady deszczu i też gdzieniegdzie może zagrzmieć. Temperatura jutro w zakresie 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Znowu po południu wieczorem od zachodu chmur będzie przybywać. No i też trzeba być przygotowanym na opady deszczu i burze, ale to dopiero w niedzielę wieczorem, a temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zmienny. Po weekendzie, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że zrobi się chłodniej. Temperatury tak w granicach 20-21, najwyżej 22 stopni Celsjusza, no czyli takie bardziej majowe niż lipcowe, bym powiedział.
8: Ale lato na razie w rozkwicie dzisiaj. 30 ponad stopni.
9: Dzisiaj ponad 30.
8: Na tym się skupmy może. małymi kroczkami. Dzień dzisiejszy.
9: No to wszystko jest w normie, także powiem.
8: Fantastycznie. Dariusz Schmidt będzie obserwował pogodę. Aktualizacja pogodowa oczywiście, kwadrans po 14 i kwadrans po 18 dzisiaj.
9: Tak będzie.
8: Do usłyszenia.
10: Radio Katowice, Autoradio Anny Juszkiewicz. Witam ponownie. Na autostradzie A1 występują utrudnienia i ograniczenia prędkości na odcinku węzeł Pyrzowice, węzeł Piekary Śląskie w kierunku Gliwic. Jest to związane z robotami drogowymi i wybrzuszeniami na wierzchni. Obecnie trwają przygotowania do remontu, który ma na stałe rozwiązać ten problem. W Częstochowie na ulicy Holsztyńskiej, Mstowskiej i Kara i Narcyzowej od połowy lipca trwają prace związane ze wzmocnieniem konstrukcji na wierzchni oraz wykonywaniem chodników. ruchów, co wiąże się ze zwężeniami i utrudnieniami w ruchu na Bohaterów Katynia w dzielnicy Błeszna. Natomiast realizowany jest drugi etap przebudowy ulicy. Kierowcy muszą uważać na utrudnienia zależne od postępu prac. Do końca lipca na drodze krajowej 81 na odcinku pomiędzy Zbytkowem a Drogomyślem prowadzone są prace związane z koszeniem pasa drogowego. Kierowcy zatem liczyć muszą się z lokalnymi utrudnieniami i ograniczeniami prędkości.
11: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
12: Decyzją Sejmu mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram zastąpi Marcina Wiącka na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Poparło ją 233 parlamentarzystów. Jej kontrkandydat, rekomendowany przez PiS opozycjonista z czasów PRL-u Adam Borowski, uzyskał 177 głosów. Łączymy się z Sejmem, gdzie jest nasza reporterka Małgorzata Naukowicz. Małgosiu, czy cała koalicja zagłosowała za kandydaturą Sylwii Gregorczyk-Abram?
13: Dzień dobry. No do końca nie wiadomo było, co zrobi PSL, zwłaszcza w kontekście powołania prezesa IPN-u. Ludowcy ostatecznie kandydaturę poparli, o czym przed głosowaniem zapewniał poseł Michał Pyrzyk.
14: Która jest adwokatem angażującym się również społecznie w działalność na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich, a także w obronie praworządności.
13: Przed głosowaniem odbyła się krótka dyskusja. Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał, że rzecznik powinien sprzeciwiać się bezprawiu. Zarzucał też mecenas zaangażowanie polityczne. Namawiał do głosowania na Adama Borowskiego.
15: Stoimy przed wyborem pomiędzy człowiekiem, który w czasach komuny walczył z bezprawiem, walczy z bezprawiem dzisiaj, a wyborem osoby, która to bezprawie w Polsce instaluje.
13: Aby Sylwia Gregorczyk-Abram mogła formalnie objąć Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, jej kandydaturę musi jeszcze zaakceptować Senat.
12: Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Frankowicze będą mieli większe szanse na wygraną w sporach z bankami. Prezydent podpisał ustawę przyspieszającą rozpatrywanie tego typu spraw. Ustawa przewiduje m.in. automatyczne wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu przez kredytobiorcę od momentu doręczenia bankowi pozwu aż do zakończenia postępowania.
2: Ustawa ma przyspieszyć postępowania i ograniczyć asymetrię sił między konsumentem a dużą instytucją finansową. Tu ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu, m.in. przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do Biura Informacji Kredytowej jako swoistego straszaka.
12: Nowe przepisy mają wejść w życie jeszcze w tym roku. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej składa oficjalny protest w związku z zajęciem środków na kontach agencji. Pieniądze zostały zablokowane na wniosek firmy Pfizer, która domaga się od Polski 5,5 miliarda złotych za zamówione, ale nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19. Agencja w żaden sposób nie jest powiązana z tym sporem i będzie dochodziła swoich praw, mówi Marcin Hadaj, rzecznik PAŻP.
16: Jednocześnie podejmujemy wszelkie dostępne działania w celu ochrony swoich praw. Działania te są prowadzone w ścisłej współpracy ze Skarbem Państwa, Prokuratorią Generalną oraz pozostałymi zaangażowanymi w proces interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi. Kolejnym etapem sprawy będzie rozprawa wstępna przed właściwym sądem w połowie sierpnia.
12: W kwietniu belgijski sąd orzekł, że Polska powinna odebrać 64 miliony dawek szczepionek i zapłacić koncernowi Pfizer ponad 5,5 miliarda złotych. Izraelski parlament kończy dziś kadencję. Najnowszy sondaż pokazuje, że po październikowych wyborach premier Benjamin Netanyahu może mieć problem z utrzymaniem władzy.
17: Według sondażu blok opozycyjny mógłby liczyć na 62 miejsca w 120-osobowym izraelskim parlamencie. Obecna koalicja rządząca zdobyłaby 48 mandatów. To może oznaczać zmianę układu sił po wyborach i utratę większości przez ugrupowania obecnie wspierające Benjamina Netanyahu. Notowania premiera spadły po miesiącach kryzysu politycznego i wojnie, która trwała na kilku frontach. Krytycy zarzucają rządowi m.in. sposób prowadzenia działań wojennych oraz brak rozwiązania problemu związanych ze służbą wojskową ultraortodoksyjnych Żydów. Badanie pokazuje również, że 83% Izraelczyków nie chce, aby partie ultraortodoksyjne weszły w skład przyszłej koalicji rządowej. Wybory parlamentarne w Izraelu odbędą się 27 października. Diana Skaja, Polskie Radio.
12: Ponad 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci. W hali na terenie powiatu drawskiego zabezpieczono marihuanę, mefedron, amfetaminę i haszysz, a także sprzęt służący do porcjowania i pakowania narkotyków.
18: W sprawie zatrzymano kobietę i mężczyznę. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy, natomiast wobec kobiety zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
12: Za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi do 12 lat więzienia. Jeszcze jedna informacja z Sejmu. Z ostatniej chwili dr Mateusz Szpytma został wybrany przez parlament na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
19: Klimat.
12: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. Jedynie w Rymanowej Zdroju powietrze jest dostatecznej jakości. Ponad połowa prądu w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju poza pasem od Suwałk po Przemyśl obowiązują ostrzeżenia przed wzrostami stanów wód. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Synoptycy ostrzegają przed upałem, który ominie tylko Podlasie, oraz burzami, które nie dadzą się we znaki jedynie w Polsce Wschodniej. Na pozostałym obszarze intensywne opady deszczu, grad, porwisty wiatr. Na termometrach od 22 stopni na Helu w tym momencie do 28 w Warszawie i Poznaniu.
11: Ogłoszenie społeczne.
20: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
21: Ma pani rację. Nie widzę.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Minęła 12. Ustawa zakazująca patostreamingu została podpisana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami. Alertem drugiego stopnia objęte zostało całe województwo śląskie. Ponad 8 tysięcy podróżnych skorzystało już z punktu paszportowego na lotnisku Katowice w Pyrzowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prezydent podpisał ustawę zakazującą patostreamingu. Karol Nawrocki podkreślił, że proponowane przez rząd przepisy nie przedstawiają jego zdaniem wystarczająco dokładnej definicji zjawiska i budzą wątpliwości co do egzekwowania zakazu wobec patostreamerów nagrywających za granicą. Prezydent dodał jednak, że szkodliwe treści w internecie nie mogą dłużej pozostawać poza regulacjami państwa.
2: Zdecydowałem jednak, że niedoskonałość przepisów nie może oznaczać bezczynności wobec przemocy, poniżania człowieka i wykorzystywania dzieci dla internetowej popularności oraz pieniędzy. Przy podejmowaniu decyzji wziąłem pod uwagę m.in. stanowisko przedstawicieli Prezydenckiej Rady Młodzieży. Młodzi ludzie widzą, jak brutalne treści wpływają na ich rówieśników.
0: Karol Nawrocki zadeklarował, że w przyszłości oczekuje od rządu udoskonalenia przepisów. Prezydent podpisał też m.in. ustawę frankową i przepisy wiążące zarobki lekarzy z numerami PESEL, natomiast zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej. Strażacy apelują o ostrożność w trakcie burz. Te mają występować w całym województwie śląskim wieczorem i w nocy. Jak mówi Aneta Gołębiowska, rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, zachowajmy podstawowe zasady bezpieczeństwa.
3: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi.
0: Synoptycy wydali dziś alerty drugiego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami także grad.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Już ponad 8 tysięcy podróżnych skorzystało z punktu paszportowego na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. W awaryjnych sytuacjach można w nim w kwadrans wyrobić tymczasowy dokument. W wakacje, gdy lotów jest najwięcej, z takiej możliwości korzysta nawet 600 osób miesięcznie. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, punkt działa już od 2 lat i pozostanie na lotnisku na stałe.
4: Zauważyliśmy, że część podróżnych no niestety nie może kontynuować swojej podróży, dlatego że na lotnisku okazuje się, że zapomniała paszportu bądź paszport utracił ważność. 2 lata temu podjęliśmy decyzję o tym, żeby taki punkt uruchomić właśnie na lotnisku Katowice w Pyrzowicach. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, dlatego że w ciągu tych 2 lat udało się uratować ponad 8 tysięcy wakacji i wyjazdów służbowych.
0: Turysta z Bydgoszczy, z którym przy okienku punktu rozmawiał nasz reporter Kamil Jasek, przyznaje, że możliwość wyrobienia paszportu tymczasowego to duże ułatwienie.
5: Nie rozważałem wyjazdu bez paszportu, ale się okazało, że można zrobić tymczasowy, dlatego też zdecydowaliśmy na wyjazd do Egiptu. Bardzo fajna sprawa.
6: Ale wiedział pan o tym i przyjechał pan specjalnie z myślą, że wyrobi pan tutaj na miejscu ten paszport?
5: Wiedziałem, dowiedziałem się, dlatego na zupełnym luzie się zdecydowałem na takie rozwiązanie. Dla dziecka, dla 11-letniego Franka.
0: Tymczasowy paszport nie jest jednak rozwiązaniem idealnym. Dokument nie zawiera danych biometrycznych, przez co nie jest honorowany we wszystkich państwach. Kolejne 4 osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka Radia Katowice Joanna Opas.
7: Zatrzymani to 3 byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 zł z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
0: Do tej pory ponad 40 zarzutów przedstawiono w tej sprawie 18 osobom. W drugiej części dnia w regionie coraz więcej chmur, a wieczorem pojawią się burze, miejscami z gradem i ulewnym deszczem. Na termometrach dziś maksymalnie do 32 stopni.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Więcej samochodów jest w Katowicach na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca. Tłoczno też na przejeździe pod katowickim dworcem. Na Wiślance dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zakorkowana Ligocka przy dojeździe do Mikołowskiej. W Tychach korek na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na trasie 44 dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. Zakorkowana autostrada A4 w Mysłowicach za węzłem z trasą S1 w stronę Krakowa. Natomiast na samej trasie S1 ciasno jest w miejscu prac na wysokości Lędzin. Zwalnia też przejazd drogą 934 przez Imielin. Na jedynce między Tychami a Bieskiem tłoczno w Pszczynie. Na południu regionu korkuje się także przejazd przez Kozy drogą krajową 52. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
9: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
10: Dariusz Schmidt, już gotowy.
11: Witam serdecznie.
10: Jakie masz wieści? Dobre czy złe? Tylko taką informację na początek potrzebuję.
11: Myślę, że dobre w sumie.
10: Dobrze.
11: Przed nami w kraju dziś, proszę Państwa, upalny, a potem pod koniec dnia też burzowy dzień. Właśnie w pierwszej połowie dnia zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na zachodzie Polski, miejscami duże. Jednak później nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia. No i od zachodu opady deszczu i burze lokalnie z gradem na zachodzie miejscami spadnie do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś od 28 do 33 stopni. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich, tam od 23 do 27. Wiatr słaby, umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy, tylko nad morzem okresami północno-wschodni. Jednak w czasie burz wiatr bardzo mocno będzie wiał do 90 km na godzinę. W województwie śląskim dziś gorąco i upalnie przez większość dnia. W całym regionie będzie słonecznie, z najwyżej małym zachmurzeniem, jednak późnym popołudniem chmur będzie przybywać na niebie i w rejonach górskich, a wieczorem na zachodnich krańcach województwa popada deszcz i zagrzmi. W czasie burz spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwy też będzie grad. Na termometrach pojawią się temperatury powyżej 30 stopni. Już teraz w okolicach 27-28, a maksymalnie dziś do 32 w Katowicach i w metropolii, do 31 w Częstochowie i na Jurze, do 31 również w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 28 do 30, a na szczytach Beskidów od 19 do 22. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny, wysoko w górach. Wiatr najpierw słaby, później umiarkowany i dość silny, południowo zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ciśnienie rzeczywiste wynosi teraz w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali. Jednak będzie spadać, biometr dziś niekorzystny. Jutro w sobotę już bez upału, zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami głównie po południu wystąpią przelotne opady deszczu i też gdzieniegdzie może zagrzmieć. Temperatura jutro w zakresie 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane. Znowu po południu wieczorem od zachodu chmur będzie przybywać. No i też trzeba być przygotowanym na opady deszczu i burze, ale to dopiero w niedzielę wieczorem, a temperatura maksymalna w zakresie 23-26 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zmienny. Po weekendzie, proszę Państwa, wszystko wskazuje na to, że zrobi się chłodniej. Temperatury tak w granicach 20-21, najwyżej 22 stopni Celsjusza, no czyli takie bardziej majowe niż lipcowe, bym powiedział.
10: Ale lato na razie w rozkwicie dzisiaj. 30 ponad stopni.
11: Dzisiaj ponad 30.
10: Na tym się skupmy może. małymi kroczkami. Dzień dzisiejszy.
11: No to wszystko jest w normie, także powiem.
10: Fantastycznie. Dariusz Schmidt będzie obserwował pogodę. Aktualizacja pogodowa oczywiście kwadrans po 14 i kwadrans po 18 dzisiaj.
11: Tak będzie.
10: Do usłyszenia.
12: Ustawa nie była radykalna, chodziło o pomoc ludziom. Tak premier Donald Tusk skomentował weto prezydenta do ustawy o statusie osoby najbliższej. Uzasadniając weto, prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na jego wsparcie. A tymczasem zaproponowany projekt tworzy nową, sformalizowaną instytucję prawa rodzinnego, wyposażoną w szeroki katalog uprawnień zbliżonych do tych w związkach małżeńskich. Łączymy się z naszą sejmową reporterką Małgorzatą Naukowicz. Małgosiu, powiedz, jak szef rządu ocenia decyzję prezydenta.
13: No premier przypomniał przede wszystkim, że ustawa była ciężko wypracowanym kompromisem i miała ułatwić życie milionom Polaków. Dodawał, że obywatele żyją w związkach nieformalnych z różnych powodów. To jest ich wybór i ich życie, podkreślał Donald Tusk. Zwracał się też z pytaniami do polityków prawicy.
14: Czy naprawdę uważacie, że wasz model życia jest idealny i że wszyscy w Polsce powinni żyć tak jak wy? Chyba każdy ma prawo do swoich decyzji na temat swojego osobistego życia. To jest przekroczona pewna granica, bo przekonaliśmy się w czasie prac sejmowych ludzi o bardzo różnych poglądach.
13: Zawetowana ustawa miała pozwolić dwóm osobom dowolnej płci, między innymi na dostęp do informacji medycznej, dawała też możliwość wspólnego rozliczania podatków oraz dziedziczenia testamentowego.
12: Małgorzata Naukowicz, dziękuję za relację. Mimo wzrostu cen ropy na światowych rynkach, rząd na razie nie przewiduje powrotu do programu CPN, który chronił przed wzrostem cen paliw. Rynek na razie patrzy na sytuację z optymizmem, ale jak mówiła w trójkowej audycji winien i ma Marta Pelka-Zagajewska z PKO BP, jest ważny powód, że powrót do programu jest niemożliwy.
15: Elementem w rozważaniu, czy te działania wprowadzić, jest jednak sytuacja finansów publicznych, która jest trudna i napięta. Mamy świeże wyniki budżetu, które pokazują, że CPN tą sytuację jeszcze bardziej nam zaostrzył, negatywnie wpływając i na wpływy z akcyzy, i na wpływy z VAT.
12: Minister energii zapowiedział, że w przypadku radykalnej eskalacji sytuacji na Bliskim Wschodzie rząd jest gotowy powrócić do działań osłonowych. W szpitalu w Płocku nie działa ostry dyżur na chirurgii dziecięcej. Powodem są problemy kadrowe. Jeden z lekarzy jest na zwolnieniu lekarskim, drugi obcokrajowiec nie zdał egzaminu z języka polskiego, więc dyrekcja nie mogła przedłużyć z nim umowy. Jak mówi dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski, poważnie ranne dziecko z Płocka lub okolic będzie teraz musiało jechać do Warszawy.
16: Jeżeli lekarze SOR-u naszego, bo on trafi do SOR-u, bo SOR funkcjonuje, stwierdzą, że trzeba go zawieźć do Warszawy, to zamawiamy helikopter, karetkę lub karetkę systemu i wieziemy go do Warszawy. Jeżeli jest to mniejsze jakieś uraz, łamanie i tak dalej, to oferujemy rodzicom, podajemy adres, uzgadniamy i rodzice go wiozą.
12: Ostry dyżur został zawieszony do odwołania. 12 statków rosyjskiej floty cieni zniszczonych ostatniej doby przez ukraińskie drony. W sumie od początku lipca Ukraińcy wyeliminowali już 160 takich jednostek na Morzu Czarnym i Azowskim.
17: Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Sił Zbrojnych Ukrainy Robert Brovdy przekazał, że w ciągu doby bezzałogowce z podległych mu jednostek uszkodziły na Morzu Czarnym 9 rosyjskich masowców, 1 tankowiec, 1 gazowiec i 1 holownik. To część prowadzonej ukraińskiej operacji o kryptonimie Mołoczka, w ramach której Ukraińcom udało się trafić 159 rosyjskich statków floty cieni. Jak czytamy, celem operacji jest sparaliżowanie logistyki transportu ropy, paliw i ładunków, które Rosja przewozi z pominięciem sankcji. Robert Brovdy napisał, że każda trafiona jednostka zamienia się w nieruchomą barkę, niezdolną do samodzielnego poruszania się. Jednocześnie zaznaczył, że jego żołnierze z wojsk dronowych unikają przebijania kadłubów rosyjskich statków, tak aby nie doprowadzić do zanieczyszczenia ropą Morza Czarnego. Paweł Buszko, Polskie Radio.
12: Na koniec informacja z mundialowych aren. To niestety nie Szymon Marciniak, ale Słoweniec Slavko Vincic poprowadzi w niedzielę finał Mistrzostw Świata Hiszpania-Argentyna. Polaka wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, ale ostatecznie jedzie do domu. Według Zbigniewa Bońka, medalisty mundialu z 1982 roku, w finale Hiszpania będzie nie do zatrzymania.
18: Są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej.
12: Biały Dom potwierdził, że prezydent Donald Trump pojawi się na niedzielnym finale. Dodajmy, że do tej pory na żadnym ze 102 rozegranych meczach prezydent się nie pojawił. Finał w niedzielę o 21:00. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: To południe gorące z temperaturą 28 do 32 stopni. Na zachodzie i w centrum pady deszczu i burze z gradem, a burzą będzie towarzyszyć porwisty wiatr.
19: Autopromocja.
20: Teraz pieszo. 3-literowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójkowy wózek, moje mobilne.

0: Jest 14. 5 osób zostało zatrzymanych w związku z posiadaniem dziecięcej pornografii. Za chwilę szczegóły. Synoptycy ostrzegają przed upałem i burzami. Alerty wydano także dla województwa śląskiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zatrzymaniem 5 osób, w tym na terenie województwa śląskiego, zakończyły się kolejne działania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach ogólnopolskiej akcji Hellfire, wymierzonej w pedofilię internetową. Akcja nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Krośnie objęła również województwa małopolskie, lubelskie i warmińsko-mazurskie. Podejrzani w wieku od 31 do 47 lat usłyszeli zarzuty posiadania, rozpowszechniania w internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. W ich mieszkaniach zabezpieczono nośniki danych, a u jednego z zatrzymanych także broń palną. Sprawa ma charakter rozwojowy i stanowi kontynuację działań z maja tego roku, kiedy to w całym kraju zatrzymano 123 osoby. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami i upałem dla większości kraju. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz podkreśla, że temperatura może miejscami przekroczyć 30 stopni.
2: Poza północno-wschodnią częścią oraz regionami podgórskimi obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Miejscami prognozowany jest dzisiaj wzrost temperatury do około 32 stopni. Zostały także wydane ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej i centralnej i częściowo także wschodniej części kraju.
0: Wieczorem i w nocy burz mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej, centralnej, wschodniej części kraju. Jutro burze prognozowane są na wschodzie i w centrum. Będą im towarzyszyły intensywne opady, a miejscami również grad. Przypomnijmy, na terenie całego województwa śląskiego obowiązują teraz alerty pierwszego stopnia przed upałem. One potrwają do 20, a po nich zaczną się ostrzeżenia dotyczące burz, które potrwają do jutrzejszego poranka.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na bezpieczne, ponowne korzystanie z obiektu. 5 filmów współprodukowanych przez instytucję filmową Silesia Film zakwalifikowało się do 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Są to Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy, Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego, Violetta Villas Karoliny Bielawskiej oraz Zima pod znakiem Wrony Kasi Adamik. To duże wyróżnienie, koprodukować istotne dla kinematografii pozycję, zaznacza Agnieszka Skrzelowska z instytucji filmowej Silesia Film.
3: Filmy zgłaszają się do nas jakby na różnym etapie powstawania. Każdy film ma takie elementy, które powiedzmy są już pewnym znakiem jakości. Kiedy zgłasza się do nas film Pawła Pawlikowskiego, przypomnę reżysera filmów takich jak Ida czy Zimna Wojna, no to można mieć już jakieś przypuszczenia, że będzie to strzał w dziesiątkę. Ale też bardzo lubimy właśnie trafiać w takie projekty, które opowiadają o rzeczach młodych, nowych, o jakiejś młodej sztuce i dlatego właśnie zaufaliśmy Łukaszowi Rondudzie, który stworzył film Powiedz mi co czujesz.
0: Festiwal odbędzie się w Gdyni i potrwa od 21 do 26 września. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo będzie wzrastać do dużego, wtedy też przelotne opady deszczu i burze, miejscami także z gradem. Po północy od zachodu województwa będą one stopniowo zanikać. W czasie burz może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna będzie wynosić od 17 do 19 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Więcej samochodów jest w Katowicach na wylocie z tunelu w stronę Sosnowca. Tłoczno też na przejeździe pod katowickim dworcem. Na Wiślance dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zakorkowana Ligocka przy dojeździe do Mikołowskiej. W Tychach korek na trasie 44 między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na trasie 44 dodatkowy czas na przejazd trzeba doliczyć także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. Zakorkowana autostrada A4 w Mysłowicach za węzłem z trasą S1 w stronę Krakowa. Natomiast na samej trasie S1 ciasno jest w miejscu prac na wysokości Lędzin. Zwalnia też przejazd drogą 934 przez Imielin. Na jedynce między Tychami a Bielskiem tłoczno w Pszczynie. Na południu regionu korkuje się także przejazd przez Kozy drogą krajową 52. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
5: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
6: Chociaż może nie. Ciepło będzie, ale nie będzie upalnie. I o tym ze szczegółami opowie Dariusz Schmidt, który zameldował się w studiu Radia Katowice. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam serdecznie. No rzeczywiście tak będzie. Po południu i wieczorem, proszę Państwa, najpogodniej dziś na wschodzie kraju. Tam zachmurzenie małe, umiarkowane. No i nie będzie w ogóle padać. Natomiast na południu i zachodzie Polski na niebie pojawi się więcej chmur. No i miejscami przewidywane są przelotne opady deszczu i gdzieniegdzie gwałtowne burze, lokalnie nawet z gradem. Opady i burze stopniowo będą się przemieszczać w głąb kraju. Na zachodzie spadnie najwięcej do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś od 27 do 32 stopni. Chłodniej, tak jak wspomniałeś, nad samym morzem tam 23-24 stopnie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 90 km na godzinę. A w województwie śląskim po południu i wieczorem nadal upalnie i słonecznie. Zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, tylko miejscami wzrośnie do dużego w rejonach górskich, a wieczorem również na krańcach zachodnich województwa śląskiego. Przyda się jednak parasol, bo tam pojawią się przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Na termometrach teraz w okolicach 30-31 stopni, a maksymalnie dziś do 32 w Katowicach i w metropolii, do 31 w Częstochowie, na Jurze do 31 również w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 29 do 31, na szczytach Beskidów od 19 do 22. Wiatr słaby wschodni i południowo-wschodni, miejscami zmienny, wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwych porywy wiatru do 60 km na godzinę. W czasie najbliższej nocy, proszę Państwa, zachmurzenie będzie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. No i w pierwszej części nocy wystąpią zanikające opady deszczu, gdzieś takie punktowe, no i też jeszcze może zagrzmieć. Temperatura minimalna w zakresie 16-19 stopni Celsjusza, wiatr słaby, zmienny, jedynie w czasie burz porywisty. A jutro w sobotę już bez upału, zachmurzenie zmienne, od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami głównie po południu. Przelotne opady deszczu mogą się pojawić i gdzieniegdzie może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna w granicach 23-25 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę od rana zachmurzenie najczęściej małe lub umiarkowane, ale po południu i wieczorem znowu od zachodu napłynie na niebo więcej chmur, miejscowo nawet całkowicie przysłaniając niebo. No i tam wystąpią miejscami opady deszczu i burz. Maksymalna temperatura w zakresie 23-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, mierzone na poziomie morza 1018 hektopaskali. Będzie spadać, biometr dziś niekorzystny. A po weekendzie, no wszystko wskazuje na to, że już chłodniej się zrobi. Temperatury w zakresie 22-20 stopni Celsjusza. No i taka też zmienna aura, najczęściej słońce, ale też mogą pojawić się przelotne opady.
6: Lipcopad powiedzieliby złośliwi, ale my się do nich nie zaliczamy, więc nie powiemy tak. Przyznamy za to jeszcze laury. To informacja, która może przydać się podróżującym przez nasz piękny kraj. Według danych ze stacji synoptycznych IMGW o tej porze najcieplejszym miastem w Polsce jest Wieluń 31,1 stopnia o tej porze na termometrach. Najchłodniej z kolei, ale to nie może dziwić w kontekście tego, o czym mówił choćby Darek Schmidt. Najchłodniej w Kołobrzegu 21,5 stopnia. Może nie za ciepło, ale za to ryba droga. Dziękuję Ci bardzo, Darku. Nasz dziennikarz melduje się z prognozą pogody jeszcze dziś po godzinie 18.
7: Tak zrobię.
8: Adwokatka i działaczka społeczna, mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram została powołana na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Jej kandydaturę na urząd wskazały Koalicja Obywatelska i Lewica. Nowa rzeczniczka powiedziała, że w swojej pracy nie będzie kierować się poglądami politycznymi.
9: Ja jestem adwokatką, która wielokrotnie reprezentowała w swojej karierze osoby o odmiennych poglądach politycznych, odmiennym patrzeniu na życie. Nigdy nie wpłynęło to na mój sposób działania, nigdy nie przysłoniło mi tego, co jest najważniejsze.
8: O urząd ubiegał się także wskazany przez PiS działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u Adam Borowski. Lekarze rozczarowani, a pracodawcy zadowoleni z pierwszego kroku w naprawianiu służby zdrowia. Prezydent podpisał ustawę o wynagrodzeniach lekarzy w powiązaniu z numerem PESEL. Jest rozczarowanie, bo zapisy ustawy budzą wątpliwości prawne, mówi Piotr Pisula z Naczelnej Rady Lekarskiej.
10: Wiemy, że do tej ustawy zastrzeżenia zgłaszał też Urząd Ochrony Danych Osobowych, więc nie poradzimy, mówiąc wprost, więc mamy nadzieję, że Ministerstwo Zdrowia będzie dalej te dane przetwarzać w sposób zgodny z prawem.
8: Zdaniem Wojciecha Wiśniewskiego z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego ustawa PESEL-owa to pierwszy z etapów reformowania systemu.
11: Oczywiście jest to regulacja niedoskonała, dlatego że koniecznie trzeba będzie uzupełnić zbiórkę danych o dane pochodzące z Krajowej Administracji Skarbowej, aby na przykład móc zobaczyć zarobki w tak zwanych spółdzielniach lekarskich. Nie można czegoś poprawić, jak czegoś nie można zmierzyć. Jeżeli chcemy uregulować wynagrodzenia kontraktowe, na pewno ta ustawa jest niezbędna.
8: Samorząd lekarski nie wyklucza zaskarżenia ustawy PESEL-owej do unijnych instytucji. Prokurator generalny złożył wniosek do prezydenta o prawo łaski dla Piotra Pytla. Mężczyzna został skazany w 2006 roku na dożywocie przez sąd w Monachium za morderstwo kobiety. Polska prokuratura później ustaliła, że zbrodnię popełnił ktoś inny. W dodatku morderca się przyznał i odbył już karę. W czerwcu minister Waldemar Żurek podjął decyzję o przerwie w odbywaniu kary przez Piotra Pytla. Mężczyzna za kratami spędził już 20 lat. Chiny chcą być liderem branży AI. Takie deklaracje padły z ust chińskiego prezydenta podczas światowej konferencji poświęconej sztucznej inteligencji w Szanghaju. Ale świat zachodu w rozwoju chińskiego AI upatruje zagrożenia dla bezpieczeństwa.
12: Chiny chcą udostępniać własne zdobycze w rozwoju AI krajom rozwijającym się. Podczas światowej konferencji AI zapowiedział to przewodniczący Chin Xi Jinping. Wydarzenie organizowane pod egidą chińskich władz zgromadziło przedstawicieli państw politycznie wspierających Pekin. Chińskie władze pozycjonują własne osiągnięcia w dziedzinie AI jako alternatywę dla hegemonii USA na świecie. Zachód ostrzega, że chińskie technologie wykorzystywane w innych krajach mogą posłużyć jako źródło informacji dla chińskich władz. Chiny sygnalizowały wcześniej, że chcą przewodzić pracom nad regulacjami dotyczącymi wykorzystywania AI. Chińską koalicję państw przedstawiono jako alternatywę dla amerykańskiej inicjatywy Pax Silica. Jej celem jest zabezpieczenie globalnych łańcuchów dostaw związanych z kluczowymi minerałami, których handel w dużej mierze kontrolują Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
8: Woda skażona bakteriami w pobliżu koluszek. W wodociągu w Gałkowie Dużym wody nie można pić ani używać jej do mycia.
13: Nie, no w ogóle nic nie wolno, rąk nie wolno umyć, no twarzy, bo grozi jakąś egzemą.
14: No trzeba sobie się z tym pogodzić.
15: To był beczkowóz, podjechał, no oprócz tego no miałam zapas wody w domu, więc na dzień dzisiejszy no nie ma tragedii.
8: Beczkowozy ustawiono w Gałkowie Dużym przy ulicy Głównej i przy skrzyżowaniu ulicy Głównej z ulicą Dzieci Polskich. Do nietypowego zdarzenia doszło na trasie S8. Policjantom gaszącym płonącą ciężarówkę chciał pomóc jeden z kierowców jadących tą trasą. Mężczyzna zatrzymał więc samochód, wysiadł i padł jak długi przed policjantami.
16: Widząc to, jeden z policjantów podszedł do niego, myśląc, że potrzebuje pomocy. Policjant od razu wyczuł silną woń alkoholu od mężczyzny.
8: Mówiła Izabela Wypychowska z łódzkiej policji. Okazało się, że kierowca miał ponad 3 promile alkoholu. Twierdził, że się zatrzymał, bo chciał pomóc. Na pewno pomógł sobie, bo nie zdążył spowodować żadnego wypadku, a teraz o jego losie zdecyduje sąd. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Synoptycy ostrzegają przed upałymi burzami. Dadzą się we znaki w centrum i na zachodzie, na południowym wschodzie. Gorąco, ale bez opadów. Od 27 stopni na Podhalu do 28 na Podlasiu, 31 na zachodzie i w centrum oraz 32 na Podkarpaciu.
17: Autopromocja.
18: Wszystkie książki świata.
19: W niedzielę nadajemy ze

0: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji Radia Katowice.
1: Zatrzymaniem 5 osób, w tym na terenie województwa śląskiego, zakończyły się kolejne działania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach ogólnopolskiej operacji Hellfire, wymierzonej w pedofilię internetową. Podejrzani w wieku od 31 do 47 lat usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniania w internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sanepid wprowadził zakaz kąpieli w jeziorze Paprocen w Tychach z powodu ponownego w tym sezonie zakwitu sinic. Inspektorzy ostrzegają, że kontakt z wodą grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, od dolegliwości żołądkowych i wysypki po wysoką gorączkę, a w skrajnych przypadkach nawet porażenie mięśni prowadzące do niewydolności oddechowej. Kolejne badania próbek wody zaplanowano na środę. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, a także przepisy wprowadzające tę ustawę. Podpisał natomiast 9 ustaw dotyczących m.in. zarobków lekarzy, patostreamingu i opieki społecznej. 5 filmów współprodukowanych przez instytucję filmową Silesia Film zakwalifikowało się do 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Są to Ojczyzna, Powiedz mi co czujesz, Przez ścianę, Violetta Villas i Zima pod znakiem wrony. Festiwal potrwa od 21 do 26 września.
2: Koalicja Obywatelska nie zagłosuje w Senacie za powołaniem Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u, zapowiada premier. Sejm przegłosował kandydaturę, którą krytykowali historycy.
3: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
4: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
3: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiS-u.
5: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, tam mają większość.
3: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Powód do wstydu, tak Władysław Kosiniak-Kamysz ocenia prezydenckie weto do ustawy wprowadzającej status osoby najbliższej. Wicepremier mówi, że Karol Nawrocki nie wywiązał się z deklaracji złożonej wyborcom.
6: Wstyd dla pana prezydenta, to jest powód do wstydu dla Karola Nawrockiego. Obiecywał status osoby najbliższej w kampanii wyborczej, oszukał wyborców. To jest bardzo dobry projekt, który umożliwia dostęp do informacji medycznej, dziedziczenie, podstawowe sprawy. Chcieliśmy 2,5 milionom osób w Polsce ułatwić życie, uprościć w trudnych momentach.
2: Ustawa pozwalała partnerom czy partnerkom zawrzeć przed notariuszem umowę rejestrowaną potem w Urzędzie Stanu Cywilnego. Umowa miała regulować sprawy dziedziczenia czy informacji medycznej. Andy Burnham został nowym szefem rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Zastąpił odchodzącego premiera Keira Starmera. W poniedziałek ma oficjalnie objąć urząd szefa rządu.
7: Komisja wyciągnęła wnioski z obecnej sytuacji, mówiła jej wiceprzewodnicząca Teresa Ribera. Poprawiamy to, co wymaga poprawy, nagradzamy tych, którzy dekarbonizują i pomagamy pozostałym, by dotrzymali kroku. Jeśli chodzi o Polskę, to ważne jest przede wszystkim utrzymanie funduszu modernizacyjnego na inwestycje w transformację energetyczną. Ponadto spowolnione ma być tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, także płatnych. Darmowe pozwolenia będą także po 2034 roku i będzie ich więcej dla przemysłu energochłonnego, ale z zastrzeżeniem. Bezpłatny przydział uprawnień nie oznacza darmowej gotówki. Komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra powiedział, że nacisk będzie na inwestycje w dekarbonizację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Są alerty MGW przed burzami i upałami. To dla większości kraju temperatura miejscami już przekracza 30 stopni, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
8: Poza północno-wschodnią częścią oraz regionami podgórskimi obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed upałem. Miejscami prognozowany jest dzisiaj wzrost temperatury do około 32 stopni. Zostały także wydane ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia przed burzami dla zachodniej i centralnej i częściowo także wschodniej części kraju.
2: Wieczorem i w nocy burzy mogą spodziewać się mieszkańcy zachodniej, centralnej i wschodniej części kraju. Ekstremalne temperatury we Włoszech przynoszą coraz poważniejsze skutki. Na Sardynii odnotowano wczoraj 47 stopni.
9: W piątek temperatury we Włoszech mają wynieść od 34 do 45 stopni. Sardynia nadal pozostanie najgorętszym regionem kraju. Najwyższy poziom ostrzeżenia przed upałami wydano dla 17 miast, w tym Bolonii, Florencji, Perugii, Bari i Rzymu. W sobotę liczba miast objętych czerwonym alarmem ma wzrosnąć do 19. Ekstremalne upały we Włoszech powodują coraz poważniejsze konsekwencje. Między 25 maja a 30 czerwca śmiertelność wśród osób powyżej 65 roku życia wzrosła o 3%. Upały doprowadziły także do rekordowego w tym roku zapotrzebowania na energię elektryczną. Straż pożarna od 15 czerwca przeprowadziła ponad 21 tysięcy interwencji związanych z pożarami lasów. Spadek temperatur spodziewany jest na początku przyszłego tygodnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
2: Klimat. Jakość powietrza przeważnie dobra lub umiarkowana, tylko w Oławie dostateczna. Ponad połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Na zachodzie i w centrum zapowiadany deszcz i burze z gradem. Miejscami padać będzie intensywnie. 28 stopni na Suwalszczyźnie, 31 w centrum i na Dolnym Śląsku, do 32 na Podkarpaciu.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Wiadomości z dróg regionu zebrała i przedstawi Dorota Stabik.
13: Przypominam o utrudnieniach na drodze numer 40 w miejscowości Bycina. To między Pyskowicami a Kędzierzynem-Koźlem. Tam zderzyły się dwa samochody. Jedno z aut wylądowało w rowie. Droga w stronę Kędzierzyna jest zablokowana. Zatłoczony wyjazd z Katowic do Mysłowic autostradą A4. Nogę z gazu trzeba zdjąć za węzłem Murckowska. Tam kierowcy dodatkowo informują także o kolizji. Ciaśniej na wylocie z tunelu na DTS-ce w Katowicach w stronę Sosnowca. Korek na przejeździe przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Na samej Wiślance tłoczniej na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia wyjazd z Katowic do Tychów drogą 86, a większy ruch jest na wysokości Giszowca. Tłoczniej także na trasie 86 na wjeździe do Sosnowca od Katowic. Tłoczno na trasie S1 na wysokości Lędzin, gdzie pracują drogowcy. Na trasie S1 ciasno także w Bielsku. Tłok jest na pasach do Żywca między węzłami Lipnik a Mikuszowice. Zakorkowana droga krajowa 52 w Kozach i tłok na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 16.
14: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.

0: Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną.
1: Nie.

0: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji Radia Katowice.
1: Zatrzymaniem 5 osób, w tym na terenie województwa śląskiego, zakończyły się kolejne działania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w ramach ogólnopolskiej operacji Hellfire, wymierzonej w pedofilię internetową. Podejrzani w wieku od 31 do 47 lat usłyszeli zarzuty posiadania i rozpowszechniania w internecie materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Sprawa ma charakter rozwojowy. Sanepid wprowadził zakaz kąpieli w jeziorze Paproceny w Tychach z powodu ponownego w tym sezonie zakwitu sinic. Inspektorzy ostrzegają, że kontakt z wodą grozi poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, od dolegliwości żołądkowych i wysypki po wysoką gorączkę, a w skrajnych przypadkach nawet porażenie mięśni prowadzące do niewydolności oddechowej. Kolejne badania próbek wody zaplanowano na środę. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, a także przepisy wprowadzające tę ustawę. Podpisał natomiast 9 ustaw dotyczących m.in. zarobków lekarzy, patostreamingu i opieki społecznej. 5 filmów współprodukowanych przez instytucję filmową Silesia Film zakwalifikowało się do 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Są to Ojczyzna, Powiedz mi co czujesz, Przez ścianę, Violetta Villas i Zima pod znakiem wrony. Festiwal potrwa od 21 do 26 września.
2: Nowe przepisy miały pozwolić partnerom czy partnerkom na dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków czy dziedziczenie. Donald Tusk podkreślił, że odrzucona przez Karola Nawrockiego ustawa miała ułatwić życie milionom osób pozostających w związkach nieformalnych. Weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i nietypowego życia, dodał szef rządu.
3: Nikt nie może powiedzieć, że ta ustawa była radykalna czy ideologiczna. Ona miała po prostu pomóc ludziom. To było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy. Jeśli premier Nawrocki uważa, że to jest z jakiegoś powodu niedopuszczalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby jakakolwiek wersja znalazła akceptację prawej strony i prezydenta Nawrockiego.
2: Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula uważa, że weto spowoduje, jak się wyraziła, turystykę małżeńską partii samej płci.
4: Teraz jest transkrypcja i o to będziemy walczyć, żeby transkrypcja dawała dzisiaj możliwość i wspólnego rozliczania i ubezpieczenia zdrowotnego partnera, bo to są zmiany, które zadziały się wszędzie w Europie, wszędzie na świecie. Naprawdę wszystkie państwa unijne, które wprowadziły równość małżeńską, funkcjonują, mają się świetnie. Te osoby tu pracują, tu płacą podatki, pracują na rzecz naszego PKB, służą w armii, czują się dzisiaj zawiedzione. No, czują, że prezydent okłamał, oszukał tych Polaków, którym obiecywał w kampanii wyborczej, że będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków.
2: Karol Nawrocki oświadczył, że ustawa gwarantowała osobom zawierającym umowę o wspólnym pożyciu niemal małżeńskie przywileje, ale bez małżeńskich obowiązków.
5: Jeżeli tworzy się instytucję zawieraną w sformalizowanej procedurze, rejestrowaną przez państwo i wywołującą skutki prawne bardzo podobne do małżeństwa, należy uczciwie powiedzieć, że buduje się alternatywę dla małżeństwa. Nie zgadzam się na wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają zastąpić czy podmienić instytucję małżeństwa.
2: W związkach nieformalnych żyje około 2 milionów Polek i Polaków. 4 kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. 3 podejrzanych zatrzymało CBA. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
6: Zatrzymani to 3 byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 złotych z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
2: Relacjonowała Joanna Opas. Do tej pory w tej sprawie 18 osobom przedstawiono ponad 40 zarzutów. Kilkaset tysięcy frankowiczów zyskało oręż w walce z bankami. Prezydent podpisał ustawę o postępowaniu w sprawie kredytów frankowych. Dzięki niej osoby wchodzące w spór z bankiem będą mogły wstrzymać spłacanie rat. Radca prawny Marcin Szołajski podkreśla, że znacznym uproszczeniem jest też zezwolenie sędziom na podpisywanie wyroków bez zwoływania posiedzeń.
7: przyspiesza, bo tak to za każdym razem sędzia musi zwoływać posiedzenie na wokandzie, spotykać się ze stronami, a tutaj w zaciszu swojego gabinetu może po prostu w przeciągu godziny podpisać na przykład 20 wyroków.
2: Ekspert wskazuje, że ustawa ma także minusy. Wydłuża na przykład czas, w którym banki mogą składać wobec frankowiczów pozwy wzajemne. Służby ratunkowe apelują, by budynki były wyraźnie oznaczone numerami, bo w sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Zdarza się, że numery niemal są niewidoczne, co wydłuża dojazd do miejsca zgłoszenia.
8: Wyjeżdżamy oczywiście korki uliczne i racjonalne zachowania kierowców, którzy hamują na zakrętach, na wzniesieniach. Trudno nam jest wyprzedzać. Dojeżdżamy do danej posesji. Ogrodzenia. Nie ma numeru na domu, na bloku. Te numery, jeżeli są, to są zbyt małe, a pamiętajmy, że działamy w różnych warunkach atmosferycznych. Mgła, noc, deszcz. Czasami te numery są irracjonalnie zrobione. Przeskakują. Jest numer 4, nagle jest 20.
2: Mówi rzecznik pogotowia ratunkowego w Bydgoszczy Krzysztof Wiśniewski. Kapitan Arkadiusz Łojewski ze Straży Pożarnej dodaje, że oznaczenia domów są kluczowe dla pracy służb.
9: Gdy jedziemy do pożaru, obłoki dymu widzimy z daleka. Natomiast przy miejscowych zagrożeniach mamy problem z dotarciem, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że jesteśmy pod dobrym adresem.
2: Służby ratunkowe podkreślają, że numer musi być też widoczny nocą. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dziś kolejny dzień bez meczu na mundialu, ale nie samym mundialem. Człowiek żyje sport, Dariusz Urbanowicz.
11: Tak, dzień dobry. Zaczniemy od tenisa. Zuzanna Pawlikowska, mistrzynią Polski właśnie w tej dyscyplinie sportu, w finale turnieju rozegranego w Gdyni pokonała Weronikę Ewald w dwóch zaciętych setach 7-5 i 7-6. Czekamy na rozstrzygnięcie finału singla mężczyzn, w którym o złoto zagrają Marcel Zieliński i Kacper Knitter. Trzeba dodać, że nie wystartowali w zawodach ci najwyżej rozstawieni w rankingach ATP i WTA polscy tenisiści. Szymon Marciniak nie będzie sędziował finałowych meczów na mundialu. W starciu Argentyny i Hiszpanii gwizdać będzie Słoweniec Slavko Vincic, znany chociażby z meczu Polska-Szwecja w barażu przed mundialem. W starciu Anglii i Francji o brąz na arbitra wyznaczono Jesusa Valenzuela z Wenezueli. Szymon Marciniak wraca do kraju, bo już w przyszłym tygodniu rusza przecież Ekstraklasa, a na Mistrzostwach Świata, przypomnę, prowadził mecze grupy Argentyna z Algierią. Było 3-0 i remisowe starcie Iranu z Egiptem. Tu skończyło się 1-1. Mecz finałowy w niedzielę o 21:00. Legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek więcej szans daje Hiszpanom.
12: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, potrafią rozgrywać piłkę, utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć. Także wszyscy liczą na wyrównany bardzo pojedynek. Mi się wydaje w teorii, że Hiszpania ma coś więcej. To wtedy znaczy, że musi wygrać.
11: A spotkanie o brąz, Francja-Anglia, przypomnę, w sobotę o godzinie 23:00. I pozostajemy jeszcze na chwilę za oceanem, bo bardzo liczyliśmy na debiut Roberta Lewandowskiego w nowych barwach. Jednak starcie Chicago Fire z Vancouver Whitecaps zostało przełożone na 6 października ze względu na zły stan powietrza w Chicago po pożarach na terytorium Kanady.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Dziś na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. No i od zachodu właśnie postępują opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 28 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 27 stopni.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Jadący na weekend czy urlop w Beskidy muszą się liczyć z korkami. Na jedynce między Tychami a Bieskiem ciasno jest w Pszczynie. W samym Bielsku zwolnić trzeba na trasie S1 między węzłami Lipnik a Mikuszowice na pasach do Żywca. Zakorkowany także zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Sznur samochodów na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska. Korek też między Ustroniem a Wisłą. Na Wiślance swoje trzeba odstać też w Skoczowie i korek na trasie S52 w rejonie węzła Harbutowice. Tłoczniej na autostradzie A4 za węzłem Murckowska na pasach do Krakowa. Tam wcześniej kierowcy sygnalizowali o kolizji. Korek też przed bramkami w Mysłowicach na pasach do Krakowa. Ciaśniej na DTS-ce w Katowicach na wylocie z tunelu do Sosnowca. Na Wiślance tłoczniej na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Jest 17. Niebezpieczna zabawa na torach przerwana przez funkcjonariuszy. Nastolatkowie podróżowali na schodach pociągu towarowego. Rosną ceny paliw. W najbliższym czasie mogą przekroczyć nawet 8 zł. Na placu Biegańskiego w Częstochowie dziś kolejna, ostatnia odsłona letniej potańcówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nieodpowiedzialna zabawa na torach mogła się zakończyć tragedią. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stacji Gliwice Port. Dwóch nastolatków próbowało dostać się na pociąg towarowy. Dzięki relacji funkcjonariuszy udało się uniknąć niebezpieczeństwa. Podczas prowadzonych czynności chłopcy przyznali, że wcześniej tego samego dnia podróżowali już na stopniach wagonów innego pociągu towarowego. 17-latek oraz jego 15-letni kolega zostali przekazani policjantom do dalszych czynności. Nastolatkowie swoim zachowaniem mogli spowodować niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Oni sami podczas takiej podróży mogliby spaść na tory, a także zostać porażeni prądem z sieci trakcyjnej. Policja apeluje do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co robią ich dzieci w trakcie wakacji. Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny paliw niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna. Pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
0: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienia. Analityczka rynku paliw Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr, a to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
3: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
0: Zdaniem analityczki w najbliższy weekend ceny paliw powinny pozostać stabilne, jednak już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na placu Biegańskiego w Częstochowie dziś kolejna, ostatnia odsłona letniej potańcówki. Pod gołym niebem, za to pod czujnym okiem instruktorów. Będzie można pląsać do rytmów latino. Będzie na pewno energetycznie, zapewnia Karolina Rządkowska, współprowadząca imprezę.
4: To będzie taniec bardzo swobodny, więc nie trzeba się stresować, jeśli dotychczas nie uczęszczało się na żadne zajęcia taneczne, ponieważ jest to salsa, solo, bachata, solo, wszystkie tańce, jakie tańczymy bez partnera. Tak więc obecność partnera nie jest tu konieczna, jeżeli ktoś nie ma, to również zapraszamy. Instruktor pokazuje kroki i zaprasza do wspólnej zabawy poprzez naśladowanie jego.
0: W programie znajdą się także cza-cza, samba, rumba i jive. Już jutro w katowickiej Dolinie Trzech Stawów odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników zwierząt. Mieszkańcy regionu wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi wezmą udział w drugiej edycji charytatywnego biegu Tupot Małych Łapek. Głównym celem tej inicjatywy jest wsparcie schroniska w Chełmku oraz szeroka promocja odpowiedzialnej adopcji zwierząt. Wspólny start zaplanowano kwadrans po godzinie 8. Jutro po południu miejscami znów mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 do 26 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Jadący na weekend czy urlop w Beskidy muszą się liczyć z korkami. Na jedynce między Tychami a Bielskiem ciasno jest w Pszczynie. W samym Bielsku zwolnić trzeba na trasie S1 między węzłami Lipnik a Mikuszowice na pasach do Żywca. Zakorkowany także zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Sznur samochodów na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska. Korek też między Ustroniem a Wisłą. Na Wiślance swoje trzeba odstać też w Skoczowie i korek na trasie S52 w rejonie węzła Harbutowice. Tłuczniej na autostradzie A4 za węzłem Murckowska na pasach do Krakowa. Tam wcześniej kierowcy sygnalizowali o kolizji. Korek też przed bramkami w Mysłowicach na pasach do Krakowa. Ciaśniej na DTS-ce w Katowicach na wylocie z tunelu do Sosnowca. Na Wiślance tłoczniej na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
1: Że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny Paliw Niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
1: Analityczka rynku paliw Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji irańsko-amerykańskiego konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr, a to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
3: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
1: Według analityków już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek. Marszałek Sejmu zarzuca prezydentowi, że swoją decyzją skrzywdził ludzi. Tak Włodzimierz Czarzasty ocenia zawetowanie przez Karola Nawrockiego ustawy o statusie osoby najbliższej. Marszałek podkreśla, że 2 miliony osób żyje w związkach nieformalnych, 30% dzieci urodziło się poza małżeństwami.
4: Jak się ludzie kochają, to bez względu na to, czy mają ślub, czy go nie mają, to jest rodzina. Żadnym prawem pan ludzi nie zmusi do miłości. Żadnym prawem pan nie zmusi ludzi do określonego, wymarzonego przez siebie sposobu życia. Ludzie mają prawo do wolności. Skrzywdził pan masę ludzi i niech to do pana dojdzie.
1: Nowe przepisy miały pozwolić partnerom czy partnerkom na dostęp do informacji medycznej, wspólne rozliczanie podatków czy dziedziczenie. Jest reakcja władz w Kijowie na przyjęcie przez Sejm uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni wołyńskiej. W opublikowanej przez MSZ nocie zaapelowano o wzajemny szacunek i dialog. Więcej Paweł Buszko.
5: Jak czytamy w nocie ukraińskiego resortu dyplomacji, 11 lipca, czyli w rocznicę krwawej niedzieli, strona ukraińska na najwyższym szczeblu oddała hołd, jak to określono, wszystkim ofiarom tragedii wołyńskiej. Na Ukrainie oficjalnie używany jest właśnie termin tragedia, a nie zbrodnia. Ukraina, jak napisano w dokumencie, liczy na konstruktywny i merytoryczny dialog oraz kontynuację wspólnych prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Prawda o przeszłości może zostać ustalona wyłącznie w oparciu o podejście naukowe, stwierdził ukraiński MSZ. Jak dodano, ból przeszłości nie powinien dzielić narodów, które dziś łączą wspólne wartości, wspólny wróg oraz wspólna europejska przyszłość. Między Warszawą i Kijowem doszło do znacznego pogorszenia stosunków po tym, jak Wołodymyr Zełenski pod koniec maja przyznał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Coraz więcej zwierząt trafia do schronisk w wakacje. Pod koniec czerwca w opolskiej placówce były 34 psy, teraz jest ich już 51. Z dnia na dzień przybywa także kociąt wymagających szczególnej opieki. Aneta Dominik z opolskiego schroniska mówi, że pracownicy przytuliska nie odpoczywają w lato.
6: Znajdują ludzie w różnych miejscach, nie wiem, w lesie, w fosie. Ostatnio była historia, że pani po prostu zadzwoniła i była przerażona, bo w reklamówce wisiały koty. Przyniosła do nas, bo nie wiedziała, co ma z nimi zrobić. Potrzebujemy wsparcia. Mamy starsze psiaki, które muszą być na karmie gastro. Jest to karma gastro i mokra, i sucha dla psów. I karma, pasztyciki dla kociąt. No, bo mówię, mamy 105 kotów.
1: Schronisko zachęca też do regularnego wyprowadzania psów na spacery, poświęcania im czasu i pomocy w socjalizacji. Od 5 lat pomaga pani Ania.
7: fajnie jest coś zrobić dobrego, móc trochę spędzić z tymi psami. Nie każdy też może mieć, więc przez to, że my nie możemy mieć psów w domu, no to chociaż tak pomagamy. Jestem średnio 4 razy w tygodniu. No wiadomo, że człowiek się przywiązuje, więc jak mamy takie psy, które no dbamy o nie wiele lat, wyprowadzamy, to my również się przywiązujemy. Natomiast jednak jak idą do domu, to to cieszy najbardziej.
1: Informacje na temat karmy i bieżących potrzeb można znaleźć w mediach społecznościowych Opolskiego Schroniska. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: 5 minut po 17 o sporcie. Dariusz Urbanowicz.
10: Przed godziną informowałem, że mistrzynią Polski w tenisie została Zuzanna Pawlikowska. W międzyczasie wyjaśniła się kwestia zdobywcy tytułu w turnieju mężczyzn. Marcel Zieliński wygrał z Kacprem Kniterem 6-3 i 6-2, a była to jubileuszowa setna odsłona tych zawodów. Odbyły się w Gdyni. Trwają trzecie turnieje Ligi Narodów, które wyłonią do końca obsadę zawodów finałowych. Pewnie udziału są już Chińczycy. To oczywiste, są gospodarze. To oraz Japonia i USA. Polacy są na trzecim miejscu w tabeli, ale przed nimi jeszcze 3 mecze w Chicago. Dzisiejszej nocy podopieczni trenera Nicoli Grbicia zagrają z Brazylijczykami, którzy zastanawiająco gładko ulegli Amerykanom 0-3.
11: Dzisiaj mamy jeden trening, jak każdy raz, kiedy jesteśmy na turnieju. Potem mamy 3 dni z rzędu, gdzie oczywiście zależy od ile będziemy grali i każdy dzień będziemy zrobili decyzję, jaki plan względu na to, jak będzie sytuacja na boisku. Ale myślę, że jesteśmy gotowi, mamy dużo zawodników gotowi do gry. Jak w Chin, kiedy graliśmy 3 razy z rzędu 3-2, byliśmy gotowi, przegraliśmy 2-0 i na końcu wygraliśmy 3-2. Myślę, że jesteśmy gotowi. Dla to, jeśli ja mam nadzieję, że nie, ale jeśli będziemy gotowi.
10: Mecz Polska-Brazylia dla nocnych marków lub rannych ptaszków. Początek o 3:00, a finałowy turniej Ligi Narodów Siatkarzy w Ningbo rozpocznie się 29 lipca. Szymon Marciniak ma wolny weekend, nie został bowiem wyznaczony do meczów finałowych na Mundialu. Mecz o Puchar Świata między Hiszpanią a Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic, a w starciu Anglii i Francji, którego stawką jest brąz, na arbitra wyznaczono Jesusa Valenzuela z Wenezueli. Kacper Tomasiak miał dziś okazję do wprawki w murarce. 3-krotny medalista olimpijski w skokach narciarskich został wyznaczony do wmurowania kamienia węgielnego pod budynkiem w Mysiadle, w którym Profut ufundował mieszkanie za sukcesy olimpijskie w Predazzo w tym roku.
12: Zazwyczaj w takich sytuacjach nie czuję się aż tak swobodnie, kiedy wrócę się na czymś nie znam, także no, na pewno ciekawe przyjście, chociaż do murarza to jeszcze dużo brakowało.
10: Kilka dni temu Kacper Tomasiak wygrał Memoriał Olimpijczyków w Szczyrku, a letnie Grand Prix w skokach narciarskich rozpocznie się 1 sierpnia. Jeszcze raport z trasy 12 etapu Tour de France. Dziś do pokonania 205 km z Dole do Belfort. No i zaczyna się zjazd z Ballon du Alsace. Taki, no, jeden z klasyków, jeśli chodzi o podjazdy. W grupce uciekającej 10 zawodników, w tym Tom Pidcock. No i ten na pewno się zbliży do czołówki, jeśli dojedzie w tym tempie, bowiem peleton z Tadejem Pogaczarem traci ponad 8,5 minuty do grupy uciekającej.
9: Tej nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, a bez opadów i burz jedynie na krańcach wschodnich kraju. Temperatura od 16 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci.

0: Jest 17. Niebezpieczna zabawa na torach przerwana przez funkcjonariuszy. Nastolatkowie podróżowali na schodach pociągu towarowego. Rosną ceny paliw. W najbliższym czasie mogą przekroczyć nawet 8 zł. Na placu Biegańskiego w Częstochowie dziś kolejna, ostatnia odsłona letniej potańcówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Nieodpowiedzialna zabawa na torach mogła się zakończyć tragedią. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stacji Gliwice Port. Dwóch nastolatków próbowało dostać się na pociąg towarowy. Dzięki relacji funkcjonariuszy udało się uniknąć niebezpieczeństwa. Podczas prowadzonych czynności chłopcy przyznali, że wcześniej tego samego dnia podróżowali już na stopniach wagonów innego pociągu towarowego. 17-latek oraz jego 15-letni kolega zostali przekazani policjantom do dalszych czynności. Nastolatkowie swoim zachowaniem mogli spowodować niebezpieczeństwo w ruchu kolejowym. Oni sami podczas takiej podróży mogliby spaść na tory, a także zostać porażeni prądem z sieci trakcyjnej. Policja apeluje do rodziców, aby zwracali uwagę na to, co robią ich dzieci w trakcie wakacji. Ceny paliw rosną, a eksperci sygnalizują, że to dopiero początek podwyżek. Rządowy program Ceny paliw niżej, który kosztował budżet prawie 5 miliardów złotych, obowiązywał do końca czerwca. Premier Donald Tusk nie wyklucza jego powrotu, ale wskazuje, że wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
2: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny, a budżetu państwa nie możemy bez końca ułożyć na te pieniądze.
0: Ceny ropy przekroczyły w ostatnich dniach $85 za baryłkę po tym, jak Stany Zjednoczone i Iran zerwały czerwcowe porozumienia. Analityczka rynku paliw Urszula Cieślak prognozuje, że przy dalszej eskalacji konfliktu ceny na stacjach mogą przekroczyć 8 zł za litr, a to właśnie ten próg może skłonić rząd do zmiany zdania.
3: Jeżeli my się zatrzymamy na tych poziomach przed 8 zł za litr, to jest chyba pewne, że raczej na wsparcie w postaci jakiejkolwiek osłony nie możemy liczyć. Natomiast jeżeli te ceny przebiją wyraźnie poziom 8 zł, będą zmierzały w kierunku 9 zł, być może to będzie ten moment, kiedy jednak rząd będzie skłonny zmienić zdania.
0: Zdaniem analityczki w najbliższy weekend ceny paliw powinny pozostać stabilne, jednak już na początku przyszłego tygodnia możemy spodziewać się kolejnych podwyżek.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na placu Biegańskiego w Częstochowie dziś kolejna, ostatnia odsłona letniej potańcówki. Pod gołym niebem, za to pod czujnym okiem instruktorów. Będzie można pląsać do rytmów latino. Będzie na pewno energetycznie, zapewnia Karolina Rządkowska, współprowadząca imprezę.
4: To będzie taniec bardzo swobodny, więc nie trzeba się stresować, jeśli dotychczas nie uczęszczało się na żadne zajęcia taneczne, ponieważ jest to salsa, solo, bachata, solo, wszystkie tańce, jakie tańczymy bez partnera. Tak więc obecność partnera nie jest tu konieczna, jeżeli ktoś nie ma, to również zapraszamy. Instruktor pokazuje kroki i zaprasza do wspólnej zabawy poprzez naśladowanie jego.
0: W programie znajdą się także cha-cha, samba, rumba i jive. Już jutro w katowickiej Dolinie Trzech Stawów odbędzie się wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników zwierząt. Mieszkańcy regionu wraz ze swoimi czworonożnymi podopiecznymi wezmą udział w drugiej edycji charytatywnego biegu Tupot Małych Łapek. Głównym celem tej inicjatywy jest wsparcie schroniska w Chełmku oraz szeroka promocja odpowiedzialnej adopcji zwierząt. Wspólny start zaplanowano kwadrans po godzinie 8. Jutro po południu miejscami znów mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a nawet burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 do 26 stopni.
5: Sejm powołał Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Zagłosowało 233 posłów przeciwko 23. Aby kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Lewicy mogła objąć funkcję, zgodę musi jeszcze wyrazić Senat. To dobry wybór, ocenia premier Donald Tusk i dodaje, że jest pewien, iż Sylwia Gregorczyk-Abram uzyska poparcie także w Senacie.
2: Pani mecenas jest osobą, która działała publicznie nie ze względów polityczno-partyjnych, tylko ze względu na swoje bardzo głęboko wyznawane przekonania o prawach człowieka, o niezależności systemu sprawiedliwości. Jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, ale jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
5: Sylwia Gregorczyk-Abram to adwokatka i działaczka społeczna, współtwórczyni inicjatywy Wolne Sądy. Pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich Marcina Wiącka kończy się 23 lipca. To ma być spotkanie ostatniej szansy. Wieczorem prezes PiSu Jarosław Kaczyński będzie rozmawiał z wiceprezesem opozycyjnej partii Mateuszem Morawieckim. Tematem zakaz działania w stowarzyszeniach, także w tych, które założył były premier. Więcej Michał Fabisiak.
6: Były premier będzie próbował przekonać Jarosława Kaczyńskiego, że decyzja kierownictwa partii jest błędna. Mateusz Morawiecki i jego ludzie uważają, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus jest dla PiS korzystna. Jednocześnie, jak Paweł Jabłoński, zapewniają, że nie zawieszą w nim swojego członkostwa.
7: Jeżeli mamy do czynienia ze stowarzyszeniami, których działalność jest sprzeczna ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, wtedy jak najbardziej. Ale ja nie jestem członkiem żadnej organizacji, która działa wbrew Prawu i Sprawiedliwości.
6: Wiceprezes PiS Antoni Macierewicz odpowiada, że w tej sytuacji kierownictwo partii będzie mogło podjąć tylko jedną decyzję.
8: Te osoby, które chcą utrzymać takie stowarzyszenie, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości.
6: Większość posłów PiS-u, z którymi rozmawiałem, wierzy, że do rozłamu nie dojdzie, a liderzy wypracują dziś kompromisowe rozwiązanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet, który ujawnił, że rodziny zmarłych miały być namawiane do korzystania z jednego konkretnego prywatnego zakładu pogrzebowego. Dzięki temu miały mieć zniżkę na przetrzymanie ciała w chłodni. Śledztwo, które będzie prowadzić prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota.
9: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
5: Mówi prokuratora Agnieszka Małyszka, policja ustala relacje między szpitalem a domem pogrzebowym. Japonia reaguje na problemy kurczącej się rodziny cesarskiej. Parlament przyjął ustawę, która poszerzy grono osób do sukcesji. Szczegóły zna Tomasz Sajewicz.
10: Japoński parlament wprowadził zmiany w ustawie o domu cesarskim. Umożliwiają one tzw. cesarskie adopcje mężczyzn w wieku 15 lat i starszych z rodzin byłej gałęzi cesarskiej, pochodzących od cesarzy w linii męskiej. Poszerza to grono osób do sukcesji. Pomimo ogromnego poparcia Japończyków dla sukcesji w linii żeńskiej, zachowano zapis zakazujący kobietom piastowania w Japonii godności cesarza. Na mocy nowelizacji księżniczki w przypadku ślubu z osobami spoza cesarskiego kręgu będą mogły zachować status członki rodziny cesarskiej. Jedynym dzieckiem cesarza Naruhito jest ciesząca się dużą popularnością w Japonii 24-letnia księżniczka Aiko. Obecnie spośród 16 członków rodziny cesarskiej w linii sukcesji jest 60-letni młodszy brat cesarza Fumihito oraz jego 19-letni bratanek książę Hisahito. Gdyby nie wprowadzono zmian, w przypadku bezdzietności tego ostatniego, obecna linia krwi chryzantemowego tronu wygasłaby. Według sondaży agencji Kyodo 83% Japończyków popiera umożliwienie sukcesji także kobietom. Przeciwnego zdania jest 13%. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Silne trzęsienie ziemi u południowych wybrzeży Meksyku jest ostrzeżenie przed tsunami. Wstrząsy miały magnitudę 7,4 i były najsilniejsze w mieście Puerto Madero. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach czy ofiarach. Jak informuje agencja Reutera, trzęsienie było odczuwalne także w Gwatemali i Salwadorze.
11: Klimat.
5: Jakość powietrza przeważnie dobra i umiarkowana. Nieco ponad 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość ze słońca. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Dariusz Urbanowicz.
13: Szwajcar Mauro Schmidt wygrał 13 etap 113 edycji Tour de France. Po finiszu z dwuosobowej ucieczki obłysk koła wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę. Weryfikującym punktem na trasie był podjazd pod Ballon d'Alsace. Zwycięzca pokonał 200-kilometrową trasę w 4 godziny, a to oznacza, że pędził z imponującą średnią 50 km na godzinę. Niewiarygodne. Tadej Pogacar do mety dotarł w peletonie, który z kolei w Belfort zameldował się 8 minut za zwycięzcą. Do czołówki zbliżył się w generalce Tom Pidcock. Brytyjczyk jest czwarty, 4 minuty 15 sekund za Słoweńcem. Drugi w generalce Jonas Vingegaard traci do lidera 3,5 minuty. Trzeci jest Remco Evenepoel, 9 sekund przed Pidcockiem. Jutrzejszy, 14 etap zapowiada się bardzo ciekawie. Odbędzie się również w Alzacji. Będzie sporo podjazdów. Zuzanna Pawlikowska, mistrzynią Polski w tenisie.
14: starałam się nie pokazywać zmęczenia. Gdzieś tam ono narastało, wiadomo, ale jestem bardzo dobrze przygotowana fizycznie. Pracuję nad tym cały czas, także na pewno jestem zadowolona z tego. Starałam się myśleć mecz po meczu, po prostu realizować swoje cele na ten turniej i podchodziłam tak naprawdę bez oczekiwań, bo też wróciłam ze sztucznej trawy, także nie spodziewałam się, że w ogóle tak szybko się przystosuję do kleju, także no jestem mile zaskoczona.
13: Do kleju chodzi oczywiście o mączkę, o tę nawierzchnię ceglaną. W finale turnieju rozegranego w Gdyni Pawlikowska pokonała Weronikę Ewald w dwóch zaciętych setach 7-5 i 7-6.
15: Były momenty, gdzie mogłam jeszcze powalczyć może o seta, ale no nie udało się. No ale taki jest sport, że bardzo dobrze zagrała w ciężkich momentach, no i tak to jest.
13: Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Marcel Zieliński, który w finale w Gdyni pokonał Kacpra Knitera 6-3 i 6-2. A teraz ciekawostka mundialowa. Mistrzowie świata w piłce nożnej otrzymają oczywiście Puchar Świata, ale też dla drużyny przeznaczonych zostało 30 wysadzanych szlachetnymi kamieniami złotych sygnetów. Kolejnych 1996 sztuk trafi do sprzedaży. Każdy będzie ozdobiony miniaturowym Pucharem Świata oraz grawerunkiem okolicznościowym na obrączce. Takie rozwiązanie jest tradycją amerykańskiego sportu w zawodowych ligach futbolu, czy też koszykówki i hokeja na lodzie. Główne trofeum ma wręczyć sam prezydent USA Donald Trump, którego obecność w finale potwierdził Biały Dom. Finał Hiszpania-Argentyna w niedzielę o 21:00, a sport w trójce już za 3 godziny.
12: A jeśli chodzi o pogodę na jutro, to będzie pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami na południu, na zachodzie lokalnie rozpogodzenia. Możliwe także przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i miejscami na południu, z kolei burze, miejscami także z gradem. Temperatura od 19-21 stopni nad morzem, 23-26 w centrum, do 29 stopni Celsjusza na wschodzie kraju.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Minut po 18:00.
17: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Jadący na weekend czy urlop w Beskidy muszą się liczyć z korkami. Na jedynce między Tychami a Bieskiem ciasno jest w Pszczynie. W samym Bielsku zwolnić trzeba na trasie S1 między węzłami Lipnik a Mikuszowice na pasach do Żywca. Zakorkowany także zjazd z drogi S1 do centrum Żywca. Sznur samochodów na wlocie do tego miasta starą drogą z Bielska. Korek też między Ustroniem a Wisłą. Na Wiślance swoje trzeba odstać też w Skoczowie i korek na trasie S52 w rejonie węzła Harbutowice. Tłuczniej na autostradzie A4 za węzłem Murckowska na pasach do Krakowa. Tam wcześniej kierowcy sygnalizowali o kolizji. Korek też przed bramkami w Mysłowicach na pasach do Krakowa. Ciaśniej na DTS-ce w Katowicach na wylocie z tunelu do Sosnowca. Na Wiślance tłoczniej na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Minęła 19. Wojewódzki Szpital Świętej Barbary został wyróżniony w raporcie Chirurgia Robotowa 2026. Od września w Sosnowcu żłobki będą czynne także w soboty. Na placu Biegańskiego w Częstochowie dziś kolejna, ostatnia odsłona letniej potańcówki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Wojewódzki Szpital Świętej Barbary w Sosnowcu znalazł się w czołówce krajowego zestawienia dotyczącego chirurgii robotycznej. Placówkę wyróżniono w raporcie Chirurgia Robotowa 2026, m.in. za operacje nowotworów jelita grubego wykonywane z wykorzystaniem robota chirurgicznego. Procedury wprowadzono, kierując się korzyściami dla pacjentów. To jest głównie mniejsza inwazyjność zabiegu, a sama operacja wiąże się chociażby z mniejszą utratą krwi. Dlatego lekarz ma lepszą wizualizację pola operacyjnego, co pozwala mu przeprowadzić bardziej precyzyjne procedury, na przykład wycięcia tkanek. Operacje robotyczne w Sosnowieckim Szpitalu są prowadzone od 2024 roku, a tylko w ubiegłym roku wykonano ich blisko 100. Z nowoczesnego systemu korzystają na co dzień zespoły chirurgii ogólnej oraz urologii i onkologii urologicznej. Sprzęt wykorzystywany jest m.in. podczas operacji raka jelita grubego i raka prostaty. 3 osoby podejrzane o udział w gangu zajmującym się produkcją i hurtową dystrybucją nielegalnych produktów leczniczych zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji na Śląsku. W magazynie policjanci ujawnili 5 palet preparatów. To głównie hormony wzrostu, sterydy anaboliczne i leki na otyłość. Produkty te są dostępne tylko na receptę i powinny być stosowane pod kontrolą lekarza. Ich stosowanie bez nadzoru może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Jak ustalili śledczy, przestępcy wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji, wyjaśnił Krzysztof Wrześniowski z CBŚP.
2: Produkty te były wysyłane odbiorcom za pomocą firm kurierskich. W trakcie działań zabezpieczyliśmy 5 palet preparatów gotowych do dalszej dystrybucji, a także etykiety, puste opakowania i komponenty wykorzystywane do ich produkcji oraz konfekcjonowania. Dokładny skład, ilość, szacunkowa wartość zabezpieczonych produktów zostaną ustalone po przeprowadzeniu specjalistycznych badań i pełnej analizie materiału.
0: By utrudnić identyfikację, członkowie wykorzystywali m.in. fałszywe dane podczas realizacji transakcji. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali na Śląsku kobietę i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Decyzją sądu trafili już do aresztu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Dobra wiadomość dla rodziców najmłodszych mieszkańców Sosnowca. Wraz z początkiem września zostanie uruchomiony pilotażowy program, dzięki któremu opieka żłobkowa będzie dostępna także w soboty. To kolejna odsłona demotrendów, czyli miejskiej walki z depopulacją. Jak powiedział Radio Katowice Krzysztof Polaczkiewicz z Sosnowieckiego Urzędu Miasta, warunkiem uruchomienia sobotniej opieki jest wyrażenie zainteresowania skorzystaniem z niej w danym oddziale przez rodziców co najmniej 5 dzieci. Na placu Biegańskiego w Częstochowie dziś kolejna, ostatnia odsłona letniej potańcówki. Pod gołym niebem, za to pod czujnym okiem instruktorów, będzie można pląsać do rytmów latino. Będzie na pewno energetycznie, zapewnia Karolina Rządkowska, współprowadząca imprezę.
3: To będzie taniec bardzo swobodny, więc nie trzeba się stresować, jeśli dotychczas nie uczęszczało się na żadne zajęcia taneczne, ponieważ jest to salsa, solo, bachata, solo, wszystkie tańce, jakie tańczymy bez partnera. Tak więc obecność partnera nie jest tu konieczna, jeżeli ktoś nie ma, to również zapraszamy. Instruktor pokazuje kroki i zaprasza do wspólnej zabawy poprzez naśladowanie jego.
0: W programie, który rozpocznie się za godzinę, znajdą się także cha-cha, samba, rumba i jive. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i całkowitego. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, po północy od zachodu województwa stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień. Tak zdecydował prezydent, wetując ustawę o statusie osoby najbliższej. W uzasadnieniu Karol Nawrocki wyjaśnił, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem. Prezydenckie weto to wyraz pogardy wobec ludzi i ich prawa do szczęścia i nietypowego życia, ocenił premier Donald Tusk. Agnieszka Drążkiewicz.
5: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
6: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa.
5: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
7: Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
5: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Do tego potrzeba 3/5 głosów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Wołodymyr Zełenski zapowiada decyzję w sprawie wydania dodatkowej znaczącej liczby zezwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne polskich ofiar na Wołyniu. Ukraiński prezydent oświadczył też, że zostaną otwarte wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa i Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku, tłumaczy te kroki w mediach społecznościowych prezydent Zełenski. To krok wstecz dla unijnej polityki klimatycznej, a zarazem krok naprzód dla wzmocnienia konkurencyjności europejskich gospodarek. Komisja Europejska przedstawiła plan reformy ETS-u, czyli systemu uprawnień do emisji. Propozycje przyjmujemy z satysfakcją, ale będziemy walczyć o więcej, zapowiada resort klimatu. O szczegółach Michał Makowski.
8: Przedłużenie funduszu modernizacyjnego, z którego Polska dostała do tej pory 50 miliardów złotych, między innymi na wymianę źródeł ogrzewania, oznacza dodatkowe środki dla polskich rodzin, firm i samorządów.
9: Na dekarbonizację, na czyste powietrze i na dalsze procedowanie transformacji energetycznej.
8: Podkreśla minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Polska będzie zabiegać o maksymalne zwiększenie puli pieniędzy w funduszu modernizacyjnym oraz puli uprawnień do emisji w tzw. boosterze inwestycyjnym dla przemysłu.
10: To są te dwa elementy, które pozwalają nam zmieniać rzeczywistość w Polsce, inwestować, zmieniać przemysł, zmieniać energetykę. O to będziemy walczyć.
8: Dodaje wiceminister klimatu Krzysztof Bolesta. Szczegóły reformy rozstrzygną się w negocjacjach między Komisją Europejską, państwami członkowskimi Unii i Parlamentem Europejskim. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Chiny zaprzeczają, że ingerowały w wybory w Stanach Zjednoczonych w 2020 roku. Chińskie MSZ kategorycznie odrzuca oskarżenia Donalda Trumpa. Zdaniem amerykańskiego prezydenta to właśnie przez zagraniczne ingerencje i luki w systemie wyborczym miał przegrać wtedy wyścig o fotel prezydenta z Joe Bidenem. O stanowisku Pekinu Tomasz Sajewicz.
11: Rzecznik resortu dyplomacji stwierdził, że Chiny trzymają się zasady nieingerowania w wewnętrzne sprawy innych krajów. Donald Trump w przemówieniu transmitowanym z Białego Domu stwierdził jednak, że w 2020 roku Chiny próbowały wpłynąć na wybory prezydenckie w USA. Ma to wynikać z odtajnionych dokumentów wywiadowczych. Wcześniej amerykański wywiad wykluczył jednak doniesienia sugerujące zaangażowanie Chin w proces wyborczy. Rzecznik MSZ Chin Lin Jian słowa Trumpa określił mianem całkowicie sfabrykowanych oszczerstw. Oskarżenia nie pomogą w naprawie relacji Pekinu i Waszyngtonu po niedawnej wizycie w chińskiej stolicy prezydenta USA. Tam miała stanowić nowe otwarcie w niełatwych relacjach największych rywali. W tym tygodniu oliwy do ognia dolało też zaostrzenie w USA przepisów wizowych, które w szczególności dotykają obywateli Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
4: Jednak nie Szymon Marciniak, ale Słoweniec Slavko Vincic poprowadzi w niedzielę mecz o Mistrzostwo Świata Hiszpania-Argentyna. Polaka wymieniano w gronie kandydatów do prowadzenia spotkań fazy medalowej, ale ostatecznie jedzie do domu.
12: Gdzieś z tła wychodził nam właśnie polski arbiter, był tą gwiazdą największą. Mnie dziwi najbardziej fakt, że sędziował w dwóch spotkaniach grupowych z Argentyną i Algierią, Iranem i Egiptem, a później, mimo że było bardzo dużo tych spotkań, jednej 16, jednej 8, ćwierćfinałowe i półfinałowe, i on nie dostał żadnej szansy tam, żeby się sprawdzić, a wiemy, że wielokrotnie FIFA i Komitet Sędziowski kompromitowali się tłumaczeniami swych błędów, na przykład w trakcie tych Mistrzostw Świata. Wydawało mi się, że on będzie ich asem w rękawie.
4: Komentuje decyzję FIFA dziennikarz sportowy Patryk Ganiek. Szymon Marciniak ma w dorobku finał mundialu w Katarze 4 lata temu i finał Ligi Mistrzów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, 26 w centrum, do 29 na południowym wschodzie.
13: autopromocja.
14: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą

0: Minęła 20. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stacji Gliwice Port. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bageny w Katowicach zostały w pełni udostępnione kierowcom. Z działającego od 2 lat na lotnisku w Pyrzowicach punktu paszportowego skorzystało już 8 tysięcy podróżnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Nieodpowiedzialna zabawa na torach mogła zakończyć się tragedią. Do niebezpiecznej sytuacji doszło na stacji Gliwice Port. 2 nastolatków próbowało dostać się do pociągu towarowego. Dzięki reakcji policji, Straży Ochrony Kolei i żołnierza Wojsk Ochrony Terytorialnej udało się uniknąć niebezpieczeństwa. Podczas prowadzonych czynności chłopcy przyznali, że wcześniej tego samego dnia podróżowali już na stopniach wagonów innego pociągu towarowego. Na miejsce wezwano patrol i 17-latek oraz jego 15-letni kolega zostali przekazani policjantom do dalszych czynności. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. To oznacza koniec kolejnego etapu związanego z przebudową katowickiego węzła kolejowego, powiedziała Katarzyna Głowacka z biura prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
2: W ramach zadania wybudowaliśmy zupełnie nowe 2 wiadukty drogowe w ciągu ulicy Bagiennej. Na nowych jezdniach ułożono asfalt, zamontowano oświetlenie i bariery ochronne. Nowe chodniki zapewnią wygodną komunikację pieszym po wschodniej i zachodniej stronie wiaduktu. Z kolei po zachodniej, z myślą o rowerzystach, dodatkowo powstała droga dla rowerów.
0: Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Od świtu do zmierzchu, z południa na północ. Ustronianin Grzegorz Szczechla chce przejechać na rowerze w jeden dzień trasę z Wisły nad Bałtyk. Nauczyciel biologii z Cieszyńskiego Liceum imienia Kopernika i mistrz Europy w ultrakolarstwie wystartował dziś o 5:00 i do pokonania ma około 630 kilometrów. Jak powiedział, chce dotrzeć nad morze przed zachodem słońca, czyli przed godziną 21:00.
3: W zasadzie od roku się do tego przygotowuję. To jest mój główny cel na ten rok i chciałbym to zrobić właśnie w okolicy tych 16 godzin. Czyli żeby to zrobić, to ja muszę utrzymywać średnią prędkość na przelotówkach około 45-46, coś takiego. No i oczywiście nie zatrzymywać się w ogóle po drodze. No oprócz sytuacji, gdzie będę musiał, czyli jakieś światła i tak dalej.
0: To nie tylko sportowe wyzwanie. Grzegorz Szczechla jedzie, by zebrać pieniądze na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Punkt paszportowy na lotnisku Katowice w Pyrzowicach działa już od 2 lat. W tym czasie z możliwości wyrobienia tymczasowego dokumentu skorzystało ponad 8 tysięcy podróżnych. Jak wynika z danych przedstawionych przez Śląski Urząd Wojewódzki, w najbardziej ruchliwych miesiącach punkt wydaje nawet 600 paszportów miesięcznie. Wyrobienie trwa 15 minut i kosztuje 30 zł. To rozwiązanie na awaryjne sytuacje, gdy podróżny zapomniał paszportu lub dokument okazał się nieważny. Paszport tymczasowy ma swoje ograniczenia, jest ważny przez 12 miesięcy i nie zawiera danych biometrycznych, przez co nie jest honorowany w niektórych państwach. Teraz pogoda, w nocy zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze, temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Wyciek gazu LPG na stacji paliw na warszawskim Targówku. Trwa akcja strażaków. Do zdarzenia doszło około 18:00 w sąsiedztwie Centrum Handlowego Targówek. Na miejscu działa specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego, mówi Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej.
5: Zabezpieczamy miejsce zdarzenia, monitorujemy stężenie tego gazu. Póki co nie stwarza on bezpośredniego zagrożenia, nie ma decyzji o ewakuacji tego centrum.
4: Na miejscu działają 3 zastępy strażaków. Pościg za kierowcą ciężarówki, który przewoził pojemniki ze żrącą substancją, staranował radiowóz i porzucił auto w lesie. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli na Krajowej 10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem.
6: Tira do kontroli zatrzymali funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Kierowca zamiast zjechać na bok zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, relacjonuje Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Biura Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
7: W rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili uciekającą ciężarówkę, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie zjedź na parking. Kierowca nie zastosował się do poleceń.
6: Zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz, próbując zepchnąć go z drogi. Do akcji dołączyli więc policjanci, mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.
8: Kierowca, nie bacząc na policjanta stojącego na blokadzie, doprowadził do zderzenia z radiowozem. Odjechał w kierunku kompleksu leśnego, gdzie uderzył w drzewo i zbiegł z pozostawionego pojazdu.
6: Prawdopodobnie ciężarówką przewożono niebezpieczne odpady, bo na naczepie znajdowało się 12 pojemników ze żrącą substancją. Do tego w kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
4: Członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego napisali list do prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Apelują w nim o jedność w Prawie i Sprawiedliwości. Pod dokumentem podpisało się 45 parlamentarzystów. Autorzy listu podkreślają, że przyszłość obozu prawicy zależy od współpracy jedności. Ich zdaniem podziały osłabiają PiS-a. Wspólne działanie jest konieczne, żeby odbudować zaufanie wyborców. Pismo pojawiło się po decyzji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości z 15 lipca. Władze partii zobowiązały działaczy do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach działających wokół ugrupowania, m.in. w Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego czy Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Politycy mają czas na decyzję do 23 lipca. Ci, którzy nie wystąpią ze wskazanych organizacji, mogą zostać usunięci z partii. Turyści powinni jutro spodziewać się utrudnień na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy praw zwierząt planują tam całodniowy protest. Żądają całkowitego zakończenia pracy koni na tym odcinku. Jednocześnie domagają się odwołania minister klimatu oraz dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pytany o te postulaty starosta tatrzański Andrzej Skupień mówi, że konie na tej trasie to tradycja, która trwa od 150 lat. W jego ocenie nie ma mowy, by starostwo zgodziło się na zlikwidowanie takiej formy transportu.
9: Zgadzam się z tym, że należy, tak jak do tej pory, mieć regulamin, kontrolować, ile te konie powinny ciągnąć, i to się zgadza. Te zmniejszenia ilości osób na wozie miały miejsce. Regulamin jest dosyć restrykcyjny. Jest również regularne badanie koni, więc one są lepiej przebadane niż nie jeden z nas. To nie może być tak, że ktoś sobie tutaj przyjedzie z zewnątrz i będzie narzucał nam, jak my mamy żyć. Jesteśmy u siebie.
4: W jutrzejszym proteście zapowiedzieli udział przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Aktywiści zapowiadają, że manifest ma mieć charakter pokojowy. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Od 22 stopni na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, 26 w centrum, do 29 na Podkarpaciu.
10: Autopromocja.
11: Witam wszystkich słuchaczy Trójki, tu Michał Jędrko.

0: Minęła właśnie 21. W Katowicach na ulicy Ceglanej kierowca potrącił rowerzystkę. Okazało się, że był w stanie po użyciu alkoholu. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Muzeum Miejskie w Tychach realizuje projekt Grunt to pamięć.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kierowca będący pod wpływem alkoholu potrącił rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej przy ulicy Ceglanej w Katowicach. 56-latek skręcając nie ustąpił rowerzystce pierwszeństwa. Kobieta jechała prawidłowo ścieżką dla rowerów. Badanie trzeźwości wykazało, że był w stanie po użyciu alkoholu. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Policja przypomina, że nawet z pozoru niska zawartość alkoholu, czyli na przykład 0,2 promila, zaburza czas reakcji i ocenę sytuacji na drodze. Jazda powyżej 0,6 promila jest już przestępstwem. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom, pieszym i rowerzystom. To był warunek konieczny do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z modernizacją katowickiego węzła kolejowego. Już jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Ruch pieszych zostanie utrzymany, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, co oznacza też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak powiedział Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, obejmą one 8 linii autobusowych, które zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomione zostaną zastępcze autobusy oznaczone symbolem Z2. Będą one kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sosnowiecki Żłobek Miejski przetestuje nowe rozwiązanie dla rodziców. Od września rusza tam pilotażowy program o nazwie Demotrendy. Placówki będą oferować opiekę nad dziećmi również w soboty. Warunkiem uruchomienia konkretnego oddziału w danym terminie jest jednak zgłoszenie się przynajmniej 5 chętnych, powiedział Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
2: To ukłon w kierunku rodziców, którzy będą potrzebowali czasu, aby załatwić coś na mieście, być może będą musieli udać się do pracy, a nie mają możliwości opieki nad swoim dzieckiem. Będzie to jedna sobota w miesiącu w godzinach 6, 16 lub 17. Rodzice muszą dać znać najpóźniej na 10 dni przed danym terminem w swoim żłobku u kierownika danego oddziału.
0: Harmonogram dyżurów poszczególnych placówek od września do czerwca przyszłego roku zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej Miejskiego Żłobka oraz na tablicach informacyjnych. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje świadków i potomków osób wywłaszczonych z gospodarstw w latach od 50. do 80. XX wieku pod budowę nowych Tychów. To w ramach projektu Grunt to pamięć. Zbieramy relacje, dokumenty oraz fotografie, wyjaśniła Agata Berger-Połomska z Tyskiego Muzeum.
3: Chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy Tychów usłyszeli o poszkodowanych rodzinach, całych rodach, którzy wielokrotnie tracili po wiele hektarów ziemi, nie mogąc w żaden sposób w okresie PRL-u odwoływać się od decyzji odgórnych, wojewódzkich, bo jednak te tak zwane nowe Tychy, bo też nigdy oficjalnie administracyjnie taka nazwa nie zafunkcjonowała, żeby one mogły rozwijać się, być budowane. Rozpoczęliśmy też takim spacerem po terenach okolicznych muzeum, po dzisiejszej dzielnicy Stare Tychy, która faktycznie dawniej była takim centrum wsi Tychy.
0: Osoby, które chciałyby podzielić się swoją rodzinną historią lub posiadają pamiątki z tamtego okresu, proszone są o kontakt z Muzeum Miejskim w Tychach. W ramach akcji organizowane są także spacery historyczne szlakiem dawnych starotyskich wywłaszczeń. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i całkowitego, przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, po północy od zachodu województwa stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
4: Prezydent Ukrainy chce nowego otwarcia w relacjach z Polską. Władimir Załański napisał w mediach społecznościowych, że dla zażegnania konfliktu historycznego otworzy archiwa, ułatwi poszukiwania miejsc pochówków ofiar zbrodni wołyńskiej i podejmie działania na rzecz pogłębienia dialogu Kijowa z Warszawą.
5: Wołodymyr Zełenski napisał, że Unia Europejska potrzebuje dobrosąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych stosunków między krajami członkowskimi. Polska wsparła Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. My jesteśmy wdzięczni Polsce, napisał w komunikatorze Telegram prezydent Ukrainy. Jak dodał, obrona niezawisłości Ukrainy oznacza zwiększenie bezpieczeństwa i suwerenności Polski. Ukraiński przywódca poinformował, że podjął decyzje, które mają poprawić stosunki z Polską. Wskazał na otwarcie ukraińskich archiwów, w których znajdują się dokumenty dotyczące zbrodni wołyńskiej. Polecił, aby zintensyfikować działania związane z poszukiwaniem, ekshumacją i pochówkami ofiar rzezi wołyńskiej. Postanowił też podjąć działania na rzecz rozszerzenia formatu wspólnego dialogu ukraińsko-polskiego. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ma dostać więcej środków na prowadzenie badań i działania edukacyjne, a wszystkie trudne sprawy będą omawiane na szczeblu dyplomatycznym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Jest też reakcja polskiego premiera. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie, tak napisał Donald Tusk. Ponad 2,5 godziny trwało spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim w siedzibie PiSu przy Nowogrodzkiej. Europoseł Piotr Miller ocenił w Polsat News, że rozmowa była konstruktywna i może pomóc w dalszej współpracy. Myślę, że dzisiejsza rozmowa wiele rzeczy wyjaśniła i pójdziemy w dobrym kierunku, powiedział Miller. Z kolei rzecznik PiSu Rafał Bochenek mówi, że rozmowa przebiegła w spokojnej atmosferze, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia najważniejszej kwestii. Podkreślił, że decyzja prezydium Komitetu Politycznego pozostaje w mocy. Chodzi o decyzję władz partii z 15 lipca. Kierownictwo PiSu zobowiązało działaczy do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach działających wokół ugrupowania, m.in. w Rozwoju Plus i Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Termin na podjęcie decyzji mija 23 lipca. Kości zwierząt sprzed około 15 tysięcy lat oraz kolejne groby z niespotykanym dotąd wyposażeniem. To przykłady najnowszych znalezisk podczas prac archeologicznych prowadzonych w Wilczycach w Świętokrzyskiem.
6: Archeolodzy w Wilczycach dotarli teraz do 4 grobów sprzed około 1700 lat przed naszą erą. Dariusz Wach z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie powiedział, że w jednym z nich, oprócz szkieletu ludzkiego, była również ozdoba noszona na szyi. Tego rodzaju biżuterii nie stwierdzano w badanych poprzednio pochówkach, gdzie dominowały paciorki z muszli. Nowością jest natomiast efektowna kolia wykonana z wypukłych płytek muszli.
7: Myślę, że to było bardzo zdobne, szczególnie w blasku słońca, kiedy ta masa, powiedzmy, perłowa efektownie błyszczała. Więc to jest coś nowego, nie ma za to żadnych naczyń, co było dosyć częste w latach poprzednich.
6: Z Sandomierza Grażyna Szlązak-Wójcik, Polskie Radio Kielce.
4: Niemcy rozważają francuską ofertę dotyczącą współpracy w obszarze broni atomowej. Poinformował o tym kanclerz Niemiec po spotkaniu z prezydentem Francji. Na początek wojska obu krajów przeprowadzą wspólne ćwiczenia z bronią nuklearną.
8: Tydzień intensywnych spotkań niemiecko-francuskich zakończyły dzisiaj konsultacje rządowe i spotkanie Wspólnej Rady Bezpieczeństwa i Obrony. To tam dyskutowane było zaproszenie dla Niemiec, by dołączyły do francuskiego programu nuklearnego odstraszania. Głównym argumentem jest zagrożenie dla Europy ze strony Rosji. Niemcy i Francja zamierzają nadal wspierać Ukrainę wobec trwającej agresji rosyjskiej na ten kraj. Rozważamy obecnie, jakim miksem zdolności obronnych możemy w przyszłości zwiększać nasze wspólne możliwości odstraszania. Niezależnie od ustalania nowej doktryny, niemieckie konwencjonalne siły zbrojne wezmą jeszcze w tym roku udział we francuskich ćwiczeniach nuklearnych. Zapowiedział kanclerz Niemiec. Friedrich Merz przekazał również, że mimo zakończenia prac nad wspólnym projektem samolotu wojskowego, Niemcy i Francja realizują i poszerzają program współpracy militarnej dla bezpieczeństwa Europy. Z Frankfurtu nad Menem, Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo umiarkowana. Około 20% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Adam Malecki.
9: Nasi siatkarze zagrają w nocy w kolejnym meczu Ligi Narodów. Na inaugurację turnieju w Chicago wygrali z Bułgarami do zera, a teraz czekają na nich Brazylijczycy, którzy przegrali z Amerykanami. Początek meczu o 3 w nocy czasu polskiego. Z wątków siatkarskich warto dodać, że nasza młodzieżowa reprezentacja do lat 18 awansowała do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni wygrali z młodymi Bułgarami, a o złoto powalczą jutro z Włochami lub Francuzami. kolarskim Tour de France za peletonem 13 etapów. Dzisiaj wygrał Szwajcar Mauro Schmidt. Na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę, a 2 sekundy stracił trzeci na mecie, dwukrotny mistrz olimpijski w kolarstwie górskim, Brytyjczyk Tom Peacock. Jego postawę chwali zwycięzca wyścigu Solidarności Olimpijczyków Marceli Bogusławski.
10: Zaatakował tam pod koniec tego podjazdu, ale myślałem, że zaatakuje też również na tym zjeździe, no bo to najlepsze technicznie myślę, że na tych zjazdach. I myślałem, że zyska trochę też tej przewagi przed tym finałowym płaskim odcinkiem do mety. Liczył chyba po prostu, że ta grupa się nie rozjedzie, że tak powiem. Na finisz był też najbardziej chyba dynamicznym zawodnikiem i liczył na zwycięstwo, no ale ta dwójka ich tam uprzedziła, no i te 2 sekundy przyjechała przed nimi. No ale ma trzecie miejsce. Generalce też skoczył wysoko, także myślę, że dla niego na plus ten dzisiejszy etap.
9: Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Ma 3 minuty i 36 sekund przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem oraz 4 minuty i 6 sekund nad dwukrotnym mistrzem olimpijskim z Paryża na szosie, Belgiem Remco Evenepoelem. Pidcock traci 4 minuty i 15 sekund. Z tras kolarskich na te rajdowe. 9. runda samochodowych mistrzostw świata WRC odbywa się w Estonii. Liderem po pierwszym dniu jest Finn Sami Pajari. Drugie miejsce ze stratą 14 sekund zajmuje Szwed Oliver Solberg, a trzecie Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu Brytyjczyk Elfyn Evans jest na 9. pozycji ze stratą prawie 50 sekund. Jedyny Polak w stawce, Tymoteusz Abramowski, jest 31, ale w kategorii WRC 3 prowadzi. Rajd potrwa do niedzieli. I jeszcze tenis. Na kortach Arki Gdynia zakończyła się setna edycja Narodowych Mistrzostw Polski. Wśród pań triumfowała zawodniczka Górnika Bytom Zuzanna Pawlikowska, która po zaciętym finale pokonała 7-5, 7-6 Weronikę Ewald. W turnieju mężczyzn triumfował Marcel Zieliński, który wygrał z Kacperem Kniterem 6-3, 6-2.
4: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burza, zwłaszcza na południu i wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, 26 w centrum i 29 na południowym wschodzie.
11: Autopromocja.
12: Festiwal Young Arts w Krośnie, podobnie jak przed rokiem, zaprosił listę osobistą na zjawiskowy

0: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio.
2: Jesteś

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu Orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta.

Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum, na parkiecie tłum przy czołach czoła. A on rzuca bas i ma w oczach blask i głośno woła: spokój, orkiestra! Teraz dla sympatyczny pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. Co to się działo? Coś się działo? Uzdrowiska pół ze śmiechu się skręcało i skręciłoby do końca biednych ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, bucio, bucio. Yes.

0: Minęła właśnie 21. W Katowicach na ulicy Ceglanej kierowca potrącił rowerzystkę. Okazało się, że był w stanie po użyciu alkoholu. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Muzeum Miejskie w Tychach realizuje projekt Grunt to pamięć.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Kierowca będący pod wpływem alkoholu potrącił rowerzystkę. Kobieta trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej przy ulicy Ceglanej w Katowicach. 56-latek skręcając nie ustąpił rowerzystce pierwszeństwa. Kobieta jechała prawidłowo ścieżką dla rowerów. Badanie trzeźwości wykazało, że był w stanie po użyciu alkoholu. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Policja przypomina, że nawet z pozoru niska zawartość alkoholu, czyli na przykład 0,2 promila, zaburza czas reakcji i ocenę sytuacji na drodze. Jazda powyżej 0,6 promila jest już przestępstwem. Zakończyły się prace związane z przebudową wiaduktów nad torami kolejowymi wzdłuż ulicy Bagiennej w Katowicach. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom, pieszym i rowerzystom. To był warunek konieczny do rozpoczęcia kolejnych prac związanych z modernizacją katowickiego węzła kolejowego. Już jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Ruch pieszych zostanie utrzymany, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów, co oznacza też zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Jak powiedział Radiu Katowice Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego, obejmą one 8 linii autobusowych, które zostaną skierowane na trasy objazdowe. Uruchomione zostaną zastępcze autobusy oznaczone symbolem Z2. Będą one kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Sosnowiecki Żłobek Miejski przetestuje nowe rozwiązanie dla rodziców. Od września rusza tam pilotażowy program o nazwie Demotrendy. Placówki będą oferować opiekę nad dziećmi również w soboty. Warunkiem uruchomienia konkretnego oddziału w danym terminie jest jednak zgłoszenie się przynajmniej 5 chętnych, powiedział Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
2: To ukłon w kierunku rodziców, którzy będą potrzebowali czasu, aby załatwić coś na
0: miejscu. Poszczególnych placówek od września do czerwca przyszłego roku zostanie wkrótce opublikowane na internetowej miejskiego żłobka oraz na tablicach informacyjnych. Muzeum Miejskie w Tychach poszukuje świadków i potomków osób wywłaszczonych z gospodarstw w latach od 50. do 80. XX wieku pod budowę nowych Tychów. To w ramach projektu Grunt to pamięć. Zbieramy relacje, dokumenty oraz fotografie, wyjaśniła Agata Berger-Połomska z Tyskiego Muzeum.
3: Chcemy, żeby wszyscy mieszkańcy Tychów usłyszeli o poszkodowanych rodzinach, całych rodach, które nie mogąc w żaden sposób w okresie PRL-u odwoływać się od decyzji odgórnych, wojewódzkich, bo jednak te tak zwane nowe Tychy, bo też nigdy oficjalnie administracyjnie taka nazwa nie zafunkcjonowała.

0: funkcjonowała, żeby one mogły rozwijać się, być budowane. Rozpoczęliśmy też takim spacerem po terenach okolicznych muzeum, po dzisiejszej dzielnicy Stary Tychy, która faktycznie dawniej była takim centrum wsi Tychy.
1: Osoby, które chciałyby podzielić się swoją rodzinną historią lub posiadają pamiątki z tamtego okresu, proszone są o kontakt z Muzeum Miejskim w Tychach. W ramach akcji organizowane są także spacery historyczne szlakiem dawnych starotyskich wywłaszczeń. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego i całkowitego, przelotne opady deszczu i burze, miejscami z gradem, po północy od zachodu województwa stopniowo zanikające. Temperatura minimalna od 17 do 19 stopni Celsjusza.
2: Już prawie 500 zgłoszeń otrzymali strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mają na razie strażacy w zachodniej części kraju. To tam aktualnie przechodzi front atmosferyczny, który przesuwa się na wschód, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 460 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa wielkopolskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W większości interwencji to dotyczyły usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, zabezpieczania uszkodzonych elementów budynku, jak również wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń bądź posesji.
2: Wśród zgłoszeń znalazło się też 10 ewakuacji obozów harcerskich. Jak podkreślają służby, żadne ze zdarzeń nie miało jednak poważnego charakteru. Ostrzeżenia przed burzami pierwszego, drugiego, a także lokalnie trzeciego stopnia obowiązują w zachodniej i centralnej Polsce. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek do prezydenta o ułaskawienie Piotra Pytla. To Polak skazany za zabójstwo w Niemczech, który wyrok odbywał w Polsce. Już w 2010 roku do przypisanego mu zabójstwa przyznał się inny mężczyzna, ale niemieckie sądy nie chcą wracać do sprawy sprzed lat. Adwokat Piotra Pytla, Tomasz Soliński, cieszy się z decyzji ministra. Ułaskawienie przez prezydenta jest jedynym rozwiązaniem.
4: W Polsce wyrok w stosunku do Piotra jest tylko wykonywany, natomiast kara została orzeczona w Niemczech. Istnieje osoba, która przyznała się do całego zdarzenia, natomiast proces Piotra toczył się wcześniej, był pierwszym postępowaniem i w tym to postępowaniu Piotr został skazany za czyn, którego de facto nie popełnił. Strona niemiecka do tej pory odmawiała wznowienia postępowania w Niemczech, dlatego jedynym rozwiązaniem, najprostszym i najszybszym, jest zastosowanie prawa łaski przez pana prezydenta.
2: Piotr Pytel spędził w więzieniu ponad 20 lat. Każdy musi mieć prawo do drugiej szansy, a prawo powinno działać w taki sposób, by urzeczywistnić sprawiedliwość, napisał na portalu X minister Waldemar Żurek. Pod koniec czerwca prokurator generalny zarządził wobec skazanego przerwę w wykonywaniu kary dożywotniego pozbawienia wolności. Po 3 tygodniach rejsu po Bałtyku i Zatoce Botnickiej żaglowiec generał Zaruski zacumował w Finlandii. Uczestnicy gdańskiej szkoły pod żaglami zakończyli swoją wyprawę przez Gotlandię i Alandy. Port w fińskim Turku to ostatni przystanek dla młodych żeglarzy. Podczas rejsu uczyli się nawigacji, obsługi żagli i bezpiecznego zachowania na morzu, mówi kapitan żaglowca Marcin Dobrowolski.
5: Oczywiście zaczynamy od ich wyszkolenia i powtarzalność tych manewrów, zwrotów, klarów portowych powoduje, że oni umieją coraz więcej i z czasem dostają coraz więcej odpowiedzialności. Dostaje młody człowiek radio, dostaje takie zadania jak oficer, dostaje instrukcje, idzie na dziób i opiekuje się na przykład cumowaniem statku na dziobie. Staje na sterze i jest moim sternikiem manewrowym. Staje na manetka silnika i manewruje statkiem pod moją komendą. Dostaje do postawienia żagle przednie i idzie postawić żagle przednie. Oni robią coraz więcej samodzielnie.
2: Teraz na pokład Zaruskiego wsiąd naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich rejs po Zatoce Botnickiej potrwa 2 tygodnie. Andy Burnham został nowym szefem rządzącej w Wielkiej Brytanii Partii Pracy. Byłego burmistrza Manchesteru poparli niemal wszyscy posłowie ugrupowania oraz związki zawodowe stowarzyszone z Partią Pracy. Burnham zapowiedział zmianę oblicza polityki i większe zaangażowanie w problemy zwykłych obywateli. Nawiązał również do swojej kariery samorządowca i podkreślił, że to doświadczenie będzie chciał wykorzystać jako premier Zjednoczonego Królestwa. Kraj tego desperacko potrzebuje. Nam może sprawić przyjemność punktowanie przeciwników, ale wyborcom nie. Obecnie polityka jako taka nie służy obywatelom, co budzi ich gniew i sprawia, że odwracają się od polityki. Powiedziałem ludziom, że co zamierzam zrobić, żeby to naprawić. I wiecie co? Ludzie znowu zaczęli słuchać. Wysłuchali nas uważnie i uczciwie dali nam kolejną szansę. Ale bądźmy szczerzy, to ostatnia szansa na zmianę i musimy ją wspólnie wykorzystać.
6: Chance to change, and we must take it together.
2: Andy Burnham zastąpi Keira Starmera na stanowisku szefa lejburzystów i premiera. Były burmistrz Manchesteru w poniedziałek z rąk króla Karola III ma otrzymać oficjalną nominację na stanowisko szefa rządu. Tym samym zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, na północy i na wschodzie przelotne opady deszczu i burze. 22 stopnie na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich, 26 w centrum i 29 na Podkarpaciu.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą.

0: latam. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy papieros nie będzie tak smaczny, a wódka taka zimna i pożywna. Nigdy nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już.

0: będziesz dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko.

0: Minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka man na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyk, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: Pary w związkach nieformalnych nie będą miały ułatwień, tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki, wetując przepisy o statusie osoby najbliższej oraz ustawy wprowadzające te rozwiązania. W uzasadnieniu zamieszczonym w internecie Karol Nawrocki wyjaśnia, że nie będzie jego zgody na przepisy, które dają zbyt dużo praw związkom nieformalnym, czym zrównują je z małżeństwem.
5: Prezydent Karol Nawrocki uważa, że to, co przygotował rząd, to nic innego jak quasi-małżeństwa i takie rozwiązania nie mogły liczyć na jego poparcie.
6: Mamy przywileje podatkowe, spadkowe, socjalne, emerytalne, a więc odtwarzany jest prawny rdzeń małżeństwa –
5: Nie rozumiem argumentacji prezydenta, odpowiada premier Donald Tusk. Przypomina, że ustawa o statusie osoby najbliższej była wynikiem ogromnego kompromisu.
7: Więc ja jestem bardzo zły, o tak bym powiedział, bo to było minimum, absolutne minimum, na które wszyscy pracowaliśmy.
5: Rząd zapowiada walkę o pary żyjące w związkach nieformalnych. Ma być twarda bitwa o odrzucanie weta. Do tego potrzeba 3/5 głosów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Sejm przegłosował kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Uzyskała ona więcej głosów niż zgłoszony przez opozycję Adam Borowski. Sylwia Gregorczyk-Abram tuż po swoim wyborze powiedziała, że z pokorą podchodzi do decyzji posłów.
8: Oczywiście bardzo się cieszę, że Sejm przyjął moją kandydaturę. Przyjmuję ją z ogromną też pokorą i odpowiedzialnością. Oczywiście jesteśmy na pierwszym etapie, mamy jeszcze decyzję Senatu, tym bardziej z większą pokorą podchodzę do tego procesu.
4: Wybór musi jeszcze zatwierdzić Senat. Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Aby mógł objąć posadę, decyzje posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy.
9: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
7: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
9: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiSu.
10: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, tam mają większość.
9: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Jarosław Kaczyński nie wybacza tego typu zachowań jak Mateusza Morawieckiego, tak mówi premier Donald Tusk. Zapytany o sytuację w Prawie i Sprawiedliwości, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier zadeklarował, że chce pozostać w PiS-ie i rozwijać stowarzyszenie. Niektóre spekulacje to, że to jest ustawka, taki sprytny plan. Włóżcie między bajki, bije się tam na śmierć i życie, mówi Donald Tusk.
7: Prawdziwym liderem PiS-u staje się Braun. Ten wyścig z Braunem o to, kto będzie bardziej antyukraiński, kto będzie bardziej przemocowy, kto będzie, no mówiąc wprost, taki bardziej brunatny. Ten wyścig spowodował jedno. Kaczyński stracił kontrolę. Nie rządzi duszami już po tamtej stronie. Jego obóz się rozsypuje, ale prawdziwym wyzwaniem, prawdziwym problemem jest to, że pierwsze skrzypce zaczynają grać ludzie do siebie podobni i bardzo groźni. To jest prezydent Nawrocki, to jest Braun, to jest Konfederacja. To oni zastępują dzisiaj PiS i to jest największe wyzwanie dla mnie.
4: Kierownictwo PiS obawia się, że działalność stowarzyszeń takich jak Rozwój Plus może skutkować utratą subwencji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szpitala na Banacha w Warszawie. Chodzi o doniesienia portalu Onet o tym, że rodziny zmarłych miało być namawiane do korzystania z prywatnego zakładu pogrzebowego, mówi prokurator Agnieszka Małyszka.
11: W sprawie przyjęcia korzyści majątkowych nieustalonej wartości w czasie dokładnie nieustalonym, nie później niż 17 lipca 2026 roku w Warszawie, przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w związku z pełnieniem przez powyższe osoby funkcji publicznych, to jest o czyn z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego.
4: Onet napisał, że pracownicy prosektorium szpitala mieli namawiać rodzinę zmarłego do skorzystania z jednego z zakładów pogrzebowych. Dzięki temu miała zyskać zniżkę na przetrzymanie ciała w chłodni. Komisja Europejska wzięła na celownik sąsiednie lotniska poza Unią i prywatne odrzutowce. Chce rozszerzyć system opłat za emisję zanieczyszczeń na loty w promieniu 5000 km w ramach programu ITS. To dobra wiadomość dla europejskich przewoźników, ale dla podróżujących może oznaczać wzrost cen biletów.
12: Europejskie linie lotnicze są objęte systemem ETS. Muszą mieć uprawnienia do emisji CO2, ale przewoźnicy z Turcji czy Zatoki Perskiej nie ponoszą żadnych kosztów związanych z tym systemem. Unia Europejska boryka się więc z problemem nierównych warunków konkurencji, powiedział komisarz do spraw klimatu Wopke Hoekstra. Linie tureckie czy z Zatoki Perskiej mają przewagę konkurencyjną i ich oferty są tańsze, przejmują więc ruch oraz pasażerów, a w sąsiedztwie Europy mają huby przesiadkowe w Stambule, Dubaju czy Dosze. Od 2029 roku to się zmieni. Nowe zasady nie będą natomiast dotyczyć połączeń z Chinami czy ze Stanami Zjednoczonymi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: Nasilają się ataki na Iran, Amerykanie uderzają w cele cywilne, w tym mosty. Są ofiary śmiertelne, Irańczycy z kolei atakują bazy amerykańskie w regionie, ale skutki odczuwają też cywile. W Kuwejcie od odłamków zestrzelonej rakiety ranne zostało dziecko.
13: Jak podaje irańskie Ministerstwo Zdrowia, co najmniej 38 osób zginęło, a ponad 400 zostało rannych w amerykańskich atakach na Iran od czasu rozmów pokojowych w Szwajcarii niecały miesiąc temu. Trwająca już prawie tydzień obecna fala amerykańskich ataków na Iran nasiliła się i w coraz większym stopniu obejmuje również cele cywilne. 8 osób zginęło, a 9 zostało rannych w dzisiejszym ataku na most prowincji Hormozgan w południowym Iranie. Zniszczone zostały także 4 inne mosty i drogi w tej prowincji. Celem ataków były w ostatnich godzinach także lotnisko Viran Shahr, stacja kolejowa i jedna z dzielnic w Bandar Abbas, a na wyspie Kish naloty spowodowały przerwy w dostawie prądu. Ibrahim Azizi, szef Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Irańskiego Parlamentu, powiedział, że ataki USA na strefy mieszkalne i cywilne w południowym Iranie objawiają hipokryzję tych, którzy głoszą prawa człowieka, i zapowiedział zemstę. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
4: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: O sporcie Adam Malecki.
14: Na początek tenis i Narodowe Mistrzostwa Polski, które zakończyły się w Gdyni, a była to ich setna edycja. Wśród pań triumfowała Zuzanna Pawlikowska, która w finale pokonała Weronikę Ewald 7-5, 7-6. Są więc powody do zadowolenia.
15: Starałam się nie pokazywać zmęczenia, gdzieś tam ono narastało, wiadomo, ale jestem bardzo dobrze przygotowana fizycznie, pracuję nad tym cały czas, także na pewno jestem zadowolona z tego. Starałam się myśleć mecz po meczu, po prostu realizować swoje cele.
14: No i udało się. Cieszy się Zuzanna, cieszy się Marcel Dzieliński, który został mistrzem kraju, potem jak wygrał z Kacperem Kniterem 6-3, 6-2. Dodam, że w półfinale gry deblowej z turnieju w Atenach odpadła Katarzyna Peter, Polka, i reprezentująca Hongkong Eudis Chong przegrały z Tajwanką Chang Ho-Ching i Japonką Miao Kato 3-6, 6-3, 5-10. A w kolarskim Tour de France 13 etap wygrał Szwajcar Mauro Schmidt. Na finiszu wyprzedził Kolumbijczyka Harolda Tejadę, czyli swojego kompana z ucieczki. Chętnych do wygrania było zresztą więcej, trwała zażarta walka, co sprawiło, że wyścig jest interesujący, przyznaje wicemistrz olimpijski Andrzej Sypytkowski.
16: Przez to, że wyścig jest bardzo trudny, już bardzo duże różnice pomiędzy kolarzami, więc ci, co z generalnej klasyfikacji nie chcą walczyć na etapach, po prostu puszczają kolarzy i ci jakby próbują się pokazać. No, trochę się kolarstwo zmieniło, bo po prostu w tej chwili są potworne szybkości. Każdy z nich walczy kontrakt, każdy z nich walczy, żeby się gdzieś pokazać, żeby sobie podpisać, więc jest dużo ciekawego ścigania.
14: Liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Z dwóch kółek przeskakujemy na cztery. W rajdzie Estonii, 9. rundzie Mistrzostw Świata, liderem po pierwszym dniu jest Finn Sami Pajari. 32. miejsce w klasyfikacji generalnej i pierwsze w klasie WRC3 zajmuje polska załoga Tymoteusz Abramowski i Jakub Wróbel. O wrażeniach więcej powie Tymoteusz.
17: Zaczęliśmy dzisiejszy dzień dosyć solidnie, od dosyć szybkiego tempa, ale też nie chcieliśmy przesadzić, żeby zbadać tempo, jakie jest nad naszych rywali. Przy takim jakby planie, przy takiej taktyce udało się zakończyć dzień 40 sekund prowadząc. Dobra zaliczka przed jutrzejszym dniem.
14: Na który zaplanowano 9 odcinków specjalnych. To jeszcze o sporcie w wydaniu juniorskim. Kinga Jackowska zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą na trwających w Rieti lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy do lat 18, a nasza kadra siatkarzy też do lat 18 awansowała do finału Mistrzostw Europy. Młodzi Polacy pokonali Bułgarów i o złoto powalczą z Włochami lub Francuzami. Z Brazylijczykami za to w Chicago zagra reprezentacja seniorska siatkarzy. Mecz w Lidze Narodów z udziałem biało-czerwonych rozpocznie się o 3 w nocy. A kolejny sport w Trójce jutro o 7.
4: Jutro pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza na południu i wschodzie. Termometry pokażą 22 stopnie na Pomorzu i Warmii, 26 w centrum, 29 na południowym wschodzie.
18: Autopromocja.
19: Teraz pieszo. Trzyliterowe miejscowości, ale nie wyłącznie. Trójka.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: minęła właśnie 22. Trwa śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna. Około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Żywieccy śledczy nadzorują śledztwo dotyczące wypadku drogowego w Czernichowie, w którym zginęły dwie osoby, a jedna została ranna, podała bielska prokuratura okręgowa. Do wypadku doszło we wtorek po południu. Kierowana przez 27-latka betoniarka manę na łuku drogi z niewyjaśnionych dokładnie przyczyn przewróciła się na lewą stronę i uderzyła w jadącą z naprzeciwka 31-letnią rowerzystkę, a następnie w busa Toyotę. Na miejscu zginęła kobieta oraz kierujący betoniarką. 19-letni kierowca busa został przewieziony do szpitala na badania, a potem zwolniony do domu. Prokuratura poinformowała, że sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania wypadku, którego następstwem jest śmierć osoby. Grozi za to kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Nowe wiadukty nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Bagiennej w Katowicach gotowe. Dziś zostały one w pełni udostępnione kierowcom. Otwarcie wiaduktów nad ulicą Bagienną było konieczne do rozpoczęcia kolejnych prac. Jutro ma wystartować przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Lwowską w katowickich Szopienicach. Droga pod obiektem zostanie zamknięta, a kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej, informuje Michał Wawrzyk, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: Zmiany obejmą 8 linii autobusowych i w zależności od linii autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe i nie będą obsługiwać części przystanków. Jednocześnie dla zminimalizowania niedogodności wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca zatrzymywania się autobusów oraz uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza. Autobusy będą oznaczone symbolem Z2 i będą kursować na trasie Szopienice-Bednoża, Nikiszowiec-Lodowisko.
0: Wszystkie szczegóły dostępne są na stronie internetowej Transport GZM w zakładce Komunikaty. Co ważne, pociągi przejeżdżające przez wiadukt nad ulicą Lwowską w Katowicach będą kursowały zgodnie z rozkładem jazdy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nawet około 80 kg miodu mogły wyprodukować w tym sezonie pszczoły mieszkające na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. To już drugi sezon, gdy działa pasieka w tym miejscu. Jak powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik, pszczoły są bardzo pracowite.
3: Oprócz urzędników w urzędzie mamy jeszcze 200 tysięcy pszczół. To są pszczoły bardzo łagodnej rasy Karolinka, które już od ubiegłego roku mają swoje ule właśnie na dachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. No i dziś jest dzień, w którym zbieramy miód. To już jest kolejny raz, dlatego że w ubiegłym roku też taki miód zbieraliśmy.
0: Urzędowe pszczoły zbierają nektar nawet w promieniu 5 kilometrów od swoich uli, a więc można je spotkać nawet w Parku Kościuszki czy na Muchowcu. Na kąpielisku w Blachowni wprowadzono tymczasowy zakaz kąpieli. Na powierzchni wody pojawił się naturalny zielony nalot. W związku z tym służby ratownicze pełniące dyżur na kąpielisku tymczasowo wstrzymały możliwość korzystania z akwenu. Trwają prace, które mają pozwolić na ponownie bezpieczne korzystanie z obiektu. Jest o pogodzie. W nocy zachmurzenie zmienne, od całkowitego po umiarkowane. Początkowo miejscami wystąpią zanikające burze. Temperatura minimalna od 16 do 19 stopni Celsjusza.
4: 1. Sejm przegłosował kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa IPN-u. Aby mógł objąć posadę, decyzje posłów muszą jeszcze zatwierdzić senatorowie. To prawdopodobnie się nie wydarzy.
5: Mateusz Szpytma został wybrany głosami rządowego PSL-u i Polski 2050 oraz będących w opozycji PiS-u i Konfederacji. Przeciw głosowały natomiast Lewica i Koalicja Obywatelska. Te dwa kluby mają jednak wystarczającą liczbę mandatów, aby zablokować ten wybór w Senacie. Premier Donald Tusk zapowiada, że tak właśnie się stanie.
6: Są ważne powody, nie muszę ich tutaj tłumaczyć, dla których Koalicja Obywatelska nie zaakceptuje tej kandydatury w Senacie.
5: Co ciekawe, innego scenariusza nie zakłada nawet opozycja, o czym mówi Paweł Jabłoński z PiSu.
7: Martwię się jednak, że Platforma, która tutaj była przeciwko i w Senacie zagłosuje, obawiam się też przeciwko, tam mają większość.
5: Mateusz Szpytma jest kojarzony ze środowiskiem PSL-u. Od 10 lat jest wiceprezesem IPN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
4: Urszula Pasławska z PSL-u rozczarowana prezydenckim wetem do przepisów opisujących status osoby najbliższej. Karol Nawrocki nie podpisał ustaw, które wprowadzały ułatwienia dla osób w związkach nieformalnych. Tłumaczył, że nie może się zgodzić na przepisy o, jak się wyraził, quasi-małżeństwach. Pasławska razem z Katarzyną Kotulą z Nowej Lewicy przez ostatnie miesiące pracowała nad ostatecznym kształtem ustaw.
8: Decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego jest decyzją, która uderza w 2,5 miliona obywateli, którzy oczekiwali, że ich prawa, ich sprawy będą zaopiekowane.
4: W geście protestu Urszula Pasławska zapowiedziała, że wystąpi razem z inną posłanką PSL-u z Rady Konsultacyjnej przy prezydencie. Prezydent podpisał natomiast ustawę wiążącą zarobki lekarzy z numerami PESEL. Karol Nawrocki ma jednak do niej zastrzeżenia. Zdaniem głowy państwa nie było wystarczających konsultacji w sprawie ustawy, ale jak argumentował, prezydent podpisał ją, ponieważ konieczne jest jak najszybsze zwiększenie kontroli w ochronie zdrowia.
9: Podpisałem jednak tę ustawę, ponieważ w obecnej sytuacji większym zagrożeniem jest pozostawienie systemu bez dostatecznych mechanizmów kontroli.
4: Prezydent podpisał też m.in. ustawę o karaniu za patostreaming i postępowaniu w sprawie kredytów frankowych.
1: To są aktualności jedynki.
4: Prezydent USA Donald Trump chce, żeby Kanada zapłaciła za zanieczyszczenie powietrza w Stanach Zjednoczonych. To skutek pożarów w kanadyjskich lasach. Trump zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Lokalne władze w 18 amerykańskich stanach wydały ostrzeżenia dotyczące jakości powietrza. Wczoraj gęsty smog dotarł do stolicy USA. Pościg za kierowcą ciężarówki, który przewoził pojemniki ze żrącą substancją, staranował radiowóz i porzucił auto w lesie. Kierujący nie zatrzymał się do kontroli na Krajowej 10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskiem.
10: Tira do kontroli zatrzymali funkcjonariusze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Kierowca zamiast zjechać na bok zaczął uciekać autostradą A1 w kierunku Łodzi. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, relacjonuje Katarzyna Orlikowska-Maliszewska z Biura Prasowego Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
11: W rejonie węzła Ciechocinek wyprzedzili uciekającą ciężarówkę, włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wyświetlili polecenie zjedź na parking. Kierowca nie zastosował się do poleceń.
10: Zamiast tego dwukrotnie uderzył w radiowóz, próbujący zepchnąć go z drogi. Do akcji dołączyli więc policjanci, mówi Marta Białkowska-Błachowicz z Komendy Powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.
12: Kierowca, nie bacząc na policjanta stojącego na blokadzie, doprowadził do zderzenia z radiowozem. Odjechał w kierunku kompleksu leśnego, gdzie uderzył w drzewo i zbiegł z pozostawionego pojazdu.
10: Prawdopodobnie ciężarówką przewożono niebezpieczne odpady, bo na naczepie znajdowało się 12 pojemników ze żrącą substancją. Do tego w kabinie funkcjonariusze znaleźli dokumenty wystawione na różne nazwiska, prawo jazdy oraz znaczną ilość gotówki. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
4: Front burzowy zsunie z zachodu na wschód przez Polskę. W tej chwili może grzmieć w pionowym pasie od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź aż po Kraków, a także w okolicach Koszalina, Gorzowa i Poznania. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
1: Jedynka. Polskie Radio.
4: Jest 18 lipca, 199 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Raka. Wzejdzie o godzinie 4:36, zajdzie o 20:48. Dzień będzie trwał 16 godzin i 12 minut. Imieniny obchodzą Bruno, Erwin, Fryderyk, Kamil, Robert i Szymon. Nasze najlepsze życzenia.

Du hast mich. Du hast mich.

rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz.

słyszę ciche halo. Chcesz przepraszać mnie, a już patrzysz na nią. Przepychamy się jak na przerwie w szkole. Nie wynieśliśmy nic z lekcji o nas dwoje.